0: Nie chcę być nice, ale inaczej nie umiem. Mówi, uderz mnie w twarz, a ja mówię, że po ślubie. Lubi się ze mną kłócić, bo nigdy się nie kłócę. Lubi się ze mną kłócić, a ja udaję, że się smucę. Bo tak na co dzień to wszystko dobrze, wszystko jest okej. Mam gdzieś pieniądze i nie robię scen. Po co robić problem, skoro jest jak jest. A całą tę energię mogę przerobić na muzę. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwiki.
1: Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak winam. Uśmiech mam jak z Windowsa.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Warto było, warto było. Ja zrobiłem, a nie się zrobiło. Jestem tylko sumą obserwacji, żyję po swojemu. Wiem, ile to znaczy. Czy warto było? Warto było. Ja zrobiłem, a nie się zrobiło. Jestem tylko sumą obserwacji, żyję po swojemu. Wiem, ile to znaczy.
2: Poznałem świat tam, gdzie mnie nie powinno być. Wiem, gdzie co można załatwić, jaki smak mają jej łzy. Wiem, jak skrzydeł daje duma, wiem, jak w środku pali wstyd. Wiem, ile zrobiłem złego, wiem też, że nie jestem zły. Jesteś tym, kim wtedy, jak cię nie ma przy tym. Malują cię ci, którzy znają cię z życia, nie z płyty. My pierdolimy świat, w którym wszystko ma szokować. A to raczej się nie zdarza, jak wyjście na jeden browar. Jadę z klasą shotgun, tył, jeb kołczy. Miej w ruchu głowę na karku, weź popracuj, bądź czymś dobry, tyle. Oko zawsze mam na celu, jak mam zarabiać to po coś. Jak marnować czas to nie mój, ta. Pożyjemy, zobaczymy. Popijemy, potańczymy. Dinozaur chce pierdzić, mi coś o graniu, spoko.
3: Najpierw naucz się trzymać mikrofon.

zobaczymy. Czy mi się podoba nocny z żabką w chudnie? Czy cokolwiek ziom z tego wynika? Chud też. Na koncie mamy klasyk, chcesz tego czy nie chcesz? Nic nie smakuje tak jak złoto. Pierwsze, nic nie smakuje tak jak bycie dumą miasta królów i jakera dura plata pita na plaży gdzieś w Tulum. Uśmiech wywołuje u mnie powód, nie scenariusz. Rybej życie według briefu, równanie do ich standardów. Robię tylko co chcę, gdzie chcę, z kim i kiedy. I tylko jeśli to czuję, nie muszę zdjąć z oczu pęgi. Świat przestawił daszki w naszych czapkach z tyłu naprzód. Nie mogę się przyzwyczaić, że nie mam już 19. Ludzie w moim wieku są dorośli, mają plany. A ja co, od płyty matki, kurwa do płyty matki. Nie czuję normalnego życia od 19. Nie wiem jak się obejść, z czymś obchodzę się bez tego.

Zgubione dzieciaki robią papier. Cały czas na wiecznej wojnie z czasem. Nie wierzyli w nas, teraz mogą tylko patrzeć, gdy odbieramy co nasze.

same sztosy. Campus.

cieszy, gdy się za nią modlę. O, mam wypraną głowę, jeszcze ją obrudzę, nim zrozumiem, czy znaczenie ma cokolwiek. O, szczerze się dofotyka, myślę o sznurze, nie wiem, czy w tym labiryncie dokąd do

0: Akademickie Radio Campus.
1: Daj mnie trochę głośniej. Zaparzam miętę, żeby się nie wczuwać. Kiedyś te nerwy łagodził mi siuwak. Dalej się bujam, ale stąpam po ziemi, nie biegam po chmurach. Dalej mam luźną gumkę. A kiedyś byłem Pokémon. Patrzyłem na dorosłych, myśląc, czego oni w ogóle chcą.

Idę na ławkę i otwieram wino. Wino czerwone jak pięści, okaleczone od walki z rutyną. Tylko muzyka mnie leczy, mówię ci, jestem artystą, tworzę. Tworzę, by w końcu zabłysnąć, tworzę i czekam na wyrok. Siedzisz koło mnie i tęsknisz, ja nieobecny, Boże. Czemu to wszystko tak wyszło, Boże, kiedy zamknąłem się w sobie?

słowa. Każdy jest kruchy, boimy się łez. Jak miasta z papieru, zmoczone burzą się. Kryjemy uczucia, czekamy na deszcz.

szukam tylko miłość. Każdy jest kruchy, boimy się łez, jak miasta z papieru.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Nie chcę spać, kiedy patrzę na ciebie.

chciałem iść z nimi, a w końcu nie poszedłem. A tu ten zwertu dla tych, co im pilno. Pewnie kojarzy pani z gazet, tu dziewczyny stoją. Jak jest zimno, to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną, a może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś. Więcej

Mam w tonie wierzę rozsypani jak pilon. Ilość drobnych usterek przekracza pojęcie. Znowu cię widzę na mieście, kolega leje kolejkę. Te oczy proszą o więcej. I jedziemy znów gdzieś. Znamy tak dobrze każde ze złych miejsc.

cztery noc, północ, noc, teraz jest moc, nocą deja vu, za kolsą, na paradzienku, stop, dobita na breakout, drops, północ, noc, teraz jest moc, nocą deja vu, za kolsą, na paradzienku, stop, dobita na breakout, drops, północ, noc, teraz jest moc, nocą deja vu, za kolsą, na paradzienku, stop, dobita na breakout, drops, północ.

Оксана Штосе. Академический радиокампус.

Dzień dobry. No słuchajcie, daliśmy radę, przetrwaliśmy tydzień, ale nie wiem, czy było warto. 29 czerwca, dziś 27 stopni w tym momencie już w Warszawie. Klaudia Szkaradek z tej strony. Wiecie, co to oznacza, jeżeli Digo się nie odezwał? Nie tłamszenie, tylko fakt, iż jestem sama. Więc spędzimy sobie razem dzisiejszy poranek do godziny 10. Spróbujemy przetrwać falę upałów, spróbujemy się wspólnie ochłodzić. Może się podzielimy jakimiś lifehackami, co zrobić, żeby dostosować się do... Chciałam powiedzieć kairskich, ale przecież znacząco cieplej wczoraj było niż w Kairze u nas. Upałów. No nic, moi drodzy. Klaudia Szkaradek z tej strony. Dzień dobry. Jeżeli nikt nie zadał wam dzisiaj pytania, jak ci się spało, to możecie uznać, że ja zadaję wam to pytanie. Dajcie znać, jak wam się spało, dajcie znać, jak w ogóle sobie radzicie w ostatnim czasie hardkorowym, ale jesteśmy w tym razem. Więc razem spróbujemy przejść przez nasze mikrotraumy i problemy. Gabinet terapeutyczny otwiera się pod numerem 886-971-971. Zapraszam do dzielenia się refleksjami. Witam ozięble, napisał Mikołaj. I to już jest w porządku. Widzicie, tak się dzisiaj spróbujemy powymieniać negatywną energią i ochłodzić. Florida Man wysłał szalone absolutnie zdjęcie dla mnie, ponieważ wysłał zdjęcie swoich nóżek, a właściwie butów i... Podejrzewam, że będzie to oznaczało, że chłop biega. Szalone. Zastanawiałam się właśnie dzisiaj nad tym, bo nie widziałam biegaczy. Jak jechałam do radia, zazwyczaj ich widuję, ale okazuje się, że są wariaci. Także mam nadzieję, Marcin, że tako i zakochałem się pod apteką ci pomógł. Teraz będzie Leo, gdybyś istniał. No i cóż, no słuchajcie, nie przedłużając, choć już przedłużyłam, witam się z wami raz jeszcze do godziny 10. Dzień dobry Państwu, Klaudia Szkaradek z tej strony. Zapraszam do pisania SMS-ów i gorących debat.

0: Kapitan Poranek.
1: Dziękuję uprzejmie, bo widzę, że Państwo się meldują i dotrzymujecie towarzystwa samotnej niewieście. Bardzo proszę, żeby ten trend się utrzymał, to wtedy będziemy mieli możliwość przeprowadzenia jakichś ciekawych badań na Waszym organizmie, jak odczuwacie ciepło i jak się ogólnie bawiliście w weekend. Dużo wiadomości, będę się nad nimi pochylać za moment, natomiast teraz chcę Wam powiedzieć, co ciekawego wydarzyło się w historii ludzkości 29 czerwca. Otóż Niewiele. Od razu tak wiem, że nie zachęcam do pozostania na kalendarium, ale niewiele takich ciekawostek. Na przykład w 1956 roku odbył się ślub Marilyn Monroe i dramatopisarza Artura Millera. To myślę, że może Was zaciekawić. 1959 rok, nie mam pojęcia, dlaczego wypisałam tego newsa, ale chciałam Wam powiedzieć, że papież Jan XXIII wydał swoją pierwszą encyklikę Ad Petri Cathedram. Coś musiał w mojej głowie zaklikać, że uznałam, że to jest istotne w upalny poniedziałkowy poranek. 1960 rok, w Londynie otwarto główną siedzibę pionu telewizyjnego BBC Television Center. Coś jeszcze tutaj miałam dla Was ciekawego. Momencik. 1900 rok, powstała Fundacja Nobla. Na przykład, a w 1797 roku Napoleon Bonaparte utworzył w północnych Włoszech Republikę Cisalpińską. 1813 rok zwodowano brytyjski okręt badawczy i wojenny HMS Terror. HMS Terror, moi drodzy. Książka powstała na podstawie dzienników pokładowych tegoż właśnie okrętu badawczego. Ta książka nazywa się, nigdy nie zgadniecie jak, Terror Dana Simonsa. Bardzo polecam. Jest tam już sporo fikcji wplecione, natomiast jeżeli jest ktoś przepisał w jakiś sposób dzienniki pokładowe, to ja w to wchodzę w ogóle bez żadnego wahania i wydaje mi się, że tylko tym mogłam się dzisiaj z Wami podzielić, bo dużo katastrof, dużo pożarów, to może Wam dzisiaj odpuszczę, akurat dziś, ale święta nietypowe są ciekawe, ponieważ dzisiaj jest, moi drodzy, Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR, a wiem, że dużo ratowników nas słucha, więc wszystkiego najlepszego dla Was, drodzy Państwo. Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, a także... I słowo daję, nie wkręcam Was, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Tropików, więc być może Polska nas troluje i uznała, że będziemy sobie razem święcić ten dzień i Międzynarodowy Dzień Tropików rozpoczął się już przed weekendem. Serio, naprawdę, sprawdźcie sobie święta nietypowe na dzień 29 czerwca. I to chyba tyle. Tyle Wam chciałam przekazać. Jeżeli są jakieś święta, które powinniśmy obejść, jeżeli macie jakieś urodziny czy inne daty, rocznica ślubu, rozwodu, jakieś imieniny, no to ja będę bardzo chętnie w Waszym imieniu życzenia składać. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Ktoś napisał święto Piotra i Pawła. No dla Piotrów i Pawłów też wszystkiego najlepszego. Powtarzam, 886-971-971 to jest opcja kontaktu i czekam bardzo, bardzo na SMS-y, nad którymi już za moment będę się pochylać.

0: Kapitan Poranek.
1: Hejka, patrzę, co tam w SMS-ach. I dużo, dużo świadectw waszych różnych ciekawostek. Zdjęcia nawet mi wysyłacie różne. Zatem dobra, pomijam wszystkie SMS-y, gdzie witacie się, gdzie się cieszycie, że spędzamy razem poniedziałek, bo bardzo mi miło, ale ich jest dużo, więc nie mogę czytać indywidualnie. Zapytałam, jak wam się spało. I Jacek napisał, że mu się spało dobrze, 16 stopni na klimie. Używam klimy, natomiast nie na tak niskich temperaturach, bo gardło może wysiąść. Dzień dobry, Klaudia. Gram sobie wczoraj na konsoli, moja ogląda coś tam w telewizji w innym pokoju. Nagle słyszę eksperta, którego zaprosili, jak chłodzić zwierzęta. Tam ekspert mówi, by moczyć koty wodą w wannie. Nie słuchał pewnie łap w górę, amator. Ja o zwierzątkach nie mogę, bo ja to wiecie, że jak wy zaczniecie mnie pytać o zwierzęta, to jest koniec tego poranka i część z was na pewno przełączy, bo zanudzę was kompletnie. Natomiast posłuchajcie sobie łap w górę. Specjalnie poprosiłam radio, żebyśmy zrobili powtórkę w ten weekend audycji o tym, jak radzić sobie ze zwierzętami w upały. I absolutnie nie wchodźcie w te takie dziwne sytuacje pod tytułem, żeby wrzucić psa do wody, psa, który jest zgrzany, czy żeby nałożyć na niego ręcznik. W skrócie, jeżeli wrzucicie rozgrzanego psa do wody, to obkurczą się naczynia krwionośne i go zblanszujecie po prostu i to ciepło nie będzie miało jak wyjść, bo zrobi się skorupka na wierzchu. A jeżeli chodzi o ręcznik narzucony na ciało, mniej więcej ten sam vibe, czyli robicie mu saunę. Ciepło nie ma gdzie uciec, jeżeli nakładacie na psa ręcznik. Chłodzimy zawsze od spodu, chłodzimy węzły chłonne, tak jak u siebie. Tam, gdzie jest najcieńsza skóra, trzeba schłodzić, żeby krew ochłodzona mogła krążyć po organizmie i tym samym ochłodzić organizm. Bardzo proszę nie pisać SMS-ów o zwierzętach, bo tak to się będzie kończyć. Ale dzięki, Patrycjusz, za twoje świadectwo. Jakoś przespałam noc. Tutaj ważny SMS, bo ja byłam ciekawa wczoraj, jak ludzie przeżyli koncert Dawida Podsiadło, bo po prostu nie byłam w stanie sobie tego wyobrazić, jak wy na tym stadionie się skisiliście. Jakoś przespałam noc, choć krótki to był sen. Długo wracałam do domu, prosto z buta z koncertu Dawida Podsiadło. Po półtorej godziny spaceru dotarłam do domu. Stare, ale jare sandały stworzyły pęcherze. Czuję się przegrzana po tym koncercie, choć ciągle się wachlowałam. Piłam wodę i oblewałam kark. Dziś zastanawiam się, czy brak urlopu na żądanie w pracy. Czy brać? Brak. Jezu, te wasze błędy mnie niszczą. Bo ciężko będzie chodzić w pracy. Nie siedzę przy biurku przez 8 godzin, lecz chodzę. Stoję. Pozdro, Agnieszka. No właśnie. Jak ktoś jeszcze był na koncercie Dawida Podsiadło, to dajcie znać, czy tam się dało w ogóle przeżyć, moi drodzy. Hej, z wami od 6.30. Na gorące dni polecam gorącą herbatę marokańską z miętą i dużą ilością cukru. Dobrego dnia, Tomek. I Tomek jeszcze wysłał ładne, uśmiechnięte zdjęcie. Pozdrawiam cię, Tomek. Aż miło popatrzeć na tak wesołą osóbkę. Natomiast słuchajcie, no naprawdę tak jest, że sporo ludzi w tych gorących krajach naprawdę pije gorące rzeczy. Ja jestem jeszcze ze starej szkoły, tak jak wam powiedziałam, rozmawialiśmy o tym tydzień temu. Ja nie dam rady pić herbaty w gorące dni, ale już możemy sobie zrobić takie wprowadzenie do tematu. Jak wy sobie radzicie, poza oczywiście standardowymi metodami, czyli wiatrak i klima, jak sobie radzicie z takimi upałami? I popatrzcie, przekochany Mateusz zapytał, a jak ty się czujesz, Klaudusia? Czy ktoś cię zapytał? No właśnie nikt mnie nie zapytał, jesteście pierwszymi osobami, do których się dzisiaj odzywam. Ja, moi drodzy, położyłam się spać o 2 w nocy, a obudziłam się o 5. I to nie jest tak, że jestem nieodpowiedzialna, ale i tak zemdleję po audycji, natomiast mój pies uznał, że będzie chorował i musiałam z nim znowu jeździć po weterynarzach, więc 3 godziny snu w upał, jak znalazł, jest idealnie, mój organizm jest totalnie zregenerowany. 886-971-971 to jest opcja kontaktu, zapraszam was, dawajcie znać. Jak tam, co tam, jakie macie metody, może macie jakieś świetne na to, jak się ochłodzić w takie szalone dni jak wczoraj, bo to, co się wczoraj działo, to było po prostu niewiarygodne. Jak wróciłam do Warszawy, to wydawało się, że jest to miasto duchów, tylko samochody, żadnych ludzi na ulicach, co akurat było słusznym wyborem. czekam na informacje i jeden ze słuchaczy, gdzież ty jesteś? Nie znajdę cię już teraz, mój drogi. Jeden ze słuchaczy napisał, że skoro u nas tropiki, to zapuść proszę Pacific State. No i bardzo proszę. Pan każe.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
2: Jest 7:30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Adrian Słoma.
3: Akademickie Radio Campus.
4: USA i Iran będą negocjować losy ciśniny Ormus. Putin nie chce rozmów pokojowych z Ukrainą oraz wyniki Grand Prix Austrii.
3: Wiadomości.
4: USA i Iran wstrzymują ataki. Jak podał serwis Axios, państwa spotykają się jutro w Doszy, stolicy Kataru, aby rozwiązać konflikt o ciśniny Ormus. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią działania militarne i Iran przestanie istnieć. Zaplanowane na wtorek rozmowy miały pierwotnie odbyć się w Szwajcarii i dotyczyć irańskiego programu nuklearnego. Zmiana ma być spowodowana przez eskalację konfliktu. Rosja będzie kontynuować wojnę z Ukrainą, aż całkowicie zajmie tereny, które planowała przejąć. Prezydent Rosji przekazał, że Ukraina zaproponowała wzajemne wstrzymanie ataków dalekiego zasięgu jako krok w kierunku pokoju. Moskwa jednak postrzegała to jako sposób na odciążenie sił Kijowa wzdłuż 1250-kilometrowej linii frontu i nie da się tym zmieść. Władimir Putin uważa swoje ataki za bardziej destrukcyjne niż kontrofensywa wroga. Naprawiono wyłączoną z ruchu drogę startową na lotnisku Chopina. Już po jednym dniu droga ponownie jest używana. Wczoraj wykryto na niej spękania. Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej.
3: Sportowy kampus.
4: George Russell wygrał Grand Prix Austrii. To jego druga wygrana w tym sezonie. Na drugim miejscu stanął Max Verstappen, a podium domknął Andrea Kimi Antonelli. Na 20 okrążeń przed metą prowadzący Russell miał prawie 10 sekund przewagi nad Verstappenem. Holender jednak jechał trochę szybciej i na każdym okrążeniu odrabiał po 2 do 3 dziesiątych sekundy. Finalnie różnica między pierwszym a drugim miejscem wyniosła 1,611 sekundy. Wyścig obserwowało 320 tysięcy kibiców.
3: Korki.
2: Wydaje mi się, że wszyscy wpadliście na taki sprytny plan, że pójdę godzinę, dwie godziny wcześniej do pracy i tym sposobem będzie chłodniej, a ja ominę korki. No i z tego powodu stoimy, czy też stoicie w korkach dość porządnych jak na tę porę. Moi drodzy, S2 na wysokości lotniska Chopina przy zjeździe na Kraków i na rzeczone lotnisko korkuje się. Nie widzę, żeby tu były jakieś stłuczki, ale po prostu korki. Aleje Jerozolimskie oczywiście w kierunku centrum zakorkowane już dość konkretnie. Prymasa Tysiąclecia, dobrze widzę? Tak, Prymasa Tysiąclecia w dojeździe do rzeczonych alei również postoicie. S8 nie zawodzi i już jest bordowa, a tak poza tym to Łopuszańska również stoi, odrobinkę korków w Dolinie Służewieckiej, Aleja 3 Maja również delikatnie zakorkowana, a tak poza tym to wydaje mi się, że w miarę w porządku można się jeszcze po Warszawie przemieszczać.
3: Pogoda.
2: To jest delikatny temat w ogóle, bycie pogodynką dziś, bo dobrych wieści nie mam. Jeżeli szukacie nadziei na to, że dziś się ochłodzicie, no to nie będzie ten dzień. Dzisiaj temperatura maksymalna wyniesie 36 stopni, upalnie i sucho, a biometr do tego wszystkiego niekorzystny. Zachmurzenie umiarkowane, czasem to słońce schowa się za chmury. Teraz zresztą się za nich przebiło i teoretycznie w pogodzie mam informację, że jest zachmurzenie, ale jak patrzę na niebo specjalnie dla Was, to widzę wyłącznie słońce, więc sądzę, że czeka nas po prostu upalny poniedziałek. Uważajcie na siebie i jeżeli chcecie się ochłodzić, to na pewno nie wydarzy się to na zewnątrz.

0: Kapitan Poranek.
1: Coffee Cats i EPROM na antenie Radia Campus właśnie rozbrzmiało, a ja patrzę, co rozbrzmiewa w SMS-ach. Ciekawe, bo wiecie, jak to jest, że zawsze mam na jeden temat jest 7 opinii i nigdy nie jest tak, że wy się w pełni zgadzacie, ale akurat jedna wiadomość pod drugą. Ja spędziłam weekend mega aktywnie, w sobotę 30 tysięcy kroków, wczoraj 28 tysięcy kroków, natomiast za moment przyszedł SMS, cały dzień siedziałam w domu. Witam, ponawiam pytanie z zeszłego tygodnia, gdzie jest ten mały poskramiacz trawników Ligo? To jest chrypa pytanie takie nie na miejscu do końca, bo jeżeli Ligoce nie ma tu przed mikrofonem, to zapewne kosi trawę i to jest jedyna słuszna odpowiedź, której mogę ci udzielić. Nie martw się, za tydzień Ligo będzie. Mało tego, będziemy mieć razem poranek, a później będziemy mieć razem alternator 8 lipca, czyli w moje urodziny, więc będzie naprawdę dużo okazji na wspólne figle przed trochę dłuższą przerwą wakacyjną. Ale nie rozmawiajmy o smutnych tematach. Wczoraj na upały kino, Toy Story 5, 10 na 10, a dziś klima w biurze. Boże, ja się muszę wybrać na Toy Story i chyba raczej właśnie wy wszyscy jesteście takim pokoleniem, które dorastało, w sensie, bo jesteśmy w podobnym wieku raczej, które dorastało z Toy Story, że jakby na początku byliście jak Andy, a teraz jesteście jak mama Andy'ego. No niebywałe, dajcie znać, jak to Toy Story, chociaż mnie to smuci i nie wiem, czy ja jestem gotowa psychicznie rozstawać się z takimi bohaterami swojego dzieciństwa. A propos aktywności, też udało mi się 7,5 km biegu, 10 km rowerem, 2 km basen. O taki dzień. Ja chyba nie chcę prowadzić tych poranków. Wydaje mi się, że się wypalam przez takie wiadomości. Nie podoba mi się to. Czy naprawdę jestem jedyną osobą, która wczoraj mogła wyłącznie leżeć jak żaba na liściu i pozasłaniała sobie zasłony w domu? Czy cała reszta z was zrobiła wczoraj półmaratony? Ludzie, to jest po prostu niebywałe. Co my tu jeszcze mamy? W Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest dobra klimatyzacja, można sobie obejrzeć fajne wystawy. Najlepsze z trwających to wariacje duchologiczne i surrealizm i antyfaszyzm. Za to Toska na placu pod Pałacem Kultury w ten żar i duchotę to było przedziwne doświadczenie. Ci, co siedzieli na ławkach gdzieś dalej, poza strefą biletową, mieli łatwiej bez dodatkowej ciasnoty. Mój weekend. Jezioro, jacht, skuter wodny. Super pogoda. Słuchajcie, mam wrażenie, że nasz poranek staje się powoli Instagramem. To znaczy, że tu są idealni ludzie, którzy sobie ze wszystkim radzą, którzy jak są upały, to po prostu idą na swój jacht. No bo no nie wiem, co większość z was robi, jak jest trochę za gorąco. Ja też wtedy idę na swój jacht. Albo po prostu zmieniam mieszkanie na to chłodniejsze danego dnia. Niesamowite. Kubula, halo, nie kosimy trawy w pełnym słońcu, bo zżółknie. No oczywiście, że nie kosimy. Kuba, to wspaniałe w ogóle informacje. Ja o psach, a ty o trawie. Każdy ma swoje specjalizacje. Ale tak, nie koście trawy w ogóle. Dajcie sobie spokój z takimi, chociaż nie wiem, chyba że maratończycy. Ale dajcie sobie spokój z takimi pracami, bo zaszkodzicie sobie i trawie w takich sytuacjach. Nie był mój, tutaj ktoś doprecyzował, co nie ma znaczenia. Jeżeli weekend spędzasz na jachcie, to i tak nie budzisz mojego zaufania. Także to, że to nie był mój, to taty, to nie ma znaczenia dla mnie, takie tłumaczenie się. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Czekam na wasze informacje. Dajcie znać, kto był na jachcie, taty, kto był, nie wiem, może na jakimś Harley'u podróżował. A, było zdjęcie, słuchajcie, poczekajcie, zaraz się do niego dostanę. Boże, nie znajdę się teraz już nigdy, kolego drogi. Jeżeli nie przeczytam SMS-a od razu, to on po prostu trafia do czyśćca. Postaram się znaleźć i dam wam znać, bo jeden z kolegów właśnie wysłał zdjęcie, jak jeździł na motorze cały weekend i jaki jest spalony. 886-971-971. Czekam na państwa. Me and you. Bo już teraz na antenie Radia Campus. Słuchamy i SMS-y piszemy.

cały czas tutaj dzielicie się swoimi dokonaniami finansowo, życiowymi w SMS-ach, więc będę dalej dawać znaka, co tutaj do mnie piszecie. Kasia na przykład napisała, że ją dzisiaj boli każdy bok. Od obracania się przez dwa dni na łóżku przed wiatrakiem. Jedyne osiągnięcie, pierwsze miejsce w lidze szachowej na Duolingo. Kasia, niezwykli ludzie słuchają Kampusa. Nie wiem, co to znaczy pierwsze miejsce w lidze szachowej, czy jakby globalnie, że jesteś taką arcymistrzynią szachową, czy na przykład masz z rodziną taki ranking, bo ja mam na przykład z rodziną. Chociaż moja rodzina tego nie znosi, bo ja w ogóle nie robię tego Duolingo. I zawsze jak ktoś jest ze mną w parze, to musi robić sam wszystkie zadania. Chwali pięty, tutaj ktoś nawiązuje do kolegi z jachtu. Chwali pięty, mogli nas zaprosić. Pozdrowienia z Bydgoszczy, uważajcie na siebie w taką pogodę, pozdrawiam Michu. Michu, ja myślę, że nie mogli nas zaprosić, bo akurat były wtedy modelki z Victoria's Secret na tym jachcie, wiesz? Więc nie ma miejsca dla takich szaraków jak my. Ja z tych, co jachtów nie mają, niestety jedno mieszkanie. Przesiedziałam w tej jaskini cały dzień, a jedyną aktywnością było klejenie kosa termicznego do szyby. Jezu, przewspaniała sprawa. Florida Man. Ja nie byłem na jachcie, ale 4 razy w ciągu dnia zmieniałem bokserki, czyli z tych biedniejszych. Nie powiedziałabym, bo jeżeli 4 razy zmieniałeś bokserki, to znaczy, że jesteś w stanie całą swoją tygodniową pulę wydać jednego dnia. To też jest, wiesz, to też jest cenna informacja i to też oznacza, że jakaś tam zamożność jednak występuje. Wy wszyscy jesteście zamożni tutaj, bo to ktoś na działkę, wiecie, bo wy jesteście odklejeni, nie? Ten na działkę pojechał, on na działkę pojechał. Ta ma tylko jedno mieszkanie. A ten był tylko na jachcie. A ten się spiegł na motorze. Tamta była na koncercie Dawida Podsiadło. Wszyscy jesteście strasznie biedni, z tych informacji wynika. No ale jak zaprosić, jak mówisz, że nie ufasz mi przez ten jacht? Słuchajcie, trzeba próbować. Trzeba próbować. Tutaj nieraz są jakieś takie sytuacje, że ktoś pisze jakieś wiadomości i później na przykład dochodzi do pewnych... chociaż nie wiem, czy doszło kiedykolwiek do jakichś... Dobra, może nie będę teraz tego analizować z wami. W każdym razie chcę wam powiedzieć, że ja mam trochę znajomych z radia. Znajomych takich... I wy dobrze wiecie, kogo ja na przykład lubię, kogo kojarzę, więc trzeba walczyć. Ale nie można też zaczynać i pisać pierwszej wiadomości, że ja na jachcie spędziłem weekend, bo to może wycofać. Pewien rodzaj dam, bo inny zachęci. Nie jestem mistrzem, dużo przeklikałem. 886-971-971 to jest opcja kontaktu i SMS-owo, i na WhatsAppie, jeżeli na przykład macie powyżej 80 lat. Sobota i niedziela zabrałem dzieci nad rzekę Liwiec, bo w domu to tylko leżenie przez ten gorąc. Dobra sprawa, że pomidory rosną. Jezu, miałam takiego fuksa, bo wczoraj przyjechałam, byłam na 70-tce swojej mamy w Nowym Sączu. Wszystkiego najlepszego, mamo. I wróciłam do Warszawy i zostawiłam moim kwiatkom takie kule, wiecie, że wkłada do ziemi i one sobie piją. I nie mogłam ich od razu podlać, bo bym je zagotowała jak tego psa. Więc stwierdziłam, że przed snem je podleję, ale o tym zapomniałam. Na szczęście przypomniałam sobie o północy i podlewałam. Ale historia boomera, nie? Dobra, moi drodzy, piękne SMS-y. Czekam na kolejne świadectwa. Kto był w swoim zamku gdzieś w Toskanii na przykład, bo było mu za gorąco w Polsce. Już padł taki SMS, że moja żona pojechała do Hiszpanii, bo w Polsce za gorąco. No, piękne. Na sprawa. Za 10 minut godzina 8, moi drodzy. Spędzamy sobie razem czas do 10. Czekam na informacje, jak wam się spało, jak wam się żyło i jak spędziliście weekend, bo sądziłam, że wszyscy spędziliśmy identycznie, ale okazuje się, że nie jesteśmy tacy sami.

0: Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Reklama.
2: Jest ósma. Wiadomości sportowe Radia Campus przedstawi Adrian Słoma.
3: Sportowy Campus.
4: Za nami pierwsza runda driftingowych mistrzostw Polski. Wygrał ją Jakub Przygoński.
5: Tętno 180, naprawdę serce bije, bo bardzo agresywne przejazdy. Trzeba się mega skupić, żeby nie popełnić minimalnego błędu, w którym na przykład no, zawodnik przed albo za może od razu nie uciec. Od samego momentu po prostu pełny gaz. Bardzo się cieszę, no bo ten tor wydawał się, że może być skomplikowany, okazał się bardzo fajny w parach, więc cieszę się, że tu jesteśmy. Super kibice, więc bardzo Wam dziękujemy za wsparcie. Super zawody.
4: Mistrzostwa składają się z 4 rund. Druga odbędzie się w Katowicach 18 i 19 lipca. W jej organizacji pomoże Katowicka Strefa Kultury. Padł historyczny set na siatkarskiej Lidze Mistrzów. Pierwszy set wczorajszego meczu Polska-Argentyna jest najdłuższym w historii. Łącznie padło w nim prawie 100 trafień. Set 50-48 skończył się punktem dla Argentyny, ale mimo to z meczu zwycięsko wyszli Polacy. Odrobili oni straty i zakończyli spotkanie z wynikiem 3-1. Mistrzostwa świata w piłce nożnej trwają, a wczoraj odbył się pierwszy mecz 1/16 finału. Na boisku zmierzyły się Republika Południowej Afryki oraz Kanada. To drugie państwo wyszło z meczu zwycięsko z wynikiem 1-0. Dziś czekają nas 3 mecze. O 19:00 czasu polskiego zagrają reprezentacje Brazylii oraz Japonii, o 22:30 Niemiec i Paragwaju, a o 3:00 w nocy będziemy mogli obejrzeć starcie Holandii i Maroko.

0: Kapitan Poranek.
1: Już Państwo wiedzą wszystko, co w sporcie. Ja za to wiem wszystko, co w SMS-ach. Chociaż nie wiem, czy wiecie wszystko, co w sporcie. Wiecie, że Robert Lewandowski będzie grał w Chicago Fire i będzie zarabiał 15 milionów euro. Nie wiem, dlaczego w ogóle w euro jest podana pensja, jak to dolary. No ale dobra, nieważne. Czyli będzie na drugim miejscu najlepiej zarabiających piłkarzy w Stanach. Po oczywiście panu Lionelu Messim. Więc taka informacja, może nie do wszystkich ta informacja jeszcze dotarła, a muszę wplatać jakieś ciekawostki, żeby nie było, że tylko sobie z wami gadam, bo to by było przecież totalnie nieprofesjonalne. Moi drodzy, dostałam taką wiadomość, gdzie ona jest. Klaudia, zajrzałem na Instagrama i nie wygląda, jakbyś się nie wyspała. Słuchajcie, jestem bardzo dobra w maskowaniu wszelkich oznak niewyspania. Przypominam, te historie pamiętają, tak jak historię Juda Law i cioci Ligoca, te historie pamiętają tylko The Originals, kampusiaki. Mi się kiedyś zdarzyło, że z nieznanych sobie przyczyn wstałam o 2 nad ranem, wzięłam prysznic, umyłam włosy, a moje włosy mają 7 metrów, więc wysuszenie ich to jest wyczyn. Wymalowałam się, ładnie ubrałam i byłam gotowa, żeby iść do radia. Bo z jakiegoś powodu moja głowa uznała, że jest 5 rano, więc o 2:30 byłam w pełni wyszykowana i niestety musiałam iść spać, jak oczywiście zorientowałam się, że taka jest sytuacja, więc to, jak człowiek wygląda na Instagramie i to, ile człowiek ma jachtów, nie określa, jak sobie radzi z rzeczywistością. Pamiętajcie o tym. Okazuje się, napisała Patty, że starzy ludzie nie leżą tylko w ciemni w weekend. No to mnie zszokowało, bo naprawdę myślałam, że wszyscy jesteśmy tacy sami, a wy porządnie żyjecie, jakieś sporty uprawiacie, gdzieś chodzicie, kroki robicie. No szaleństwo absolutne. Sobotę spędziłam w pracy podlewając rośliny i jedząc arbuza. Wczoraj skończyłam mapę marzeń, którą robiłam 6 stycznia i nie dokończyłam. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa tego roku. No na pewno będzie fantastycznie, dajcie spokój. Świetny czas przed wami. Szczególnie, że piszecie SMS-y do kampusa, wiecie, jaka jest zasada. Jeżeli piszecie SMS-y, to macie szczęście. Mało tego, w tym tygodniu jest taka zasada dodatkowa, że jeżeli piszecie SMS-y, to wasza poduszka będzie chłodna i generalnie będzie wam się spało tak przyjemnie, a jeżeli nie, no to będzie po prostu gorąco. Wybór zostawiam wam. 886-971-971. Zaraz sobie porozmawiamy o rodzie smoka, porozmawiamy sobie o książkach. Jeżeli chcecie opowiedzieć, co obejrzeliście albo co przeczytaliście w ostatnim czasie i o czym powinna się dowiedzieć reszta świata, to oczywiście zapraszam do takich informacji. A teraz już Wrong Number, Cloud von Stroke. Bardzo mi się podoba ten utwór. Jestem ciekawa, czy wejdzie też wam. Czekam na informacje i na WhatsAppie, i SMS-owo, i na Instagramie również.

0: Kapitan Poranek.
1: Patrzę, co tu piszecie. Cześć Klaudia, taka rada dla entuzjastów motocykli, jeśli chcą pojeździć w krótkich spodenkach i koszulce, żeby się chłodzić. Słońce łapie nawet jak wieje wiatr, tego nie przewidziałem. Poza tym wczoraj to już nawet nie było chłodzenia przy większych prędkościach. Jazda jak w gigantycznym piekarniku i wielki szacun dla zawodników, którzy jadą Dakar 2 tygodnie. To jak już jesteśmy odlepieni i jeździmy jachtami, to mi też się przydarzyła taka historia w Tajlandii na skuterze wodnym, że sobie jeździłam na skuterze wodnym i było chłodno, ale no właśnie, no jak się ma tak z 4 szare komórki, to człowiek może wpaść w taką pułapkę, że świeci słońce, ale jest ci chłodno, więc możesz się spalić. No i to mi się właśnie wydarzyło. Co tobie wczoraj, mój drogi kolego, na motocyklu? Ale i tak nie jesteś tak bardzo spalony, bo tutaj zdjęcie dostałam czerwonej łapy. Mogło być gorzej, tak powiem. Wczorajsza wrzuta paczula, tu już Kubula pisze, jak udawać milionera w internecie, sztos, śmiałem się w głos, a nie często mi się to zdarza. Paczul ogólnie mnie też bawi dość mocno, śledzę go od jakiegoś czasu, to znaczy jego działalność taką YouTube'ową, bo pod kątem piłkarskim to ja się tam niespecjalnie interesuję, natomiast to, co jest na YouTubie, to niezwykle mnie bawi. I my też dzisiaj mamy taki koncept, jak udawać milionera w kampusie i są jakby dwie podstawowe zasady. Musisz mieć jacht i musisz zmieniać bokserki 4 razy dziennie. To jest taka totalna podstawa, od których zaczynamy. Została ona zapoczątkowana przez Floridamena i właśnie kolegę od jachtu, który się nie przedstawił. Więc jeżeli chcecie poudawać milionerów w kampusie, to dawajcie, możecie napisać SMS-a, jakbyście byli milionerami i ja bardzo chętnie je odczytam. 886-971-971. No śmiesznie, bo tak narzekacie, a okazuje się, że sami odlepieni mocno od rzeczywistości ludzie słuchają Radia Campus. Słuchajcie, no pytacie mnie też o książki nowe, a ja jestem, ujmę to tak, jestem utknięta na książce o kapitanie Cooku. Wydaje mi się, że już wszyscy o tym wiecie, bo od 2 tygodni o tej książce mówię, że żal mi ją czytać. Choć teraz powinnam, bo akurat przerwałam w momencie, kiedy już biegun południowy, tam Alaski, obszary będą eksplorowane, więc być może się w książce też trochę ochłodzi. Na pewno ochłodzi się na statku kapitana Cooka, więc być może warto się zagłębić. A jeżeli jakimś cudem jeszcze nie usłyszeliście, że polecam tę książkę, to polecam wam przeogromnie. Jest fantastyczna, poruszająca, wzruszająca, irytująca. Denerwujecie się na bohaterów, ale też no, niezwykle ciekawe są te opowieści. Na szerokim morzu nazywa się ta książka. Warto sobie po nią sięgnąć. Jest napisana na podstawie dzienników pokładowych, więc tym bardziej warto. Wspominałam także w kalendarium, nie wszyscy musieli to słyszeć, bo nie wszyscy słuchają od 7, że dziś jest data wodowania statku HMS Terror. Być może mówię z głowy, chyba 1817 rok, bo to był ten okres. I książka na podstawie dzienników pokładowych tego właśnie okrętu także została wydana. Nazywa się Terror i jest autorstwa pana Dana Simonsa, więc na pewno warto, żebyście, jeżeli was taka tematyka interesuje, dodali sobie tę książkę do koszyka. No jakoś mnie to tak wciągnęło, że ja teraz jestem takim po prostu szczurem lądowym, który jest zafascynowany światem marynarzy i wielkich odkrywców, a także wszystkich ofiar tychże ekspedycji. 886-971-971. Jeżeli macie jakieś swoje pozycje książkowe, czy też filmowe, czy jakiekolwiek inne komiksy, które chcielibyście pokazać światu, to zapraszam. Zapraszam niezmiennie. Milionerów także zapraszam do pisania SMS-ów. Ciepełko, słońce wychodzi. Będzie dzisiaj gorący dzień. Jestem pewna, że totalnie was tą informacją zaskoczyłam. Love, love, love. Teraz na antenie Radia Campus.

0: Poranek.
1: Doskonale, państwo się odpalili z polecajkami i ja już jestem totalnie usatysfakcjonowana. Rewelacja, słuchajcie, zapytałam, co wy polecacie, bo ja wam dałam Hampton Sides na szerokim morzu i wiem, że bardzo, bardzo dużo słuchaczy już tę książkę przeczytało w przeciwieństwie do mnie, bo ja ją sobie dawkuję i jesteście zadowoleni, więc co my tutaj dalej mamy? Słuchajcie, dostałam SMS-a w trakcie poprzedniego wejścia. Hej Klaudia, dzień dobry. Polecam książkę Adama Bieleckiego Bez śladu ze zdjęciami i odnośnikami do filmików na YouTubie. Super, dobrego dnia. Książka o wyprawie na K2 i nie tylko. I zanim weszłam na antenę teraz, już tę książkę sobie kupiłam, ponieważ no, czytałam Adama Bieleckiego poprzednią książkę. Ona się chyba nazywała Spod zmarzniętych powiek. Nie wiem, czy dobrze mówię. I dla mnie te wyprawy himalajskie są tak jak wyprawy morskie. To jest taki świat, którego ja nigdy nie zaznam i wyjątkowo mnie ciekawi. I to jest chyba ten sam rodzaj ludzi jak ci marynarze. Czasy, kiedy statki były z drewna, a ludzie z żelaza. Takie zdanie pada w książce Na szerokim morzu i wydaje mi się, że dotyczy to też himalaistów i ich szalonych podbojów górskich, więc jeżeli Adam Bielecki coś napisał, czy tam jest bohaterem jakiejś książki, to ja w ogóle bez wahania ją kupuję. I tak już się stało. Także bardzo dziękuję za tę polecajkę. Mógłbyś spokojnie jakiś link afiliacyjny wysłać, bo od razu bezwzględnie potem SMS-ie kupiłam. A także kanał na YouTubie ktoś polecił. Jeden z kolegów, który się... Podpisujcie się, bo mi jest wtedy milej mówić, że na przykład to Darek polecił. Ja polecę na YouTubie dwa kanały. Morskie opowieści 1, 2, 3, 4. To są marynistyczne historie, głównie związane z marynarkami wojennymi i osobistościami z tego świata, a także Anatomia katastrof. Wszelkiej maści katastrofy morskie. Oba są nagrywane przez ludzi, a nie przez AI. A z filmów Patrol, Gniew oceanu i Czas próby. Ewidentnie tutaj mam jakiegoś Spirit Animal, który też lubi morskie opowieści. Więc dziękuję bardzo za te polecajki. Jak widzicie, podałam dalej, podaję dalej również informacje o Na szerokim morzu, bo rewelacja, po prostu rewelacyjna jest ta książka. Może nie powinnam tak mówić, bo jej nie skończyłam, ale niech to będzie recenzja, że ją sobie dawkuję i bardzo, bardzo powoli ją czytam, jak już mnie wciągnęła, no ale wydaje mi się, że w tym tygodniu już zakończę tę przygodę, co jest dość zabawne, bo poleciłam tę książkę wielu osobom i one już skończyły, są bardzo zadowolone, a ja jeszcze nie. No ale tak to jest, jak się ma taką nie do końca mądrą główkę. Moi drodzy, Ród Smoka, może nie będę zaczynać z Rodu Smoka, to jeszcze o książkach, zerknę, co my tutaj mamy. Toni Morrison, Jazz, bardzo polecam, po mamie mam tę książkę, jest super. Michu, daj znać, o czym ta książka jest, bo to jest istotne. No dobra, moi drodzy, posłuchajcie sobie teraz Ice Cube, It Was a Good Day, chociaż jeszcze nie wiadomo, ale dobra, zacznijmy sobie takim utworem dzień. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Czekam na was. Poczekajcie chwilkę, bo to nie może być Ice Cube, bo ja wtedy się spóźnię z wiadomościami i będę miała przypał. Więc posłuchajcie sobie problemu taty dealera, a Ice Cube będzie później. Możemy się tak umówić? Dziękuję. Usłyszałam to grupowe. Tak. 886-971-971. Czekam.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Reklama.
3: Jest 8:30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Adrian Słoma.
4: Akademicki Radio Campus.
5: W Polsce może powstać nowa baza wojskowa. Intercity odwołuje pociągi oraz nowy rekord w naszym kraju.
4: Wiadomości.
5: W Polsce najprawdopodobniej powstanie stała baza wojskowa Stanów Zjednoczonych. Szef Pentagonu Pete Hegseth pozytywnie zareagował na ten pomysł. Poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Otrzymałem również oficjalną odpowiedź na mój list 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich. I miło mi jest poinformować, że sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny.
5: Minister dodał też na Platformie X, że blisko 60% Polaków popiera pomysł utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej na terytorium Polski. PKP Intercity odwołało dziś 21 pociągów. Przewoźnik tłumaczy, że wynika to z trudnych warunków atmosferycznych. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Intercity. Przewoźnik apeluje o zwracanie uwagi na komunikaty głosowe na stacjach i przypomina, że podróżni mają prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej komfortu jazdy. Wracamy do rekordów. Oprócz największego seta wczoraj padł również rekord najwyższej temperatury odnotowanej w Polsce. Poinformowała o tym Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
5: Natomiast dziś IMGW zapowiedział burzę na terenie prawie całego kraju.
4: Korki.
3: Korki są. Sprawdziłam i potwierdzam. Z Otwocka do centrum pojedziecie 54 minuty. Z Piaseczna 48. Z Błonia, jak zwykle, to najdłuższy wynik. 60 minut pojedziecie do centrum. Jeżeli chodzi o dokładne informacje, gdzie postoicie? O, jakieś tutaj, co my tu mamy? Na S2, moi drodzy, na wysokości lotniska Chopina mamy stłuczkę i w związku z tym korkuje się tutaj ten obszar. Patrzę, co jeszcze na S8, to wiadomo, i też stłuczka na S8. Aleja Prymasa Tysiąclecia również stoi na wysokości Moczydła. Aleje Jerozolimskie owszem. Węzeł Konotopa troszkę tutaj się korkuje, ale też bez przesady, potrafi mocniej. Wawelska również się korkuje. Czerniakowska nawet w miarę się jedzie. Most Siekierkowski, widzę, że mieliśmy wypadek w Alei Józefa Beka, więc proszę wziąć to pod uwagę. Dolinka Służewiecka, minimalne korki. Całkiem przyzwoicie, powiem wam, jak na 8:30 Warszawa wygląda, ale pewnie zaraz wyprostujecie mi ścieżki.
4: Pogoda.
3: Jeżeli chodzi o pogodę, to wspomniałam już, że temat jest drażliwy, bo dzisiaj 35 stopni, upalnie i sucho, biometr niekorzystny, wiatru praktycznie nie będzie, a zachmurzenie do tego wszystkiego małe. Temperatura odczuwalna może wynieść nawet 37 stopni, więc nieznaczna różnica w stosunku do dnia wczorajszego. Patrzę natomiast już w pogodę na resztę tygodnia i będę miała dla was dość dobre wieści. Pogoda w tym tygodniu przyniesie nam sporo ulgi, ale więcej szczegółów już za godzinę.

0: Kapitan Poranek.
1: Drodzy Państwo, za 22 minuty godzina 9. Ciepło w Warszawie, ciepło, ciepło, gorąco także w SMS-ach, bardzo miłe słowa, ja dziękuję niezmiennie za to, że jesteście i że się wspólnie całkiem nieźle bawimy. Bardzo śmieszny SMS, bardzo śmieszny SMS, jak tak zapowiadam, to połowę z was to nie rozbawi, ale dobra, ja się uśmiałam i oblałam się nawet kawą, a mam białą sukienkę, więc jest kiepsko, ale na szczęście wy tylko mnie słyszycie, a nie widzicie. Nie wiecie, jakie macie gigantyczne szczęście dziś. Dzień dobry, ja właśnie wstałam po niezapomnianych 3 godzinach snu. W weekend patrzyłam, jak Thorfinn bawi się w basenie. On ma basen, a ja mogę tylko patrzeć, bo tak działa świat. Jako dobry sługa dbałam o jego dobrostan i wyprałam mu też ręcznie matę samochodową, bo pranie szybko schnie. Tak, wiem, że to nie łapy w górę. A by the way, najpierw wysłałam tego SMS-a do mojego kuriera, bo ma podobny numer. Pozdrawiam serdecznie. Piękna sprawa. Komu z nas się nie zdarzyło wysłać nieodpowiedniego SMS-a do nieodpowiedniej osoby, niech pierwszy rzuci kamieniem. Być może kiedyś będzie jakaś moja ostatnia audycja, to opowiem wam wszystkie takie moje historie, bo mam strasznie dużo przeokropnych wpadek, ale to może innym razem. Natomiast jeżeli pan kurier słucha Radia Campus, to pozdrawiamy najserdeczniej. Ja pozdrawiam ciebie, Basiu. Też spałam 3 godziny. Wspominałam o tym, że ja się położyłam o 2, czy też w takiej okolicy i wstałam o 5, ale było bardzo, bardzo ciężko wstać. Moi drodzy, co ja tu jeszcze dla was mam? Ktoś się zapytał, o co chodzi z jachtem, bo powiedziałam, że tutaj sami milionerzy słuchają Radia Campus. No wyobraźcie sobie, że około godziny 7.20 jeden ze słuchaczy napisał, że on ten upał spędził po prostu na jachcie. No nie wiem, czy wiecie, co się robi, jak jest upał. No albo idziecie na swój jacht, albo jedziecie do zamku w Toskanii, albo po prostu, nie wiem, lecicie gdzieś, gdzie jest odrobinę chłodniej swoim prywatnym samolotem. Nie wiem, czy ktoś z was może nie robi tego na przykład. Więc kręciliśmy sobie lekką bekę z tego słuchacza. On później napisał, że ten jacht nie był jego, ale ja to skwitowałam stwierdzeniem, że nieważne, że taty to tak jak... To tak jakby jego. I to jest historia jachtu sprzed godziny, no sprzed godziny, bo to powiedzmy było około 7.20, 7.30. Cóż ja tu mam? Proszę o audycję o takiej tematyce. Wpadki SMS-owe, to będzie bomba. No to zapraszam. Bardzo proszę, jeżeli Michu chcesz, to ja zachęcam teraz was, drodzy słuchacze, żebyście się podzielili swoimi takimi najbardziej spektakularnymi wpadkami. Ja to kocham. Zawsze są jakieś nowe. Zaraz sobie przypomnę moje i dam wam znaka, ale wiecie, że z reguły to jest to, że jesteście ofiarą T9 i zmieniło się słowo na coś wulgarnego, więc ja wam nie do końca opowiem. Ale wy opowiadajcie. 886-971-971. Żeby o rodzie smoka powiedzieć, no to mówię. Ród smoka, 3. sezon miał premierę w ubiegłym tygodniu. Ja jestem zachwycona. Tak jak mnie ucieszył Rycerz 7 Królestw, tak 3. sezon Rodu Smoka nie zawodzi. 1. odcinek jest przemocny. Jest oczywiście smutny i raniący, ale takie jest uniwersum Gry o Tron. Zatem jeżeli szukacie fajnego serialu na wakacje, to myślę, że będziecie usatysfakcjonowani. Trochę mniej usatysfakcjonowani możecie natomiast być, jeżeli jesteście widzami serialu stamtąd, bo mam wrażenie, że cały ten sezon można by było skonsolidować do połówki albo do jednego odcinka, no ale trudno. Nie wiem, czy kiedyś byliście wierni, ja jestem wierna niezmiennie temu serialowi i oglądam go z tygodnia na tydzień, chociaż mnie rani. No tak to już jest w toksycznych relacjach. No dobra, czekam na informacje, czekam na wasze wpadki. O, piękna sprawa, już widzę, że jest dobrze. A Florida Man, nasz też dział rozrywki, napisał, że może chłop jachtem nazywa rowerek wodny nad Zegrzem. Słuchaj, Marcin, sprawa wygląda następująco. To ograniczenia są tylko w naszej głowie. Jeżeli odpowiednio afirmujesz, to w końcu nawet ten rowerek nad Zegrzem może być twoim jachtem. To był mój coaching. Bardzo proszę, żebyście mi przelali teraz po 2 złote, bo myślę, że mocno was zainspirowałam. Słuchamy sobie teraz It Was a Good Day, które obiecałam 10 minut temu.

Niby słuchają Radia Campus wyłącznie milionerzy, bogacze, właściciele ziemscy, właściciele jachtów, a jednak hamidła zwykłe, słuchajcie, ponieważ wszystkie SMS-y przeczytałam. One są bardzo zabawne, ale nie mogę przeczytać żadnego na antenie. Bo tak jak się domyślałam, wszystkie wasze wpadki dotyczą tego, że wysłaliście zdjęcie jakieś nie tej osobie, co trzeba. Możecie się domyślić. Napisaliście jakieś słowo, które miało być słowem pod tytułem minutka i zostało przekręcone. Wysłaliście komuś wulgaryzm. Wysłaliście komuś propozycję pójścia na miasto w wulgarny sposób, a okazało się, że jest to właścicielka waszego mieszkania. Nie ma żadnego pożytku z was i nie potraficie się sami ocenzurować, więc ja tego nie będę robić, bo jestem przegrzana po nocy. Natomiast dziękuję za wszystkie historie, ale fajnie by było w radiu, żebym nie tylko ja mogła je usłyszeć, więc możecie troszeczkę się podcenzurować. A tymczasem, co ja tu mam poza tymi SMS-ami od tych wulgarystów? Jacht, śmiejecie się, co może być jachtem. Wakacje koreczki będą lekko mniejsze, Klaudia. No tak, no to jest fakt, że... A, faktycznie ja nie odnotowałam, że są wakacje. No tak, przecież było zakończenie roku. To może zniknęło trochę słuchaczy. Może wyjechaliście gdzieś z tymi dziećmi, żeby mogły sobie miło spędzić czas. Ja teraz, słuchajcie, z dziećmi mojej siostry w weekend siedziałam sobie na kocu i miałam takie naprawdę, budowałam sobie takie wspomnienia, bo leżałam na kocu z bliskimi, z dzieciakami, jadłam loda pod różami i graliśmy w impostora. I udało mi się raz wygrać, a ja zawsze z dziećmi gram tak do cna, wiecie, że nie odpuszczam, że to są dzieci. I było fantastycznie i bardzo wam polecam, jest taka aplikacja Impostor i można sobie fajnie grać. Mega, mega zabawa i super, mega zabawa i super czas! Tak bym mogła promować te aplikacje, gdyby mnie zaprosili na ambasadora, ale chyba tego nie zrobią, niestety. Klaudia, czy mogłabyś mi polecić jakieś książki na wakacje? Wydaje mi się, że ja nieustannie polecam książki. I to jeszcze nieustannie te same. Wy w ogóle będziecie mieć takie przeświadczenie, że przeczytałam w życiu 3 książki. Ale no niestety jest tak, że polecam wam tylko te rzeczy, które mi się bardzo, bardzo podobają, a nie tak po prostu wszystko. No to dobra, jeżeli bym miała powiedzieć, co bym polecała na wakacje, no to polecałabym na pewno kryminały pana Przemysława Piotrowskiego, bo one są naprawdę spoko i mega mnie wkręcają, mają fajnego bohatera głównego, Igora Brudnego, ciekawą fabułę, to jest policjant i dużo już książek zostało wydanych z jego postacią i bardzo mi się podobały. Jak macie jeszcze jakieś fajne kryminały, czyli takie jakieś wakacyjne przygody, to dajcie znać. Oczywiście podręcznik Radia Campus czy Kapitana Poranka Poniedziałkowego, czyli Sprawa Wagera, Terror. Ostatnio przeczytałam też Rewolucję Ambicji Jakuba Dymka. Myślę, że ciekawa może to być dla was pozycja, która uświadamia, w jak wspaniałej pozycji jest Polska i jak dobrze sobie ten kraj radzi, ale Jakub Dymek przestrzega przed tym, żebyśmy nie popełnili błędów, które popełniły już kraje zachodnie. To tak w skrócie, to jest taka bardziej już, wiecie... bardziej trudna, że się siedzi i trzeba kminić, a na wakacje to raczej lubimy takie, żeby płynęły te książki, więc totalnie polecam, jeżeli lecicie, jeżeli jedziecie gdzieś nad wodę, to Sprawa Wagera, Terror, czy Na szerokim morzu, teraz myślę, że da wam sporą satysfakcję. Jeżeli jeszcze coś mi przyjdzie do głowy, to proszę o... to podzielę się z wami informacją, a was proszę o informację, jeżeli wy coś chcecie polecić, jeżeli przeczytaliście jakąś świetną książkę. Nie jest istotne, jaki to jest gatunek. To mogą być

0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.

I koniec psot, moi drodzy. Minuta po godzinie 9, czas zacząć pracować, a nie, że bimbamy i tak, wiecie, śmiejemy się razem, że jakieś jachty, ktoś tu książki czytać. Czas do pracy. A tak poważnie to napiszcie, kto zaczyna pracę, kto może jest już po pracy, kto jest po dyżurze, kto ma własną działalność gospodarczą. Wiecie, że ja zawsze lubię prowadzić takie badania i kiedyś ukaże się wielki raport na temat słuchaczy kampusa i możecie dołożyć swoją cegiełkę, informując mnie, kim jesteście, bo to zawsze jest relacja jednostronna. Ja się tutaj uzewnętrzniam i obnażam przed wami wszystkie swoje minusy, a wy piszecie tylko, że macie jachty. A propos jachtu, bo to jest dzisiaj nasz leitmotiv, ktoś napisał, że wszystkie te lektury pasują na jacht. Przypadek? Trzymaj się chłodno. I to nie jest taki zwykły ktoś, bo jest to Patty. Patty, pozdrawiam cię najmocniej i życzę chłodnego, przyjemnego dnia. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. No i mamy kolejnego milionera, uwaga. Graczyk tym razem. Dzięki za pomysł z K2, żeby się ochłodzić. Więc wsiadłem w swój helikopter i śmignąłem na sam szczyt tegoż K2. Nadal gorąco, pewnie dlatego, że wysoko i bliżej słońca. Graczyk. I graczyk wysłał, że jest na jakiejś tam górze. Nie wiem na jakiej, ale czekam na to, żebyś doprecyzował, gdzie jesteś. Kim jesteśmy? Zawsze sobą. Bardzo ładnie. Z książek polecam Planetę K. Piotra Milewskiego o pracy w japońskiej korpo. Kończę teraz drugą jego książkę i początek był taki sobie, ale chyba byłem przehajpowany, bo teraz bardzo mi się podoba Tokio, opowieści z Dolnego Miasta. Również czytałam Planetę K pana Milewskiego i również ją bardzo polecam. Niesamowite to jest i ogólnie takie, wiecie, zachwycanie się, nie wiem jakby to ująć, ale poznawanie różnych kodów kulturowych może być szokujące. Ta książka faktycznie była szokująca. Niestety, bardzo często chciałabym wam opowiedzieć więcej szczegółów, ale w przypadku, no to jest reportaż, raczej wcieleniówka, bo pan Piotr pisze o swoich wrażeniach z pracy w japońskiej korporacji. Jest to poruszające, w jaki sposób Japończycy pracują. Zapewne większość z was wie, jak bardzo oddani są oni pracodawcy i pracy, ale jeżeli Polak dostanie się w takie struktury, to faktycznie może być to dość szokujące. Także dziękuję ci, Krzysiu, za to, że przypomniałeś mi o tej książce, czytałam ją faktycznie, a to, że pan Piotr napisał kolejną, a o tym, że pan Piotr napisał kolejną, dowiedziałam się od ciebie. Więc dziękuję za to. Patrycjusz napisał, że graczyk kłamie, bo nie da się wlecieć helikopterem na K2. Patrycjusz, powiem ci tak. Gdybyś miał helikopter, gdybyś miał pewnego rodzaju pieniądze, takie jak graczyk, to byś wiedział, że się da. Tyle chcę ci powiedzieć, chociaż sądziłam, że też jesteś milionerem, bo często do kampusa piszesz. Słuchajcie, ja w ogóle stawiam taką tezę, że jeżeli ktoś ma czas, żeby uskuteczniać takie eciepecie z jakąś laską z radia, to znaczy, że musi mieć hajs i czas. Bo porządni ludzie teraz pracują i nie piszą głupot do radia. Florida Man, czyli nasz dobry przyjaciel Marcin, zapytał, czy jestem fanką podcastu Dwie Lewe Ręce. I jeszcze coś tam napisał. Panie Marcinie, potwierdzam. Jakub Dymek to jest to. Wspaniała postać. Graczyk natomiast wyznał nam, że on jest na pięknej górze. Jezu, piszecie tyle SMS-ów, że żeby wam wszystko streszczać, naprawdę muszę skakać po tematach i myślę, że jak po 10 wyjdę z radia, to naprawdę moja głowa będzie takim SMS-owym kompostownikiem. 886-971-971. Jakie jest pytanie? Aha, ja przestałam oglądać Ród Smoka po drugim sezonie. Wrócić? Oj, wróć. Daję ci gwarancję, że będziesz zadowolona, bo pierwszy odcinek trzeciego sezonu jest lepszy niż cały drugi. To jest moja opinia. Bardzo teraz chcę namówić bliskie mi osoby, żeby oglądały Ród Smoka, żebym mogła z kimkolwiek o tym pogadać. I nie mogę powiedzieć za dużo, bo wam zaspoileruję, natomiast ja mam taki komfort, że mi nie do końca da się Ród Smoka zaspoilerować, bo ja kompletnie nie pamiętam imion tych osób, które tam występują, więc jak mi napiszecie, że Christopher zginie, to ja i tak nie wiem, który to jest Christopher, więc mam totalny luz. Moi drodzy, cóż jeszcze? Dobra, widzę, że SMS-y cały czas spadają, zaraz się nad nimi również będę pochylać. Lekko wam teraz zagram.
tak, lekko wam zagram, TVB. Mój narzeczony mi napisał, że podoba mu się, jak prowadzę audycję. Pierwszy raz dostałam taką recenzję miłą, także pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. 7 minut po godzinie 9. Słuchamy sobie teraz lekko.

0: Kapitan Poranek.
1: The Last Shadow Puppets i Bad Habits na antenie Radia Campus. Bardzo lubię. Wiem, że wy też lubicie. Sporo spraw w SMS-ach. Ktoś napisał, że dziś ostatni odcinek stamtąd. Wspominałam o tym. No i jestem... Naprawdę staram się być wiernym fanem tego serialu, ale on stara się bardzo, żebym przestała nim być w tym sezonie, który jest strasznie rozwleczony i... No niby są jakieś zwroty akcji, ale ja nie mam satysfakcji. Być może satysfakcję otrzymam dzisiaj o godzinie 10, bo jak wrócę z radia, to sobie obejrzę ten odcinek a propos właśnie, wiecie, naszego życia wesołego. Cóż tu jeszcze jest? Co do... Poczekajcie sekundkę. Hejka. Jako wielki miłośnik historii z zasłużoną zemstą polecam wielkiego klasyka tego gatunku, Hrabia Monte Cristo. No tak, to jest rewelacja i ostatnio jakiś nowy remake się pojawił, filmowy, tej powieści. Więc to jest absolutna rewelacja. Wydaje mi się, że jak byłam mała, to miałam jakiś taki komiks. I słuchajcie, zdałam sobie ostatnio sprawę, to jest w ogóle szalone, bo wiecie, że jestem ogromną miłośniczką zwierząt. I na przykład moją ulubioną bajką, kiedy miałam 8 czy 7 lat, był najpierw komiks Przyjaciele z Zielonego Lasu, taki cykl gazetek, chyba ich było ze 130. Wszystkie mam do dziś i wyglądają naprawdę jak nowe, bo traktowałam je jak kolekcjonerka znaczków, po prostu z nabożnością. Bajka się nazywała Zwierzęta z Zielonego Lasu i opowiadała o tym, że w rezerwacie, że zielony las został zalany przez deweloperów cementem i zwierzęta wybierały się do rezerwatu Białych Danieli i podczas tej podróży 90% z tych zwierząt zginęło po prostu. Była to taka zwierzęca gra o trona. Ja jako 8-latka z łzami w oczach to oglądałam, ale okazuje się, że było jeszcze grubiej, bo wyobraźcie sobie, że zdałam sobie sprawę, że jak byłam mała i to był ten sam wiek, tak powiedzmy koło 10 roku życia, to ktoś z racji tego, że ja kochałam zwierzątka, przyniósł mi na kasecie bajkę o zwierzątkach. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taka bajka o zwierzątkach, która się nazywa Folwark Zwierzęcy. I autentycznie, słuchajcie, zdałam sobie sprawę, że jako 10-latka oglądałam namiętnie Folwark Zwierzęcy w wersji animowanej. I nie dziwię się dziś, że mam zrytą psychikę, bo trochę zbyt wcześnie przyswoiłam Orwella, moim zdaniem. A jak się zapewne domyślacie, ta bajka nie była w żaden sposób złagodzona pod dzieci, tylko po prostu była wersją animowaną tej historii. Więc uważajcie, jakie bajki kupujecie czy pokazujecie swoim dzieciom. Na pewno będzie im wtedy bezpieczniej. Dziś od samego rana delektuję się przyrodą, dopóki piekarnik się nie odpali. A widziałem już wiele wspaniałych gatunków ptaków. Króliki, wiewiórki i piękne motyle latają przyziemnie. Polecam wybrać się do parku, jeśli ludzie mają możliwość. Michu. Oczywiście, że mają możliwość, bo wiemy, kto nas słucha. Prosto z jachtu do parku. Też miałam niezwykłą historię w ten weekend, ponieważ przyjechałam do Nowego Sącza, do moich rodziców i usłyszałam taki skrzek, pisk ptaka i pomyślałam sobie, Boże, jakiś ptak gdzieś cierpi, bo on tak regularnie sobie piszczy i skrzeczy. Moja siostra Natalia powiedziała, że może to sowa. Na co cała rodzina oczywiście ją wyśmiała, że gdzie sowa. No i okazało się, że jak nagraliśmy ten dźwięk, to mieszka u nas uszatka z rodziną. Chociaż cały czas mówiłam na nią uchatka, bo się myliłam. Czyli mieliśmy... fokę w dziupli. Taka to audycja, moi drodzy, i taki to poranek. Takiego dokonaliście wyboru, wybierając stację radiową, więc musieliście usłyszeć ten cały strumień świadomości 17 minut po godzinie 9. Teraz sobie posłuchacie natomiast In for the Kill. Jeżeli chcecie coś od siebie dorzucić, to zapraszam 886 971 971.

0: Poranek.
1: Już się robi spokojniej, już się robi goręcej, ruchy się nam zwalniają. Troszkę tacy jesteście też w tych SMS-ach już bardziej wspominający, refleksyjni. To tak nie w temacie, ale zawsze zapominam wspomnieć zaraz po rozpoczęciu audycji. Zepsuliście mi czołówkę z Króla Lwa, bo gdy teraz dziecku jest puszczana muzyka z tego filmu, odruchowo przez pierwszą sekundę myślę, że skąd ten Kapitan Poranek się wziął o tej porze. Wiem. Też tak miałam, jak byłam na koncercie Hansa Zimmera, że kiedy zagrali czołówkę z Króla Lwa, to pomyślałam, że kampusik na zawsze w naszym sercu. No dobrze, słuchaj, no nie jest to takie złe skojarzenie. Czy to nie jest fantastyczne, że bajka naszego dzieciństwa kojarzy nam się teraz z porankiem poniedziałkowym, który jest pełny niespodzianek i różnych takich, wiecie, istotnych dla was zdarzeń. Początek tygodnia to jest wspaniała sprawa, a dla mnie to zaszczyt, że mój głos może wam się kojarzyć z najtrudniejszym dniem tygodnia. Ktoś poprosił mnie, żebym opowiedziała, jak schładzać psy. Nie mogę do końca tego robić, bo moje radio dało mi przestrzeń na to, żeby opowiadać o psach i o zwierzętach w sobotni poranek. Natomiast no, widzę sceny dantejskie i jestem mocno oburzona tym, jak bardzo nieodpowiedzialnie ludzie podchodzą do zwierząt i wydaje im się, że wszystko jest okej, bo zwierzaczek sobie biega na przykład za piłką po plaży i ma rozdziawiony pyszczek, a przy tych temperaturach naprawdę niewiele trzeba, żeby zwierzę przegrzać. Pamiętajcie o tym, że one mają znacząco mniejszą powierzchnię ciała niż my. Jeżeli chodzi o chłodzenie zwierząt, to nagminnie widzę wszędzie układanie ręcznikami psów, czy polewanie ich wodą. No, nie do końca powinno się, właściwie nie powinno się tak robić, nie, że nie do końca, ponieważ wspomniałam o tym wcześniej, wspomnę teraz także, że założenie ręcznika na psa, który ma udar cieplny, powoduje, że tworzycie mu saunę, to znaczy ciepło, które mogłoby wydostać się z organizmu, jest blokowane przez ręcznik. Zawsze chłodzicie psa od dołu, od stópek, od węzłów chłonnych, tak żeby pies nie doznał też szoku termicznego, bo wrzucanie czy wkładanie psa do lodowatej wody też może spowodować zwężenie naczyń krwionośnych i brak możliwości ujścia tego ciepła. Natomiast lepiej zapobiegać niż leczyć, jak zwykle, czyli ja nie rekomenduję w ogóle wychodzenia ze zwierzętami w takie upały. Lepiej jest zostać w domu, zasunąć zasłony, włączyć wiatrak i się delikatnie i spokojnie chłodzić niż łazić w jakieś dziwne miejsca, chyba że tym miejscem jest na przykład, nie wiem, jakiś las, ale też trzeba uważać, bo wilgotność jest wysoka i też wcale nie jest jakoś super komfortowo, więc no, jak są takie skrajne upały, to nie ma dobrych rozwiązań poza tym, żeby ich po prostu unikać. Za darmo w sobotę są te porady. No są te porady za darmo w sobotę. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak radzić sobie z psami w upały, to polecam wam najserdeczniej odcinek numer 36, łap w górę. Znajdziecie je na Spotify'u lub na stronie Kampusek. Wpiszecie Klaudia Szkaradek łapy w górę w Google, to sobie znajdziecie odcinek numer 36. Tam jest dużo, dużo porad.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
0: Reklama.
4: Kampus 97,1 FM.
5: There's nobody left. There's nobody left. I swear down, there's nobody.

0: Jest 9:30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Adrian Słoma.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Nowe święto 28 czerwca, spotkanie przywódców Białorusi i Chin, a na koniec Iga Świątek o Wimbledonie.
1: Wiadomości.
2: Prezydent Karol Nawrocki chce ustanowić nowe święto 28 czerwca.
3: Jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej czuję się dzisiaj zobowiązany i podpisałem inicjatywę ustawodawczą, aby dzień 28 czerwca w polskim kalendarzu był dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Głęboko wierzę, że ten dzień w polskim kalendarzu historycznym będzie momentem pewnego kompromisu w polskim parlamencie i doprowadzimy wspólnie do tego, aby nasi kombatanci mieli swój dzień właśnie 28 czerwca i o to proszę.
2: Ogłosił to podczas obchodów 70. rocznicy czerwca 1956 roku w Poznaniu. Wtedy w tym mieście w zakładach imienia Stalina robotnicy podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. 42-latek utonął w morzu po wejściu do wody, aby pomóc odpływającym od brzegu dzieciom. Stało się to wczoraj na plaży w Międzywodziu. Jak podaje Onet, na pomoc przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, jednak nie udało się reanimować wyłowionego mężczyzny. Jego dzieciom nic się nie stało. Policja apeluje o zachowanie czujności nad wodą. Wczoraj utonęło 17 osób, a w ciągu całego miesiąca 55. Dziś w Pekinie spotkali się przywódcy Chin i Białorusi, Xi Jinping i Aleksander Łukaszenka. Zadeklarowali oni zacieśnienie współpracy oraz uznali swoje państwa za siłę stabilizującą na arenie międzynarodowej, a także potwierdzili najwyższą rangę swoich relacji. Łukaszenka podkreślił znaczenie chińskich technologii dla białoruskiej gospodarki i wyraził chęć dalszej kooperacji. Chiński lider zapewnił poparcie dla suwerenności oraz integralności terytorialnej Białorusi. Rozmowy w Pekinie odbyły się zaledwie tydzień po bezpośrednim spotkaniu Łukaszenki z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.
1: Sportowy kampus.
2: W tegorocznym Wimbledonie tytułu mistrzyni bronić będzie jedna z najpopularniejszych polskich sportowców, Iga Świątek, która udzieliła wywiadu Sports News Television. Mam wrażenie, że ludzie mówią o tym więcej. Myślę, że cała ta otoczka związana z zostaniem członkinią klubu to coś, czego nie doświadcza się przy innych turniejach. Może dlatego tutaj czuję się trochę inaczej. Szczerze mówiąc, staram się na to patrzeć realistycznie. Oczywiście poprzedni sezon na trawie był świetny, ale to nie tak, że zawsze czułam się super na trawie. Nawet po tym zwycięstwie czuję, że nadal mam sporo do poukładania. W tym roku nawet turniej w Bad Homburg nie dał mi takiego rytmu, jaki miałam w zeszłym roku. Czuję, że startuję z zupełnie innej pozycji. Dziś rusza pierwsza runda Wimbledonu. O 12:00 rozegranie zostanie 5 meczy, a w jednym z nich zagra polska zawodniczka Maja Chwalińska.
1: Pogoda.
0: Cóż mogę rzec, moi mili, poza tym, że dziś, uwaga, to jest bardzo ważne, proszę się skupić, dziś jest najcieplejszy dzień tego tygodnia. Zatem trochę ulgi zaznamy w tym tygodniu, nie w pierwszej jego połowie, lecz w drugiej. Natomiast nadzieja jest na horyzoncie. 35 stopni dziś, zachmurzenie umiarkowane, choć ja umiarkowania nie widzę, widzę tylko słońce, natomiast przekazuję wam, co widzę na swojej rozpisce. 32 stopnie jutro i zachmurzenie umiarkowane, burzowa środa i 31 stopni. Proszę na siebie bardzo uważać. No i lekkie ochłodzenie od czwartku, choć dość zabawnie brzmi lekkie ochłodzenie, gdy mówię, że będzie 27 stopni w czwartek. 24 stopnie natomiast w piątek, no i weekend. Wszystko wskazuje na to, że będzie deszczowy. 20 stopni i deszcz w sobotę i 19 stopni i deszcz w niedzielę. Natomiast czy nam wypada narzekać na deszcz i na ochłodzenie? Nie bardzo.

0: Przegląd internetu.
1: Ciekawe, czy ktoś wyłapał, że wcześniej nie dałam sobie podkładu i nie mogłam wejść. Zapewne niektórzy tak. Nie mam zbyt wielu pozycji dla was w przeglądzie internetu, bo nie miałam czasu przeglądać internetu ostatnio. Śniadanie symetrystów sobie dzisiaj słuchałam częściowo z kanału Zero. Bardzo mi się spodobał odcinek, jest taki, o właśnie, kliknąłem sobie niechcący, jest taki nowy kanał, który się nazywa Miłość i wiele ciekawych rozmów możecie sobie na nim znaleźć. Ostatnio na przykład rozmowa z Jackiem Masłowskim, psychoterapeutą z Instytutu Zdrowia Psychicznego, ekspertem od męskiego świata miłości, i tytuł podcastu brzmi: Dlaczego unikamy konfrontacji? Prawda o świętym spokoju w związku. I mam w planie sobie to odsłuchać. Już częściowo zaczęłam. Jestem mniej więcej w połowie, ale już mogę polecić. Widziałam także, ale nie zdążyłam jeszcze odsłuchać, natomiast wrzuciłam sobie na playlistę Czego mężczyźni nie mówią kobietom, podcast Balans, czyli zaprzyjaźniony Kuba Jankowski. Po czym poznać, że dietetyk cię oszukuje? Co alkohol robi z twoim mózgiem? Marek Fischer był gościem Przemka Górczyka. Więc raczej takie rozwojowe treści, nie mam nic śmieszkowego, ale postaram się za tydzień coś śmiesznego przygotować, a poza tym za tydzień będzie już LIGO, więc na pewno będzie śmieszniej. Moi drodzy, za 15 minut godzina 10, posłuchajcie sobie RAN i niedługo się żegnamy.

0: Kapitan Poranek.
1: Przybyłam tylko po to, żeby się pożegnać z wami, bo 10 już na horyzoncie jest widoczna. Dobiliśmy razem do naszego porankowego portu. Życzę wam przefantastycznego tygodnia. Dbajcie o siebie, nie przegrzewajcie się. Bądźcie dla siebie milutcy. I słyszymy się niedługo, bo w sobotę w Łapach w Górę, w mojej audycji o psach o godzinie 10, a za tydzień już będzie Ligoc w poniedziałek, więc bądźcie z nami. Będziemy czekać na raporty, jak wam się żyło, czy mieliście dobry tydzień. Ja wam życzę, żeby był jak najlepszy. Zostańcie z Radiem Campus, oczywiście z naszymi porankami, nie tylko na resztę tygodnia. No i cóż, moi drodzy, ja się nazywam Klaudia Szkaradek, to był zaszczyt spędzić z wami poniedziałkowy poranek. No chyba nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć pa, miłego dnia.

0: edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Media Markt.
1: Reklama.

0: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
3: Autopromocja.
5: 10.30, Adrian Słoma.
6: Wiadomości akademicki.
5: Uzależnienie od nikotyny nie jest wyłącznie nawykiem. Jest przewlekłą chorobą, w której dochodzi do zmian biologicznych w mózgu. To słowa szefa nowo powstałego Centrum Profilaktyki Nikotynowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, profesora Łukasza Balwickiego. Dodał też, że uzależnienie od nikotyny pozostaje jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Szacuje się, że tytoniu używa 1/4 dorosłych Polaków. Jednocześnie obserwujemy dynamiczny wzrost popularności nowych produktów nikotynowych, szczególnie wśród młodzieży i młodych dorosłych. Wsparcie medyczne zwiększy szanse na skuteczne wyjście z nałogu nawet 3-krotnie. Więcej na naukawpolsce.pl. Budowa monumentalnych grobowców ponad 5,5 tysiąca lat temu wcale nie niszczyła pierwotnych lasów. Wynika to z badań Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Groby kujawskie, czyli monumentalne grobowce, są charakterystyczne dla kultury pucharów lejkowatych epoki kamienia. Występowała ona m.in. na terenach prawie całej Polski. Badane cmentarzysko składa się z 5, nawet 145-metrowych grobowców. Zintegrowanie danych archeologicznych z zaawansowaną rekonstrukcją paleoekologiczną pozwoliło nam po raz pierwszy w tej części Polski tak precyzyjnie odpowiedzieć na pytania o rolę ognia i wpływ człowieka na puszczańskie ekosystemy w neolicie, podkreślają autorzy publikacji. Badania osadów jeziornych Soboty pod Poznaniem zostały opublikowane w Journal of Archaeological Science. Więcej na ten temat przeczytacie na naukawpolsce.pl. Zostając przy kościach, zespół z AGH i UJ pokazał, że hydrożel z kolagenu i chitozanu wzbogacony magnetycznymi nanocząsteczkami może w przyszłości pomagać odbudowie kości. Medycyna potrzebuje materiałów, które pomogą organizmowi w odbudowie poważnych uszkodzeń, z którymi ludzkie ciało nie radzi sobie dobrze. Potrzebny jest materiał, który stworzy szkielet dla kości, dzięki któremu tkanki będą w stanie się zregenerować. Hydrożele mają być takim materiałem. Badacze podkreślają, że wyniki ich badań są wstępne i potrzebne są dalsze analizy. Same wyniki można przeczytać w czasopiśmie Sustainable Materials and Technologies. Pierwsza działająca terapia na stwardnienie zanikowe boczne pozwala na spowolnienie lub zatrzymanie przebiegu choroby. ALS i SLA to rzadkie, szybko postępujące choroby neurodegeneracyjne. Prowadzą do utraty sprawności, poruszania kończynami, mówienia, jedzenia, a nawet oddychania. Dla chorych z potwierdzoną mutacją w genie SOD1 istnieje szansa w postaci refundowanego leku Tofersenu.
7: Leczenie niestety nie powoduje wyleczenia z choroby, ale może w dużej mierze spowolnić bądź nawet zatrzymać tą chorobę. Dlatego najważniejsza jest szybka diagnostyka i szybkie otrzymanie diagnozy genetycznej, ponieważ leczenie najlepszy efekt daje na jak najwcześniejszym etapie choroby.
5: Wytłumaczyła Ewa Waksmuncka, pracująca z chorymi na stwardnienie zanikowe boczne.
3: Akademickie Radio Campus.

0: Campus. Same sztosy.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: kiss. Fucking kiss. Think about those lips, cause it's been fucking days me since I've had a fucking kiss.
1: Jest po 11:00, zaczynamy więc kampus główny i dzisiaj porozmawiamy o nowych odkryciach archeologów w Armenii. Będzie o dostarczaniu wody, o starożytnych kanałach i metodach nawadniania, a wy także pamiętajcie, żeby nawadniać się także podczas słuchania kampusu głównego. Zapraszam ja, Patrycja Fruba, a realizuje Karol Sawicki.

0: Kampus Główny.
1: System nawadniania, niesamowicie ważna rzecz, szczególnie tam, gdzie jest gorąco. Jak to robiono w starożytnym królestwie Urartu? O tym porozmawiam z profesorem Krzysztofem Jakubiakiem z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Gdzie jest położona twierdza, o której będziemy rozmawiać?
2: Najprościej rzecz ujmując, twierdza Argishtihinili jest położona około 80 km na zachód od dzisiejszej stolicy Republiki Armenii od Erewania, w środku doliny Araratskiej, jak my ją nazywamy, no rzeczywiście w terenie bardzo malowniczym, bardzo żyznym, ale tak jak już pani tutaj wspomniała, rzeczywiście bez irygacji tam byłby wielki problem, aby można było zastosować, no, wprowadzić osadnictwo stałe.
1: A mimo wszystko było tam królestwo. Czym było właśnie to królestwo Urartu?
2: Królestwo Urartu to jest taki twór polityczny, który właściwie rodzi się nie na terenie dzisiejszej Republiki Armenii, a na terenie wschodniej Anatolii, na terenie wschodniej Turcji, w okolicach jeziora Van, gdzie w pewnym momencie już w schyłkowej epoce brązu i na początku epoki żelaza widzimy bardzo wyraźnie taki polityczny system integracji, tworzenia państwa scentralizowanego na bazie różnych komponentów plemiennych najprawdopodobniej. I w pewnym momencie już po takim ustabilizowaniu się pewnej koncepcji królestwa, jak to zwykle państwa, które mają w zamyśle funkcjonowanie sprawne, administracyjne, polityczne, doszło do konieczności ekspansji politycznej i Dolina Araracka, czyli tereny dzisiejszej Armenii, stały się takim miejscem, na które chętnie patrzyli władcy urartyjscy, ze względu na to, że jest to niezwykle urodzajny teren, który dla Królestwa Urartu stał się niczym Egipt dla Rzymu, dla starożytnego Rzymu. Był to po prostu spichlerz Królestwa Urartu.
1: A czy jest on gdzieś opisywany? Czy są jakieś właśnie inskrypcje, jakieś teksty na jego temat?
2: Na temat Królestwa Urartu, czy na temat
1: To
2: mamy oczywiście cały zestaw różnych inskrypcji. Głównie są to inskrypcje o charakterze monumentalnym, a zatem one mają taki charakter propagandowy, co z punktu widzenia pracy naukowej, takiej archeologicznej, to wymaga jednak zastanowienia się, na ile jest to propaganda królewska, na ile jest to taka emanacja siły, a ile za tym wszystkim jest realnych działań, które były podjęte przez poszczególnych władców królestwa.
1: A jak to zweryfikować?
2: No, z jednej strony własnym rozumem. Mamy do tego takie narzędzia jak krytyka źródła historycznego. No to rzeczywiście w zależności od tego, kto pisze, to musimy wiedzieć, jaki miał cel tego, aby w inskrypcjach pojawiały się takie, a nie inne informacje. No a poza tym oczywiście takim z punktu widzenia archeologicznego najlepszym elementem, czy też narzędziem, które prowadzi do weryfikacji potencjalnych tekstów historycznych, to są po prostu wykopaliska.
1: I więcej właśnie o wykopaliskach porozmawiamy już za chwilę i o systemie nawadniania w tym królestwie.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy o Królestwie Urartu z profesorem Krzysztofem Jakubiakiem i rozmawiamy o systemie nawadniania, który odkryli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i właśnie z Uniwersytetu w Armenii. I jaka powierzchnia była tego miasta, w którym zostało to odkryte?
2: Co do powierzchni miasta, to my mamy bardzo duży problem, żeby określić całościowo. Warto zauważyć, że miasto rozpościera się między dwiema cytadelami, czyli takimi dominantami, które od wschodu i zachodu jakby określały przestrzeń miejską. Jedna z nich była dedykowana administracji centralnej. Rzeczywiście tutaj mamy duże centrum administracyjne, a po drugiej stronie w odległości około 3 km mamy najprawdopodobniej centrum religijne tego miasta. I pomiędzy tymi dwoma wzgórzami mamy coś w rodzaju takiego siodła terenowego, gdzie znajdujemy, były znajdowane wcześniej nawet pozostałości zabudowy mieszkalnej, ale wciąż nie jesteśmy w stanie dosyć precyzyjnie określić, jak gęsta była ta zabudowa, czy cała ta przestrzeń była zagospodarowana jako przestrzeń miejska, czy też tak naprawdę możemy mówić o przesuwaniu się osadnictwa w zależności od okresu, bo musimy pamiętać o tym, że Argish Tihinili, czyli Armavir Blur, czy też Armavir, to nie tylko okres urartyjski, ale także są ślady późniejszej aktywności ludzkiej, późniejszej zabudowy, późniejszego miasta, późniejszych miast właściwie, które funkcjonowały w tym miejscu.
1: A jak były rozłożone te kanały na tej przestrzeni?
2: Kanały generalnie, znaczy problem kanałów polega na tym, że to może inaczej, trzeba by wrócić do samego początku naszej rozmowy i stwierdzenia, a właściwie przypomnienia, że te tereny wokół Armaviru, czy też Argish Tihinili były ziemiami bardzo urodzajnymi. Niestety bez sztucznego nawadniania nie było możliwości uprawiania tutaj ziemi. A zatem najważniejszym elementem, który trzeba było spełnić, to musiały być bardzo duże prace hydrologiczne, które polegały na dostarczeniu wody z rzeki Araks, która przebiegała, płynęła nieopodal samego Armavir, czy też Argish Tihinili, i dostarczania dystrybucji jej po lokalnych terenach potencjalnie urodzajnych.
1: I w jaki sposób te kanały były jakby umiejscowione? Czy były jakieś główne kanały, główne obszary?
2: Udało nam się na podstawie zdjęć satelitarnych zanotować kilka kanałów głównych, które później rozchodziły się w sieć mniejszych kanałów, które dystrybuowały wodę najprawdopodobniej już do konkretnych pól ornych wykorzystywanych przez Urartyjczyków, a także późniejszych mieszkańców okolic.
1: Ale wydaje się, że one były jakby odgórnie zaplanowane, czy jednak każdy mógł sobie podciągnąć jakiś swój kanałek?
2: Zdecydowanie to jest centralna inwestycja. Takie inwestycje w starożytności z reguły były prowadzone z inicjatywy władzy królewskiej. I tutaj mamy potwierdzenie w tekstach klinowych, w tekstach urartyjskich, że jeżeli wierzymy oczywiście, że to są inwestycje królewskie, gdzie w Expressis Verbis jeden z władców urartyjskich pisze o tym, że tak naprawdę tutaj wcześniej nie było żadnego osadnictwa, nie było żadnej możliwości prowadzenia gospodarki rolniczej. Dzięki inwestycjom w kanały udało się te tereny nawodnić i które stały się wspaniałymi ogrodami, polami, z winnicami, ze wszystkim, czego potrzebowali Urartyjczycy do funkcjonowania dużego miasta.
1: A czy wiadomo, jakie rośliny mogły dzięki temu rosnąć na tym obszarze? Właśnie winnice były, tak?
2: Ale winnice są rzeczywiście wymieniane, ale to możemy sobie wyobrazić, że tak naprawdę pewnie były to warzywniki różnego rodzaju, drzewa owocowe, gaje oliwne, to mi się zapędził za mocno, rzeczywiście, tego nie wiemy, ale na pewno mamy tereny, gdzie uprawiano zboże też, co jest podstawą jakby diety.
1: Już padła informacja, że badania były oparte o zdjęcia satelitarne i o tym, jakie metody właśnie użyto, porozmawiamy już za chwilę. Corrupt FM 108.9. It's that feeling.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiamy o odkryciach archeologicznych w Armenii z profesorem Krzysztofem Jakubiakiem. Jakich metod użyto, żeby odkryć te kanały, które tam kiedyś były?
2: Zaskakujące jest to, że metody, jakie zastosowaliśmy przy odnalezieniu systemu kanałów nawadniających w okolicach Argiszczych i Nili, nie wymagały w ogóle ruszenia się właściwie z Warszawy. Bazowaliśmy głównie na całym zestawie zdjęć satelitarnych wykonanych w ramach programu Korona, który to był system, to był cały program szpiegowski, kiedy to w latach 60. satelity amerykańskie dokonywały masy zdjęć różnych fragmentów kuli ziemskiej. I jakiś czas temu one zostały odtajnione i dla nas to jest po prostu fenomenalne narzędzie do tak zwanej teledetekcji, czyli możemy na podstawie zdjęć satelitarnych zauważyć różne zmiany w rzeźbie terenu. Kanały, które niejednokrotnie nawet już są prawie całkowicie zasypane, to jednak te widma pozostają na zdjęciach i możemy tutaj zastosować potem już metody GIS-owskie, czyli geolokacji, wszystkie jakieś filtry, które pozwalają nam na wydobycie różnic terenu i to wszystko nas doprowadziło do takiej konstatacji, że rzeczywiście w okolicach samego Argiszczych i Nili widzimy całą masę kanałów nawadniających. Oczywiście pytanie jest takie, ile z tych kanałów to jest pozostałość po inwestycjach jeszcze urartyjskich z IX-VIII wieku przed naszą erą, bardziej VIII wieku przed naszą erą, a na ile mamy tutaj do czynienia z późniejszym ich wykorzystaniem, bo rzeczywiście te duże, główne kanały najprawdopodobniej były wykorzystywane przez tysiąclecia, bo ja ideą mogę się założyć o duże pieniądze nawet, że współczesne kanały, które nawadniają okolice właśnie Armaviru, to są dokładnie te punkty, które były wytoczone jeszcze głęboko w starożytności. One cały czas funkcjonują. Są pogłębiane, odnawiane i dalej służą bardzo dobrze okolicznej ludności jako źródła wody, która jest niestety konieczna do nawadniania pól.
1: A czy są w planach dalsze badania tych kanałów, żeby odkryć właśnie ich wiek potencjalnie?
2: No datowanie kanałów to jest bardzo, bardzo trudna sprawa i to z tym problemem mierzymy się nie tylko w tym terenie Armenii, ale na przykład na terenie południowego Iraku, gdzie także ostatnimi czasy przy użyciu dokładnie tych samych metod mamy doskonałe rezultaty. Możemy badać sieć kanałów nawadniających, ale jak je datować? No bo po prostu nawet jeżeli się przekopie taki kanał, no to szanse na to, że znajdziemy jakiś materiał archeologiczny, jakieś zabytki, które pozwolą na datowanie precyzyjne tych kanałów jest bardzo trudne. No jedyną możliwością to jest prowadzenie odwiertów i tam sprawdzanie w sedymentów i próby datowania tych sedymentów, nie wiem, metodą C14, jeżeli będziemy mieli jakiś materiał organiczny.
1: I to nie są jedyne badania na terenie Armenii, w które angażuje się Uniwersytet Warszawski. Co jeszcze się dzieje takiego archeologicznego?
2: Do niedawna jeszcze prowadziliśmy przez kilkanaście lat projekt już taki stricte archeologiczny, wykopaliskowy na stanowisku Metsamor, który jest znacznie bliżej Erewania. Mniej więcej w połowie drogi między Argiszczych i Nili a Erewaniem znajdowało się stanowisko Metsamor. Trochę wcześniejsze niż założenia w Argiszczych i Nili, ale to, że stanowisko Metsamor leży niedaleko takiego cieku wodnego, który się nazywa Syrdżur, albo także czasami nazywamy go Metsamor, pozwalało na znacznie wcześniejsze osadnictwo i tutaj kluczową rolę odgrywał oczywiście dostęp do słodkiej wody.
1: Gdzie możemy przeczytać trochę więcej jeszcze o tych badaniach i o badaniach właśnie kanałów?
2: Kanały to, jeżeli chodzi o okolice Argiszczych i Nili, to było pierwsze nasza przymiarka i w latach 60. jeszcze w czasach sowieckich były jakieś takie przymiarki i tutaj mamy kilka takich publikacji, ale one są do zweryfikowania, właściwie one tutaj, wyniki tamtych badań nie utrzymały się po prostu, to już są, to możemy to po tym powiedzieć jako historia badań, natomiast jeżeli chodzi o inne tereny, no to rzeczywiście trzeba by popatrzeć w ostatnie publikacje, to co się ukazuje w czasopismach dotyczących Mezopotamii. Tam to mamy absolutnie lawinowy przyrost informacji o kanałach nawadniających, to co nam się zmieniło, w ogóle postrzeganie systemu irygacyjnego w południowym Iraku, bo to jeszcze z czasów z lat 60., kiedy to 60., 70., kiedy chociażby McAdams prowadził badania powierzchniowe w południowym Iraku, Nissen, też taki niemiecki badacz, to teraz dzięki właśnie możliwości porównania dostępowi do zdjęć z korony i możliwości badania różnych spektrów optycznych i teledetekcji, to się w ogóle tam zupełnie zmienia.
1: I są tworzone właśnie modele też cyfrowe tych kanałów?
2: Tak. Możemy tworzyć modele cyfrowe, możemy odtwarzać. To co nam się wydaje w tej chwili totalnie zaskakujące, ale jakby z wcześniejszych tekstów wynikało, że takie rzeczy musiały istnieć, to na przykład to, że kanały wchodziły do miast mezopotamskich i niektóre z nich, no może nie wyglądały jak Wenecja, ale na pewno miały rozwiniętą sieć kanałów, co umożliwiało naprawdę dosyć efektywny transport różnego rodzaju dóbr, zboża, no wszystkiego, co możemy sobie to wyobrazić.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Krzysztof Jakubiak z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. No i rozmawialiśmy właśnie o kanałach nawadniających i odkryciach archeologów w Armenii. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję Państwu.

0: Kampus Główny.
1: Spojrzymy teraz na prasę naukową i to, co takiego dzieje się również dzisiaj na niebie, ponieważ dzisiaj w nocy będzie można zobaczyć tak zwany truskawkowy księżyc, czyli Strawberry Moon, i nazwa wcale nie musi odnosić się do koloru. Tą nazwę wprowadzono przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy truskawkowym księżycem nazywali właśnie ten moment, dlatego że wtedy pojawiały się owoce dzikiej truskawki. Inne nazwy to także miodowy księżyc, różany księżyc czy księżyc kwitnienia. To także miało nie odnosić się do koloru, tylko do tego, co wtedy kwitnie i jakie owoce się pojawiają. Jednak jest szansa, że zobaczymy ten księżyc bardziej pomarańczowy albo czerwony, jednak krótko tuż po wschodzie księżyca. Podobno im dalej w czasie, tym on staje się bardziej kremowy, biały. Ten kolor zależy także od warunków atmosferycznych i także na przykład od tego, jak duże zanieczyszczenie powietrza jest w miejscu, w którym będziemy. Ten dzisiejszy księżyc będzie też bardzo malutki. Będzie to tak zwany mikroksiężyc, ponieważ ta pełnia jest w pobliżu największej odległości Księżyca od Ziemi. Z naszej perspektywy on może być tak z 7% mniejszy niż standardowo, jak widzimy Księżyc w pełni. I to będzie właśnie pierwsza letnia pełnia, dlatego też nazywamy to tym truskawkowym Księżycem. I będzie to Księżyc bardzo nisko, będzie nad południowym horyzontem. I więcej o tym możecie przeczytać na National Geographic, no i zobaczyć osobiście dzisiaj na polskim niebie. Tymczasem jeszcze porozmawiamy o Australii i tam odkryto pająka. To nie jest jakieś najnowsze odkrycie, natomiast napisała o tym w ostatnich dniach polska agencja prasowa, więc jest bardzo dużo artykułów na ten temat i większość z nich nazywa się pająk balistyczny. I chodzi o to, że ten pająk z Australii strzela mrówkami, jak zaraz wyjaśnię, natomiast odkryto go w lasach deszczowych Queenslandu i jest to pająk z rodzaju Propostira. I odkryto go w 2022 roku, a w 2023 badacze z Macquarie University 10 dni obserwowali w nocy tego pająka i obserwowali, jak on wystrzeliwuje mrówki taką siecią w kształcie stożka, która swoim działaniem przypominała balistę. I chodziło o to, że te mrówki swoimi żuwaczkami przecinały, ponieważ są pokryte jakąś przyciągającą je substancją, mrówki tkaczki, przecinały tą sieć, przyczepiały się i przez to, że ją przycinały, to były wystrzeliwane w górę z jakąś wielką prędkością, tak na 30 centymetrów i trafiały wtedy na główną sieć i tam już się przyczepiały i kończyły swój żywot, a całe to zamieszanie było dlatego, że podobno mrówki tkaczki, kiedy jakaś jedna mrówka znikała, to one przeprowadzały kontratak, a w tej sytuacji nie wiedziały, co się za bardzo stało z tą biedną mrówką. I podobno tworzenie takiej sieci trwało około 4 godzin i składa się ona tak, ta stożkowa sieć, z 15 do 60 nitek, więc pająk balistyczny, jeżeli chcecie poczytać o nim jeszcze trochę więcej.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Kampus Główny.
1: To był Wiggins, There's Something Here for Us Both. A teraz kontynuujemy informacje o tym, co się dzieje w świecie nauki. Archeolodzy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza badali osady w podpoznańskiej Sobocie. Zajmowali się głównie grobowcami, które są tam monumentalne, ziemnokamienne, no i zbudowane w IV tysiącleciu przed naszą erą. Badacze pobrali rdzeń osadów z torfowisk, analizowali pyłki roślinne i węgle drzewne. Chcieli odkryć, jak neolityczni rolnicy dbali o równowagę w przyrodzie i czy w ogóle to robili. Okazało się, że w miarę tak, ponieważ na przykład unikali masowego wypalania lasów, aby tworzyć swoje pola. Także rotacyjnie używali ziemi i stosowali selektywne wycinki drzew. Wycinali drzewa młode, przez co podobno pomogli trochę tym starszym drzewom, bo nie miały tej konkurencji. I w ten sposób doprowadzili do wzrostu produktywności pyłkowej, więc to jest dosyć intrygujące. Jednak te działania człowieka, mimo że były dosyć takie przemyślane, to przyspieszyły erozję gleby i jezioro, które tam było, i tak przekształciło się w mokradło. Więc więcej na ten temat możecie przeczytać na naukawpolsce.pl oraz w czasopiśmie Journal of Archaeological Science, gdzie właśnie archeolodzy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza opublikowali swój artykuł na ten temat. A właśnie z tej strony bardziej informacyjnej, to od jutra zaczyna działać państwowe repozytorium dyplomów elektronicznych i w repozytorium będą dyplomy ukończenia studiów, suplementy, a także odpisy w różnych językach i od przyszłego roku to właśnie dyplom elektroniczny będzie podstawową formą poświadczenia wykształcenia akademickiego. Będzie także tym dokumentem, który będzie wystawiany i po papierowy trzeba będzie złożyć wniosek, to już w przyszłym roku. I pracodawcy będą mogli dzięki temu systemowi weryfikować wykształcenie kandydatów na pracowników, a więcej informacji możecie przeczytać w elektronicznej broszurze Dyplom elektroniczny bez tajemnic. Także różne uniwersytety postanowiły zrobić swoje jakby wspólne działanie i było to SGH, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza i AWF i podpisały list intencyjny i będą tworzyć międzyuczelniane Centrum Ekosystemu Kosmicznego. I to ma pozwolić na tworzenie międzyuczelnianych projektów, a także podsycać współpracę z rynkiem kosmicznym. Podpisali to na konferencji naukowej w rocznicę lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

0: To był Steve Lacy i Nice Shoes, a teraz, skoro minęła 12, to przed nami kolejny odcinek Przekuć w sukces.
1: Kampus Główny.
2: I dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, witamy się z Państwem, a dzisiaj mamy gościa, czyli Przekuć w sukces, bo tego jeszcze nie powiedziałem. Mamy gościa, Wojtek Kulesza jest razem z nami, założyciel Now Film Studio. Człowiek, który, uwaga, mamy branżę weselną. Mamy czas weselny, branżę weselną, więc uważam, że jest to świetny moment na porozmawianie o weselach właśnie, dlatego że hej, jest sezon weselny totalnie. Sam idę na wesele w sobotę, więc nie zazdroszczę sobie, dlatego że będzie 36 stopni, jest zapowiadane w momencie, kiedy to nagrywamy, więc jest absolutna masakra. Cześć, witaj serdecznie.
3: Cześć panowie, bardzo miło.
4: Ja już wiem, dlaczego ty się przywitałeś, drodzy państwo, czy witam państwa, bo może chodzi o państwa młodych, tak?
2: Może, kto wie.
4: No właśnie, Wojtek, powiedz nam, jak wygląda teraz, no generalnie twoja rzeczywistość, bo...
2: I dlaczego nie wygląda?
4: Miałem taką obawę, jak cię zapraszałem tutaj jakiś czas temu po raz pierwszy, że ty mi napiszesz, że na przykład, nie wiem, w październiku albo w listopadzie będziesz miał godzinkę, żeby do nas wpaść, kiedy ten, powiedzmy, umowny sezon się skończy, ale no, jak w ogóle ty to spinasz wszystko, no bo teraz chyba no, jesteśmy w takim szczycie, nie? Jakieś zapotrzebowania też na to, co wy robicie.
3: No, Przemku, gdybyś zaprosił mnie na tą rozmowę w piątek albo w sobotę, to pewnie taka odpowiedź by padła, prawdopodobnie, dlatego, że wszystkie, no niestety te weekendy i coraz bardziej popularne to jest, że właśnie wesele odbywają się w piątki i w czwartki, więc ten czas jest no niestety mocno ograniczony. Natomiast no dzisiaj mamy czwartek, więc udało się znaleźć chwilkę czasu.
4: Dzisiaj jest czwartek bez wesela.
2: Ale co, kiedy ostatnio były czwartkowe wesela u ciebie?
3: 3 tygodnie temu mieliśmy czwartkowe?
2: No.
3: Bo życiowo?
2: Miałem ostatnio rozmowę na ten temat, że kurczę, popularne się zrobiły teraz wesela w normalne dni tygodnia, przez to, że hej, wesela stały się absurdalnie wręcz drogie.
4: No tak, też chodzi o to, o drożyzna to jedno, ale po prostu te najpopularniejsze miejsca, na przykład, gdzie możesz zorganizować wesele po prostu na 2-3 lata do przodu, weekendy
2: tak,
4: są zabukowane.
2: I są zabukowane, więc nie ma szans zrobić.
4: Nawet jakbyś chciał, tak, mówiąc kolokwialnie, zabulić w super miejscu, chcesz zrobić sobie w sobotę, no to po prostu oni ci powiedzą, że to jest sobota 2030, tak? Ale też ostatnio doszedłem do wniosku, że w ogóle w branży weselnej, jeżeli chodzi o najlepszych z najlepszych, i to DJ, tak? Jakiś właśnie obsługa wideo, zdjęcia, sala, tak? No to właśnie tak jest, że już na kilka lat do przodu te kalendarze są po prostu zapełnione. No to jest o tyle ciekawe, że wiele się o tym mówi, że ludzie teraz się, nie wiem, nie hajtają, nie? Czy w ogóle zapotrzebowanie no takie
2: jednak,
4: jest, w czystości jest mniejsze.
2: Ludzie, co nie? Mają pracę na następne kilka lat. Ty też tak masz, że masz teraz już zajęty grafik do 2030 roku?
3: Na 30 już, szczerze mówiąc, wpływają zapytania.
2: Naprawdę?
3: Tak, jest jeszcze w czym wybierać. Natomiast jeszcze parę lat temu uważam, że tak było, że można było rok, dwa lata do przodu sobie wybierać, w czym się chciało. Natomiast teraz faktycznie ta organizacja, tak jak wcześniej mówiliście, chłopaki, o tym, że po pierwsze ze względu na ceny, bo z każdym rokiem wszystko jest coraz droższe. Natomiast, no właśnie te najbardziej popularne, najbardziej pożądane sale weselne lub usługodawcy często są bukowani z dużym wyprzedzeniem. U nas, jeśli chodzi o kalendarz 2026, jest domknięty już od dawna. Nie przyjmujemy żadnych zleceń już na 26 na ten sezon. 27 już się domyka. 28 powiedzmy jest w połowie. 29, 30.
2: Jest to dla mnie tak abstrakcyjne po prostu.
3: Jeszcze mamy, więc
2: bukowanie, że czy to nie powinno być tak, że powinno być w takim razie drożej, skoro tak dużo jest klientów i tak dużo terminów jest zajętych? Czy nie powinno być 2 razy drożej w związku z tym, żeby przynajmniej nie mieć zapełnionego grafiku na rok 2029 już? Bo to brzmi, przepraszam, jakbym ja zadzwonił i zapytał, kiedy macie wolny termin i usłyszał 2029, to bym zaśmiał się w głos i zaczął szukać dalej. I okazałoby się, że mnie znalazł. I to mnie bardziej przeraża.
4: No, albo być
2: że to właśnie nie oznacza, że czas podnieść ceny w takim razie.
3: Bardzo cenna uwaga. Wezmę to
2: warsztat. Nie, no bo takim naturalną rzeczą jest, kiedy podaż jest, kiedy popyt jest zbyt duży, zwiększamy podaż. No ale to w tym przypadku nie mamy takiej możliwości, więc jedyne, czym pozostaje manewrować, to ceną tak naprawdę.
3: To znaczy, zawsze można podnosić ceny w nieskończoność, tylko też nie o to chodzi. My robimy filmy dla ludzi i chcemy, żeby ludzie ludzie z nich korzystali. Możemy wywindować tą cenę do góry i trzymać potem pusty kalendarz. Może coś wpadnie, ale nie taką mamy politykę.
2: No właśnie, to nie lepiej robić mniej, a zarobić tyle samo?
3: Może i można, tylko powiem ci tak, byłem ostatnio na konferencji dla filmowców ślubnych, gdzie jednym z prelegentów był...
2: Sam fakt, że istnieje taka konferencja, trochę mnie zaskakuje, przepraszam.
4: Na wszystko jest konferencja. Jak łowisz jesiotra na spławik, to jest konferencja dla ludzi, którzy łowią jesiotry na spławik.
3: To prawda. Na pewno. No. Tak, jednym z przedstawicieli był chłopak z Feel 8 Studio. Oni zajmują się takimi najbardziej top premium ślubami. U nich ceny są o wiele wyższe, natomiast opisywał, z czym to się je. Jak wymaga praca z takim klientem?
2: No tak, bo jak masz większą cenę, to masz też innych klientów zupełnie, prawda?
3: Innych klientów.
2: Inne wymagania jednocześnie od nich. Oni w stosunku do ciebie mają. Zaraz nie spełnisz czujeś wymagania i klientów nie będziesz mieć w ogóle.
3: No. To znaczy uważam, że my tak czy siak świadczymy usługę premium, dlatego, że wszystko u nas od samego początku do końca jest na najwyższym poziomie. Natomiast chodzi o typ klienta. To, czego się właśnie nasłuchałem, o tym, że tacy klienci, którzy są w stanie zapłacić powiedzmy po 20-30 tysięcy za film ślubny, często traktują filmowców albo innych usługodawców jako ludzi, którzy mają przyjść, odwalić swoją robotę i spadać. Natomiast my trafiamy jednak do takich klientów, z którymi łączy nas jakaś wyjątkowa więź. Bardzo często po...
2: Przepraszam, muszę zapytać, czy 20-30 tysięcy to jest dużo czy mało?
3: Bo nie,
2: to jest góra.
3: Nie,
2: się z góra.
3: To jest góra. I to jest taki właśnie klient najbardziej premium. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, że nas z klientami często łączy taka nawet prywatna więź. Bardzo często rozmawiamy przed samym ślubem, poznajemy się, potem po oddaniu filmu rozmawiamy ze sobą, dzwonimy. Teraz za miesiąc jestem umówiony też na spotkanie z parą, której nagrywałem ślub rok temu, bo po prostu chcą się spotkać i pogadać. I szczerze mówiąc, to cenię sobie najbardziej.
2: Super, moi drodzy, tak właśnie zaczęliśmy tę rozmowę. Wojtek zostaje razem z nami, ale dzisiaj o ślubach będzie trochę więcej.

0: Kampus główny.
1: I cały czas przekuć w sukces na antenie Radia Campus. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć i Wojtek Kulesza, założyciel Naufilm Studio, która zajmuje się właśnie filmami ślubnymi.
2: Tak, między innymi, bo tutaj też o Wojtka innych zawodowych obowiązkach sobie pogadamy, ale jak zaczęliśmy od branży ślubnej, to jak najbardziej jeden wątek możemy pociągnąć. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy się trochę cofnęli, bo kiedy ty pierwszy raz tą taką przysłowiową kamerę złapałeś w rękę i poczułeś, że tym się chcesz zajmować, że chcesz stać po tej drugiej stronie? Bo ty jesteś z Łomży.
3: Z Łowicza.
2: Jesteś z Łowicza, przepraszam, na Eł.
3: Polska stolica folkloru.
2: Dobrze, dużo nie powiedziałem Washington, bo to też na Eł.
3: Też blisko. Nowy Sącz, Nowy Jork, bardzo
2: tak
3: podobnie.
2: Jest, dokładnie. Więc przepraszam, jesteś z Łowicza i wydaje mi się, że gdzieś kiedyś przeczytałem, że takie właśnie czasy licealne to były jakieś takie twoje początki, nie?
3: Jeśli chodzi o samo filmowanie, to już podstawówka. Już? Podstawówka, tak, dlatego że wygrałem w jakimś konkursie jakąś podstawową kamerę. Wtedy z kolegami mieliśmy zajawkę na ćwiczenie akrobatyki, jakieś saltale, parkury, wiadomo o co chodzi w takim wieku. Natomiast mi gdzieś predyspozycje fizyczne nie pozwalały, żeby być na takim poziomie jak moi koledzy. Natomiast bardzo mnie to kręciło, chciałem uczestniczyć w tym wszystkim, a tak się złożyło, że właśnie miałem kamerę. Tak, tak. I chodziłem,
2: to
3: biegałem za nimi. Tak, tak. No i robiliśmy jakieś pierwsze filmy, które okazywały się być całkiem w porządku, bo zamiast robić jakieś inne rzeczy, które robili moi rówieśnicy, ja jednak siedziałem przy komputerze i montowałem te filmy. Szukałem gdzieś w internecie jakichś poradników, tutoriali, obserwowałem sobie różnych ludzi, no i chciałem po prostu iść w tym kierunku. No to były takie...
1: Od jakiego programu do montowania zaczynałeś?
3: No klasycznie Windows Movie Maker.
1: Klasyka.
3: Co mówi Windows? Movie Maker.
1: Bardzo dobrze. Ja pamiętam, ja też miałem pewną zajawkę na filmowanie również, prawdopodobnie w podobnym wieku. My wtedy jeździliśmy na deskorolkach wszyscy, więc robienie filmów deskorolkowych to była wtedy mocna zajawa, tym bardziej, że no, filmy deskorolkowe były wtedy bardzo popularne. Nawet pełnometrażowe filmy deskorolkowe miały bardzo dużą popularność w tamtych czasach.
3: I wszystko na rybim oku.
1: I wszystko na rybim oku, dokładnie, więc też to rybie oko było moim marzeniem, którego ostatecznie nigdy nie osiągnąłem. Ale i tak było super, no to ja w Sony Vegasie. Nauczyłem się Sony Vegasa, już ten Movie Maker stwierdziłem, tutaj nie mogę tak fajnie zwalniać jak na Sony Vegasie. Więc wtedy się zaczęło od tego.
2: No, ale to na Sony Vegasie chyba niektórzy montują do dzisiaj, nie?
3: Do dzisiaj, tak.
2: To jest taki program, że już daje ci duże możliwości.
1: No tak, ale to nie wiem, czy nie odszedł na poczet i Final Cut'a i Premiera teraz już.
2: No pewnie trochę tak, profesjonalnie tak. A powiedz mi, czy ty w którym momencie gdzieś, bo to się pojawia, ja uważam, że osoby, które zajmują się tak branżą wideo, to też jest jakaś działalność artystyczna, więc z tym idzie też jakieś poczucie estetyki, swój styl i też jak się ogląda twoje produkcje, to ja jestem w stanie jakieś takie elementy właśnie twojego stylu, powiedzmy, wyciągnąć. A w którym momencie to się pojawiło u ciebie? Czy to jest właśnie tak, że już wcześniej zacząłeś sobie, nie wiem, uświadamiać, że to musi być jakieś charakterystyczne? Czy to jakoś ewoluowało? Jak to wygląda?
3: A jeśli chodzi o filmy ślubne, to szczerze powiem, że dopiero niedawno odkryłem jakby swój styl. Dlatego, że wcześniej pracowałem u innych pracodawców, którzy zajmowali się filmem ślubnym i miałem wrażenie, że w filmie ślubnym istnieje jakiś kanon, że film
1: taka
3: ślubny...
1: checklista, tak?
3: Tak, tak, checklista, że tak to musi wyglądać i tak jest poprawnie i koniec. Natomiast...
2: Zbliżenie na obrączki, tak? Na przykład.
3: Na przykład, tak. Ale faktycznie, dobrze powiedzieć, że checklista, że trzeba nagrać to i koniec. Natomiast jedna sytuacja nauczyła mnie, że to nie jest prawda. Realizowałem film ślubny dla kogoś. Był ze mną drugi operator, któremu szlak trafiła karta pamięci i okazało się, że z jego drugiej kamery nie ma materiału.
2: A już jest Po weselu, tak?
3: Tak.
2: Post factum to się okazuje, nie w trakcie, nie?
3: Dokładnie. To się okazało przy zgrywaniu materiału, że karta została uszkodzona. No i ja miałem zmontować ten film i wtedy stwierdziłem, że no, mój świat się zawalił, że to jest niemożliwe, że to jest koniec świata, że para młoda nas zabije i po prostu jesteśmy do niczego i możemy się pakować i wyjeżdżać do innego kraju. Natomiast jak zacząłem montować wideo z jednej kamery, tylko z rzeczy, które sam nagrałem, okazało się, że zrobiłem lepszy film, który bym zrobił z dwóch, ale nie dlatego, że kolega nagrał kiepski materiał, bo na pewno nagrał świetny, gdybyśmy go tylko mieli, tylko chodzi o to, że zmieniło się postrzeganie moje przy montażu. Zacząłem, otworzyły się jakieś drzwiczki w mojej głowie, które poszerzyły mój horyzont i zmontowałem to zupełnie niesztampowo, w sposób inny niż dotychczas. I wtedy stwierdziłem, że skoro tak się da, to czemu tak nie robić?
2: No bo to jest też często tak, że jak jest jakaś sytuacja w stylu założenie tej obrączki, powiedzmy, to jak jest dwóch operatorów, to oni po prostu na przykład jeden może ująć ten moment zakładania, a drugi twarz osoby, czyli jak zupełnie tak w inną stronę patrzy kamera, no i wtedy jeżeli ta, która zakłada obrączkę, nie zadziała, no to teoretycznie nie masz tego momentu, ale jesteś w stanie, tak, z tej powiedzmy drugiej kamery coś zmontować. No to jest fascynujące, bo to nie jest tak, że we dwóch robicie to samo, czy też tak jest na przykład, że czasami we dwóch patrzycie w tą samą stronę?
3: Raczej nie, każdy odpowiada za co innego,
1: A nie operujecie po prostu na szerszych perspektywach, że potem sobie właśnie w postprodukcji na przykład
2: jeden ma plan bliższy,
1: tak,
2: drugi dalszy.
1: Że możesz sobie w postprodukcji właśnie na bliższy plan po prostu przybliżyć.
3: Tak, raczej nie robimy. U nas, jeśli jeździmy we dwójkę, to jeden skupia się na ujęciach reportażowych, na rozmowie z ludźmi, na budowaniu historii, a drugi zajmuje się tym, żeby zrobić ładne przebitki, którymi to można przykryć. Wrócę tylko na chwilkę do tematu, o którym mówiłeś przy nagrywaniu tych obrączek, bo właśnie taka sytuacja miała miejsce. Wyobraź sobie, że można byłoby nagrać zakładanie obrączek w kościele, gdzie z jednej strony jest światło dzienne, białe, z drugiej strony wali żółta lampa, kościelny zasłonił plecami pół kadru, ksiądz jakoś też się inaczej ustawił. Okej, no to jest faktycznie przysięga, ale nie wygląda to dobrze w obrazku. Natomiast mając zarejestrowane audio oryginalne, wyobraź sobie, że potem po tym kościele, będąc na sali, idziemy sobie do ogrodu, stawiamy tą parę młodą, gdzie oni stoją tylko naprzeciwko siebie, patrzą sobie w oczy, nikt nie przeszkadza, mamy ładne światło i wtedy sobie zakładają obrączki. I pomyśl sobie, jak zmieszasz audio oryginalne z drżeniem głosu, ze wszystkimi emocjami, z pięknym obrazem w ogrodzie. No,
1: świetne.
3: To się klei.
1: Świetne. Tak. Dobrze, za chwilę do tego tematu wrócimy. Zostańcie z nami.

0: Rajd dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: I cały czas przekuć w sukces na antenie Radia Kampus. Kamil Kuć, Przemek Krawczyk, jak zawsze i dzisiaj z gościem Wojtek Kulesza, założyciel Naufilm Studio, razem z nami. Nie wiem, na ile jest to dobra ścieżka, w którą teraz pójdę. Mam nadzieję, że się nie obrazisz na mnie za to, ale jest, wydaje mi się, takie poczucie, że jak nie wiesz, co masz zrobić ze swoją pasją do fotografii, do robienia filmów, to idziesz w śluby. Pierwsze co. I jest takie chyba poczucie, że jak nie udało ci się z artystycznymi filmami, to idziesz w ślub. Tak?
2: Ciężkie pytanie, bo nie wiem, czy miałeś okazję oglądać jakieś filmy ślubne topowych twórców, na przykład.
1: Okej, dobra.
2: Wiem, do czego dążysz. Wiem, do czego dążysz. Rynek faktycznie jest przesycony, jest dużo tak zwanych Januszy, ale słuchajcie, no każdy ma swój kawałek tortu. Znajdzie się klient, który bardzo chętnie weźmie film za, nie wiem, 1500 zł od gościa, o którego przed chwilą opisałeś, ale znajdą się też pary młode, które oczekują czegoś więcej.
1: Ale to rozumiem, że nie wpisujesz się, absolutnie nie masz poczucia takiego, że jesteś w tej kategorii, w tym wszystkim, tak? Czyli, że robisz to, bo lubisz to robić.
2: Kocham to robić, ale na szczęście nie zajmuję się tylko jednym.
1: Jakbyś miał do wyboru robienie poważnych reportaży jeszcze, to zająłbyś się tym? Czy
2: zdarza mi się. Okay. Zdarza mi się, bo nie zajmuję się tylko filmem ślubnym.
3: Tak, właśnie, bo to jest moment, gdzie warto jest wprowadzić też inne jakby takie tak twoje rodzaje pracy, które robisz, bo ty, Wojtek, nie tylko filmami ślubnymi się zajmujesz, więc też podprowadźmy do tego, co ty jeszcze innego robisz, bo to wszystko jest de facto z kamerą w ręku, ale to nie są tylko śluby właśnie. No.
2: Okej. Okay. No to może pójdziemy chronologicznie. Moja przygoda z filmem, wcześniej mówiłem, że zaczęła się od sportu. Nagrywałem akrobacje kolegów, którzy uprawiali sporty. Potem przeszło to do muzycznych wideo. Próbowałem
3: teledyski?
2: Tak, tworzyć teledyski. Następnie przeszło to w dokumenty. Będąc na studiach robiłem jakieś takie, no można powiedzieć, pseudofilmy dokumentalne. A jeszcze później trafiłem do show biznesu, zacząłem pracować z gwiazdami, z influencerami, robić reklamy, filmy reklamowe, filmy na social media i gdzieś te wesela zmieszane z tym wszystkim uważam, że właśnie dają ciekawą mieszankę wybuchową.
3: I te wesela się pojawiły później, tak?
2: Nie, pierwsze wesele nagrałem mając 16 lat.
3: A, czyli to było okej, czyli to było trochę równolegle, nie?
2: Tak.
3: No bo jak się spojrzy na właśnie na twoje social media, no to też właśnie współpracujesz z dużymi agencjami, z dużymi tytułami internetowymi, portalami, tak? Tam też jest mnóstwo wideo, bo przecież dzisiaj to już w zasadzie no artykuły właśnie pisane, to jest już pewnie pochodna
1: rzecz nagrywania. W sumie też o to chciałem zapytać, więc jak jesteśmy w tym miejscu, to muszę zapytać, jak ważne aktualnie w twoim życiu są w ogóle social media, dlatego że filmowcy, wydaje mi się, że teraz przez to, że krótkie formy zyskały tak gigantyczną popularność, dużo większą niż YouTube w ogóle kiedykolwiek miał, to filmowcy mają teraz pik krótkich form. Jak ty podchodzisz do krótkich form?
2: Byłem oporny przez pewien czas, ale to wydaje mi się, że każdy filmowiec tak miał. Dla nas wideo było tylko w poziomie.
1: Właśnie też o to chciałem zapytać. Mm-hmm. A co z przestawieniem perspektywy?
2: No właśnie.
1: Gdzie teraz nawet filmy się kręci pełnometrażowe tak, żeby łatwo z nich było wyciąć fragmenty do rolek, na przykład na Instagramie czy TikToku.
2: Słuchajcie, czas się zmienia, idziemy do przodu i są pewne rzeczy, które trzeba zaakceptować. Jeśli ich nie zaakceptujemy, to po prostu zostaniemy w tyle i gdzieś tam przepadniemy. Było ciężko, ale się udało i po pewnym czasie jednak te formy pionowe też zaczęły sprawiać mi przyjemność. Ale to jest bardzo ciężki temat, dlatego że właśnie dzisiaj od filmowców też wymaga się tego, żeby nie tylko zajmowali się filmem, ale też swoim marketingiem, bo jeśli tego nie robisz, no to po prostu nie istniejesz, tak?
1: To wydaje mi się, że już wszędzie chyba tak jest. Powoli w każdej branży się zaczyna tak robić, że hej, jak nie korzystasz z przewagi, jaką dają potencjalnie social media, no to zginiesz pośród wszystkich innych, którzy tę przewagę wykorzystują. więc to jest kluczowa rzecz chyba aktualnie w każdym formacie, a tym bardziej, kiedy prowadzi się swój biznes.
2: No tylko gdzie na to znaleźć czas?
1: Właśnie o to chodzi. Gdzie to robić? Kiedy masz do prowadzenia biznes, chciałbyś zrobić fajne social media, trudno oddać nawet komuś, dlatego że do tego wszystkiego one muszą być prawdziwe, żeby ten przekaz w ogóle gdziekolwiek siadł fajnie, więc musisz zrobić to de facto samemu.
3: No to Kamil, to mi się wydaje, że to jest idealny moment, żeby otworzyć worek pod tytułem Wojtek Przedsiębiorca i Wojtek osoba, która zarządza tak zespołem i swoją organizacją, o czym chcieliśmy bardzo porozmawiać, bo to jest też fascynujące, jak takie teamy są po prostu tworzone w takiej branży. No ale to uważam, że powinniśmy teraz postawić przecinek i powoli zmierzyć z anteny kampusowej, też już w kierunku tej części podcastowej po prostu.
1: Więc odpalcie sobie teraz podcast na Spotify i sprawdźcie, czy już jest dostępny odcinek. Jeśli jest dostępny, to najwyższa pora go już włączyć, bo już dalej wszystko, co powiemy, a jeśli chcecie włączyć, to już nie będzie miało sensu.
3: Rozmawialiśmy też o tym przed naszym wejściem na antenę, właśnie, czyli na tak zwanym poza antenie, jak to niektórzy ładnie mówią, o podcastach na YouTubie, więc też przypominamy, że Przychodź w Sukces jest na YouTubie. Te odcinki, które nagrywamy w formie wideokastów, one się tam pojawiają. I teraz ten odcinek się tak ukazuje na przełomie czerwca i lipca. Apple Podcasts obiecali, że do końca czerwca też podcasty będą wpadały w formie wideo. O. Będzie można je też oglądać. Także będziemy mogli sprawdzić, bo to jest właśnie teraz przełom czerwca i lipca, to sprawdzimy, czy one już w formie wideo są. Niemniej, Wojtku, dziękujemy ci za tę część pierwszą. Wojtek Kulesza, założyciel Now Studio, Now Wedding Films, był z nami, jest z nami i będzie z nami, bo pozostała część rozmowy do posłuchania tam, gdzie najbardziej lubicie.
1: Przemek Krawczyk, Kamil Kuć. Do usłyszenia.

Kończymy dzisiejszy kampus główny. Rozmawialiśmy o odkryciach archeologicznych w starożytnej twierdzy w Armenii, a dzisiaj pamiętajcie, żeby wypatrywać truskawkowego księżyca, czyli pierwszej letniej pełni, będzie nisko nad południowym horyzontem, a jeżeli zdążycie go zobaczyć wcześniej, to może nawet będzie mieć lekko truskawkowy kolor. Za dzisiaj dziękuję ja, Patrycja Fruba, a realizował Karol Sawicki.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus.

tak je. Etuda sentimentálna, člověku. O tym, jak nám się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Cosa desta? Sto è spumetta che levi jedna asista. Grunze daleko fino. Erdian whisky Coca-Cola, ešte będzie čas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez sośnickiej wierny. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten postaw.

Bo zanim na ląd oprywasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd oprywasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

Akademicki Radio Campus.

Doszedłem tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłobie kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie próbuję.

zobaczyć. Wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i

0: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Ser, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę ciebie bez...
2: Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem?

0: emocją aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.

i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

Krwi Szamady, tworzywo 6 minut mądrości, a co do minut, to za chwilę wybije 5:05. Normalnie o tej porze zaczynamy audycję o kulturze. Bartosz Perguł, jestem z wami do 17:00.

0: Kultura w mieście.
1: Co roku w okresie letnim staram się wybierać dla Was wydarzenia pod chmurką. Teraz w fali upałów trochę chyba tę politykę trzeba zmienić i mam dla Was parę propozycji faktycznie na dworze, a parę specjalnie w klimatyzowanych salach. Jedną z tych klimatyzowanych sytuacji, w której warto wziąć udział, jest spektakl, performance, spektakl taneczny Zwodnicze Syreny Marty Ziółek, którego premiera już w ten piątek, pokaz także w sobotę w pawilonie tańca, wiecie, o który chodzi, pawilon tańca i innych sztuk performatywnych nad Wisłą, tam gdzie kiedyś był tymczasowy pawilon MSN-u. Marta Ziółek wraca z kolejnym spektaklem, tym razem tanecznym, choreograficznym. Trzy osoby będą tańczyć, wcielając się w trzy syreny przepowiadające trochę przyszłość, trochę kłamliwą przyszłość, trochę dzielącą się utraconą wiedzą. Taka filozofia za wszystkim tym stoi, feministyczna przy okazji. Te osoby to Marta Ziółek, Madeleine Rewlon, czyli Magdalena Marcinkowska oraz Zuzanna Wrońska, Superstar. Wcielą się w Mermaid, Sex Siren i Office Siren. Trzy postaci na scenie i pokażą coś zarówno, jeżeli chodzi o opowieści czy śpiew ciekawego, jak i przede wszystkim układ taneczny, choreograficzny, no bo to jest to, czego powinniśmy. Powinniście się spodziewać w pawilonie tańca. Polecam serdecznie. Marta Ziółek robi bardzo fajne rzeczy i kolejne spektakle w pawilonie tańca mi się do tej pory zawsze podobały. No ale premiera w ten piątek, więc szczegółów, jak to wygląda, Wam jeszcze powiedzieć nie mogę. Jeżeli lubicie taniec, ale wolicie tańczyć niż taniec oglądać, to może czymś dla Was będą lipcowe warsztaty w Koda Movement pod hasłem Women's Power. Aż 8 sesji właśnie nauki tańca czy rozwijania własnych umiejętności tanecznych. Bardzo szeroki program, bo i taniec współczesny, i improwizacja, i floorwork, i flamenco, i inspiracje judo w tańcu, także naprawdę 8 różnych tanecznych osobowości, 8 kobiet i 8 bardzo różnych propozycji, wszystko w Koda Movement. Warsztaty zaczynają się już dziś, ale będą trwać przez cały lipiec, także jeżeli dziś nie dacie rady dojechać na Pragę, na Kijowską, no to spokojnie, wygooglajcie Women's Power, lipcowe warsztaty taneczne Koda Movement i jeszcze szansę potańczyć, pouczyć się tego, będziecie mieli okazję. Teraz coś na dworze, tak jak zapowiadałem. W ten piątek ma już aż tak upalnie nie być, także może idealna data. Hermeneja otworzy nowy sezon ambientowych leżanek w Żoliborskim Domu Kultury. Hermeneja, czyli DJ-ka związana między innymi z cyklem wydarzeń Furda. Od lat aktywna i bardzo dobra, serdecznie ją polecam i polecam też posłuchać jej w ambientowym wydaniu. Ona częściej gra szybsze sety, tutaj tak powolutku na dworze, na leżakach w Parku Żeromskiego. Myślę, że warto się wybrać w ten piątek o 18:00. A jeżeli już wcześniej będziecie mieli potrzebę posłuchania dobrej muzyki, no to rozpoczyna się kolejny sezon Lada w mieście. To na Placu Zabaw w tym roku nad Wisłą. I otworzy się on o 20:00 w czwartek, ten najbliższy, koncertem dwóch zespołów. To będzie Kristen oraz Immortal Onion. Immortal Onion zwłaszcza znacie. Bardzo ciekawy jazzowy polski zespół, dosyć młody. W 2025 roku wydali album Tech Naturalism i często ich również w kampusie posłuchać możecie. Także, jeżeli chcecie ich posłuchać na żywo, to w ten czwartek na Placu Zabaw w ramach Lada w mieście, a w radiu już teraz. OK Doomer, kawałek Immortal Onion.

0: Kultura w mieście.
1: Być może nie wiecie wiele o literaturze indonezyjskiej, a jeżeli tak, jeżeli chcielibyście ten stan rzeczy zmienić, to macie okazję już 2 lipca o 18 w Księgarni Państwowego Instytutu Wydawniczego, innymi słowy, przy ulicy Foksal 17. To wydarzenie właśnie Piwu oraz wydawnictwa Tajfuny, oba te wydawnictwa w ostatnim czasie wydały aż 3 książki w polskim przekładzie właśnie z Indonezji. To Upadek i Serce, książka Nie do końca szczęśliwe historie, oraz Wędrówka. No i 2 lipca macie okazję spotkać się z Marianną Lis, czyli tłumaczką wszystkich tych 3 pozycji, popularyzatorką literatury indonezyjskiej w Polsce. W związku z tym, jeżeli ciekawi Was literatura azjatycka, ale właśnie w wydaniu indonezyjskim, chyba dużo mniej znanym niż, no nie wiem, literatura koreańska czy japońska w Polsce, no to wpadajcie do Księgarni Państwowego Instytutu Wydawniczego w ten czwartek o 18. Również książkowa propozycja, chociaż z trochę innym nastawieniem. Tutaj poznajemy nie Indonezję, a kraj własny, Polskę. To spotkanie 1 lipca o 18 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w ramach cyklu Na Żywo, czyli spotkania z artystkami, artystami i osobami artystycznymi. W tę środę o 18 taką osobą do spotkania będzie Piotr Puldzian-Płócienniczak, wydawca, artysta, doktor socjologii, pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz kierownik oficyny DAR Dobryszyc już od kilku dobrych lat, wcześniej związany między innymi z Rozdzielczością Chleba, takim krakowskim kolektywem wydawniczym. Od lat Puldzian Płócienniczak wydaje niesamowite małe książkowe pozycje, które łączą w sobie w tym wypadku DAR-u Dobryszyc krajoznawstwo, jak i, przyznam, po prostu wielką dawkę humoru oraz bardzo fajnego podejścia do sztuki z taką wiarą, że ona może być prosta, fajna i może na przykład w formie fotograficznej dokumentować przedziwne zakamarki naszego kraju, a razem z tym naszej turystycznej duszy. To część promocji książki Pielgrzymka do Jasnej Góry, czyli ich przekładu Władysława Reymonta, ale ponownie nie jest to wcale przekład standardowy. Jak dokładnie działa Piotr Puldzian-Płócienniczak oraz oficyna DAR Dobryszyc, możecie się dowiedzieć, jak w środę wpadniecie do Centrum Sztuki Współczesnej Ujazdowskiej i tam z Puldzianem pogadacie. Znów mam też wydarzenie outdoorowe i to w Parku Żeromskiego, wydarzenie Miasta Stołecznego Warszawa, warszawskie kocykowanie. To propozycja dla najmłodszych, ale jeżeli zastanawiacie się, co zrobić z waszym dzieckiem w najbliższą sobotę, tak? Nie, sorry, w niedzielę i zresztą, jak widzę, w kolejne lipcowe niedziele, no to możecie wpaść na spotkania na kocyku w Parku Żeromskiego. Tam animacje, zajęcia plastyczne, spektakle dla dzieci i inne fajne aktywności, o których więcej przeczytacie na stronie miasta. No i na koniec również outdoorowe wydarzenie, ale tym razem dla dorosłych, czyli spacer ornitologiczny. Mateusz Niedziółka będzie oprowadzał po parkach w Podkowie Leśnej. Wukatką dojedziecie na spokojnie i przez 3 godziny będziecie mieli okazję obserwować żyjące w ptaku czy koło lasu, no bo to Podkowa Leśna, ptaki. Jeżeli kręca się Wam ornitologiczna zajawka, jak wielu osobom w ostatnich latach mam wrażenie, no to macie okazję o ptakach pogadać i ptaki poobserwować w ogrodach Podkowy Leśnej w tę niedzielę od 17.00.

0: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Reklama. Godzina 15.30, ze mną Piotr Kanclerz.
2: Serwis akademicki.
3: Uniwersytet Warszawski, polskim liderem wśród instytucji naukowych w programie Horyzont Europa. To największy w historii Unii Europejskiej projekt wspierający badania i innowacje. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 95 miliardów euro. Do tej pory UW zdobył ponad 65 milionów euro netto dofinansowania na realizację 135 projektów, w tym 37 koordynowanych. Wśród inicjatyw realizowanych w programie Horyzont Europa szczególny prestiż mają granty Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. W konkursach rywalizują badacze z ponad 30 państw, nie tylko z Europy. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Agricultural University of Iceland przygotowują wspólny program studiów w obszarze weterynarii i nauk o zwierzętach. Inicjatywa będzie prowadziła do uzyskania tytułu licencjata w dziedzinie nauk rolniczych, zdrowia zwierząt, a także tytułu zawodowego lekarza weterynarii. To pierwsza tego typu idea w Islandii we współpracy ze SGGW. Program zostanie uruchomiony już w sierpniu. Już w środę zaczynają się Akademickie Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w futsalu. To pierwsza w historii edycja takiej imprezy w Warszawie i Pruszkowie. W rywalizacji weźmie udział 26 reprezentacji z 18 krajów pochodzących z 5 kontynentów. Oczywiście nie zabraknie biało-czerwonych drużyn. Zawodnicy i zawodniczki zagrają na halach Osir Bemowo, Osir Włochy oraz w hali Znicz w Pruszkowie. Mistrzostwa potrwają do przyszłej środy. Specjaliści w dziedzinie chorób układu oddechowego przedstawili trzecią przyczynę zgonów w Polsce. Mowa tutaj o jeszcze mało znanej, przewlekłej, obturacyjnej chorobie płuc. POHP rozwija się w odpowiedzi na szkodliwe działanie dymu tytoniowego czy zanieczyszczeń powietrza. Wywołuje to stan zapalny, który prowadzi do trwałego ograniczenia przepływu powietrza przez rogi oddechowe, czyli obturacji. Występują również objawy takie jak duszność w czasie wysiłku, a w spoczynku odkrztuszanie i przewlekły kaszel. Późno rozpoznana lub źle leczona choroba prowadzi do inwalidztwa oddechowego i przedwczesnej śmierci. Według szacunków nawet około 2,5 miliona osób w Polsce ma POHP. Więcej o tym przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.
2: Korki.
1: Nie wygląda to jeszcze jakoś fatalnie, ale uwaga na S8 po stronie Maremontu. Aż 3 stłuczki według aplikacji. Także możecie się tam spodziewać spowolnień. Na Wisłostradzie oczywiście już zaczyna się popołudniowe stanie, ale generalnie Warszawa wygląda jeszcze na przejezdną.
2: Pogoda.
1: Upały w Warszawie dzisiaj 35 stopni w cieniu i w ten sposób ma jeszcze chwilę być. Poniedziałek to dziś, wtorek i środa również bardzo gorące. W środę nawet 38 stopni w cieniu w Warszawie, ale właśnie po środzie ma ta upalna temperatura już nas zacząć opuszczać. Ciągle będzie ciepło, może być burzowo, ale trochę bardziej znośnie niż przez ostatnie kilka dni.
2: Od czwartku.

0: Mówiąc o pogodzie, wspomniałem o upałach. Polecałem już jakiś czas temu wam rozmowę z Kampusu Nauki o tym, jak ludzie radzą sobie z upałami i czemu jest to temat, o którym ciągle mówimy trochę za mało w Polsce. A teraz coś dla tych z was, którzy opiekują się nie małymi ludźmi, a małymi stworzeniami czteronożnymi, a dokładniej chodzi o psy. Audycja Łapy w Górę to Klaudia Szkaradek, która co tydzień opowiada o tym, jak wychowywać swojego psa, jak się nim opiekować tak, żeby wszystkim było lepiej. No a w tym wypadku przyjrzała się tematowi właśnie upałów. Uwaga, bo to trochę starszy odcinek, numer 39, ale bardzo, bardzo dzisiaj i przez jeszcze parę dni aktualny.
1: Normalnie o tej porze.
2: Po co też mówię o poduszeczkach Łapek? Ponieważ, moi drodzy, ja widuję takie rzeczy, widziałam to i jak teraz byłam na wakacjach za granicą i widuję to niestety także w Warszawie, że psy są wyprowadzane w południe na te okropnie rozgrzane chodniki. Kasia chyba, ty Kasia coś takiego, nie wiem czy Kasia słucha od Lego, chyba nie, bo są na wystawie, ale opowiadała, opisywała coś takiego przy okazji naszej rozmowy o wakacjach, że Lego się na przykład zatrzymuje, chyba nie pokazuje jakoś specjalnie, że czuje dyskomfort, ale ona wtedy wie, że musi go przenieść na trawę. Trawa będzie o wiele lepszym rozwiązaniem w gorący dzień niż chodzenie po chodniku. Być może dla niektórych z was są to oczywistości, ale uwierzcie mi, że ja widzę bardzo dużo takich obrazków, tych piesków ziajających, podnoszących łapki, unoszących łapki tylnie czy przednie, które są w bardzo dużym dyskomforcie. Unikajmy tego. I jeżeli już wybieramy się na spacer, to spełnijmy, czy ja zdążę to powiedzieć? Dobra, może zdążę. Przede wszystkim sprawdzamy temperaturę i wybieramy raczej na dłuższe spacery albo poranek, albo wieczór. Ja preferuję poranki, ale to różnie bywa. Czyli na przykład godzinę 6 czy 7 rano, kiedy jeszcze nie ma takiego najmocniejszego upału i to samo w drugą stronę, po godzinie 20, kiedy już ta temperatura robi się komfortowa. Dużo jest psów, które są po prostu bardziej ospałe nawet, jeżeli są wyższe temperatury. Znam też takie pieski, które no dobra, idę sobie na socjal, ale w sumie to wolałbym być w domu, bo nic mi się nie chce. Te funkcje życiowe są takie troszeczkę obniżone i pies nie ma ochoty wchodzić ani w jakieś specjalne interakcje, chętniej by się położył. Szanujmy to. Szanujmy to i obserwujmy, jak zachowuje się nasz pies, bo oczywiście zachowanie będzie adekwatne do okrywy, czyli pies bardziej puszysty, z większą okrywą, z gęstszą okrywą, czyli futrem, będzie się zachowywał inaczej niż pies, który ma krótką szczecinkę, ale może też być na odwrót, czyli termoregulacja u psa z gęstszą szczeciną może być lepsza niż u psa z krótkim włosiem, on się będzie gorzej regulował, więc to jest pierwsza kwestia, którą musicie wziąć pod uwagę. Pora dnia i na pewno nie wychodzimy z naszym psem na rozgrzany beton, czy też w miejsca, gdzie nie ma cienia, bo możemy wpędzić go w bardzo duże kłopoty. Są to dla niektórych kwestie oczywiste, natomiast to jest nadal audycja, która ma wszystkich wyedukować, jak sobie radzić, więc edukujemy dalej. Na spacery polecam zawsze brać wodę, nawet jeżeli macie takiego psa, który potencjalnie nie będzie jej pił. Czyli zazwyczaj nie pije wody i ja zresztą tak mówię na socjalach, żebyście zawsze brali wodę, bo nawet czasami jest tak, że wymiana wody, czyli wezmę wodę od Lolka i dam Lego, to oni chętniej się napiją wody cudzej, więc to jest spoko rozwiązanie, ale też bardzo istotne jest to, żebyście mieli wodę na te przypadki, kiedy już ewentualnie doprowadzilibyście do udaru cieplnego, no bo zaraz wam powiem, jak sobie w takich sytuacjach poradzić, ale też objawy udaru cieplnego, przegrzania u psa. Oczywiście intensywne dyszenie, intensywne ślinienie, to nie są, od razu zaznaczam, te wszystkie objawy nie wystąpią obok siebie mogą wystąpić niezależnie, to znaczy mogą wystąpić 3 z 7, które wymienię. Chcę, żebyście znali ich jak najwięcej. Czyli intensywne dyszenie, ziajanie, bo pies próbuje się ochłodzić, ale jego organizm nie może nadążyć z odprowadzeniem ciepła. Przyspieszony oddech tym samym. Oddech staje się płytki, dość nieregularny, nadmierne ślinienie, osłabienie i apatia. Pies się może nawet przelewać wam przez ręce i nie mieć siły, żeby wstać. Jedyne, na czym skupia całą swoją siłę, to jest to, żeby wychłodzić organizm. Słuchość z zaczerwienieniem błąd śluzowych, widoczne na dziąsłach i wargach. W grubszym, jeżeli pójdziemy dalej i wyeskaluje się ta sytuacja, mogą wystąpić też wymioty i biegunka. Zaburzenie koordynacji ruchowej, o której wspomniałam. Utrata przytomności, przyspieszone tętno, wszystkie już rzeczy, które jesteście w stanie sobie wyobrazić. I co zrobić w takiej sytuacji? W takiej sytuacji staramy się jak najszybciej schłodzić naszego psa, przenieść do cienia i uważajmy na pewne stereotypy, czyli nie chłodzimy na przykład psa w tej sytuacji lodowatą wodą, ponieważ może dojść do skurczu naczyń krwionośnych i zatrzymania paradoksalnie ciepła w organizmie, czyli robimy troszeczkę takie blanszowanie wtedy psa, nie robimy tego. Woda ma być letnia, woda ma być chłodna, przepraszam, nie letnia, tylko chłodna. Możemy, jeżeli jesteśmy gdzieś nad rzeką, bardzo powoli wziąć psa na ręce i wchodzić z nim powoli do tej wody, nie zanurzać go naraz, tylko zacząć od łapek i powoli z sekundy na sekundę coraz bardziej go zanurzać. Na pewno nie robimy tak, żeby dopuścić do szoku termicznego. Uważajcie bardzo na taką poradę, na przykład, żeby wziąć mokry ręcznik i owinąć psa. To jest porada niebezpieczna, ponieważ możemy stworzyć saunę, czyli przyłożymy ręcznik do psa, ciepło będzie się z niego wydzielać, ale będzie wracać za moment, no bo nie będzie miał gdzie uciekać. Jeżeli już, to bierzecie ręcznik i wyciskacie zimną, chłodną wodę nad waszym psem. Skupiacie się też w sytuacji takiej, ja nawet powiem wam, czasami to robię. Czyli jak widzę, albo dobra, zaraz wam to opowiem, może nie zapomnę, ale skupcie się też na węzłach chłonnych, czyli pod pachami u waszego psa jest dość cienka skóra. Jeżeli schłodzicie to miejsce, to krew ochłodzona zacznie krążyć po organizmie i macie szansę, że pies, że wesprzecie te regulacje. Oczywiście dajemy wody do picia małymi łykami. Jeżeli pies pije też tak, jakby chciał się ratować, to też dozujcie wodę. Na przykład dolewajcie ją do miski, nie dawajcie całej michy wody naraz, tylko dolewajcie na przykład z butelki. No i moczymy pieska i pod pachami, i ciałko, tylko tak, żeby ten gorąc mógł się z organizmu wydostać.
0: To była Klaudia Szkaradek i fragment audycji oraz podcastu Łapy w górę. Jeżeli temat upałów i tego, jak zachowywać się ze swoim psem w ich trakcie was dotyczy, to polecam serdecznie Łapy w górę. Po pierwsze zaobserwować, a po drugie do tego odcinka wrócić. To był odcinek podcastu numer 39 i znajduje się w nim jeszcze więcej porad Klaudii dotyczących upałów i naszych czworonogów.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komona.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: Jeżeli nie słuchacie radia w niedzielę, to nic straconego. Te najciekawsze gadane audycje z tego czasu wpadają do naszych podcastów. Tak właśnie stało się z najnowszym odcinkiem audycji Emila Blefa, czyli Dobrych Tekstów. Odcinek wyjątkowy, bo tym razem nie raper, nie tekściarz, a designer, projektant Bartłomiej Walczuk, czyli Mr. Awesome, opowiada o tym, jak projektuje, jak podchodzi do projektowania opraw wizualnych dla polskich muzyków.
1: Normalnie o tej porze.
2: Jakbyś rozwinął ten wątek, jak jesteś obecny teraz w muzyce, bo to jest bardzo ważna, ultra potrzebna funkcja.
3: No, ja teraz odpowiadam za tę stronę wizualną, ale też może to już jest coś więcej niż nawet strona wizualna, powiedziałbym, no bo mamy już taki funkcjonujący na pełnych obrotach w Polsce muzyczny marketing tak naprawdę, więc na przestrzeni tam tych ostatnich, nie wiem, 10 lat okazało się, że można robić kampanie reklamowe nie tylko dla Delmy i makaronu, ale też normalnie dla muzyków. No i wydaje mi się, że w kontekście jakby oddawania serca w pracy, no to klient pod tytułem muzyk jest dużo zawsze fajniejszy niż taki klasyczny klient komercyjny, więc no jesteśmy przeszczęśliwi, że możemy pracować w studiu nad tym, nad czym się znamy, ale robić to dla muzyków.
2: No właśnie, bo ty masz potężny background agencyjny i jak sobie o tobie myślałem, na tyle, ile się znamy, no to jakby oczywiście to nie świadczy o twojej osobowości w żaden sposób, ale ty jesteś takim marketingowym celebrytą. Ile masz KTR-ów? Dodajmy, że to jest najbardziej prestiżowa nagroda, jeśli chodzi o bycie kreatywnym.
3: No, wyżej 30.
2: Obstawiałem z 15.
3: Tak, no są to też miecze jakby, dużo z nich zdobyłem w agencji, no ale jakby...
2: Ale ty zgłaszasz prywatne projekty takie gdzieś, które są z obszaru muzyki, fotografii...
3: Myślę, że w ogóle zgłoszenie Dawida, kampanii małomiasteczkowego, Dawida Podsiadło na KTR-y,

0: było też krokiem, który bardzo otworzył taką furtkę w głowach marketerów, że jednak coś się zmieniło i no my za mało miasteczkowego w jednym roku dostaliśmy, zgłosiliśmy chyba 11 rzeczy, dostaliśmy 10.
1: 10 kategorii tak, za ten projekt. I było to, głośno o tym.
0: Tak, no o tyle ciekawie, że ten projekt właśnie pokazał, że w obrębie pod jednym parasolem, czyli to co jakby reklamiarze lubią pod tytułem Big Idea.
1: Platforma, która spina całą komunikację.
0: Tak, ale takie w ogóle myślenie jakby holistyczne i to się kiedyś nazywało 360, później zmieniało nazwę etc. No, natomiast takie nie myślenie tylko jednym nośnikiem spowodowało, że my w obrębie jakby małomiasteczkowego mieliśmy dużo małych kampanii, bo mieliśmy kiosk, mieliśmy kampanię muralową z krzyżówkami, którą ludzie rozwalali i tak dalej, i tak dalej. I my pozgłaszaliśmy te wszystkie rzeczy jakby osobno, no i okazało się, że one razem dały nam tytuł Studia Roku.
1: Fantastycznie.
0: Więc no to był taki mocny strzał i to był bardzo zielony rok na KTR-ach.
1: Czy to był przełom dla ciebie? Taki pod względem popularności i no, pokazania, że ten music marketing działa i warto w niego inwestować.
0: Wydaje mi się, że mieliśmy na pewno po tej kampanii takie pół roku, gdzie wszyscy przychodzili i mówili, my chcemy być Dawidem Podsiadło i my mówiliśmy, że no oczywiście, tak. Tylko że do tego trzeba też być Dawidem Podsiadło, no bo
1: to prawda.
0: Jakby o ile wierzę w swój Magic Touch, no to jednak Dawid Podsiadło jest Dawidem Podsiadło i to on tutaj robi robotę. Wiesz, ja nigdy nie widziałem takiej historii, że wrzuca się jakiegoś posta, odświeżasz go i on ma 4000 lajków, nie?
1: No tak.
0: Więc tak. Nie można się pomylić, bilety wychodzą w 4 minuty, no więc, ale tak, no jakby na pewno był to przełom jakby i jeżeli chodzi o briefy, jakie zaczęły do nas spływać, bo wcześniej te briefy były bardzo skupione dookoła okładek, wiesz, ewentualnie, no nie wiem, plakat na trasę, jakaś koszulka, ale to był taki
1: takie pojedyncze
0: taki mały
1: materiały,
0: zestawik, w sensie,
1: tak.
0: No tak, też wiesz, bardzo często to się jeszcze działo w, no nie wiem, robiąc na przykład Sprosto, tam był fantastyczny zespół ludzi do opieki, ale to w ogóle nie był ten rozmiar. No jakby, oczywiście rap nie jest już muzyką niszową, w żaden sposób nie można tak powiedzieć, ale myślę, że trochę później, znaczy, jeszcze inaczej, rap osiągnął sam dużo, no bo ziomale z ławki wstali i zaczęli robić robotę sami, nikogo nie pytali o zdanie i to się tak toczyło.
1: No i element biznesowy tutaj mocno też tak. Jest stymulujący.
0: Dokładnie, a z drugiej strony, no ten pop był długi czas traktowany, no tak, że to jest takie niefajne, tam się nie da nic zrobić, później ludzie przychodzą na Fryderyki jakby i Opola i w ogóle i to jest takie brudne, to w sensie, to też było dla mnie ciekawy przeskok, żeby przejść od, wiesz, Hadesa do Dawida Podsiadło po prostu muzycznie, nie?
1: I no tak, to duży przeskok, inny gatunek.
0: Ktoś kiedyś zapytała, co ostatnio z rapu robiłeś i ja się, wiesz, złapałem na tym, że dawno już nie robiliśmy nic rapowego. No ale uważam, że to był taki krok milowy dla tej sceny, w sensie nie chcę mówić, że to za naszą sprawą, natomiast rok później po małomiasteczkowym na tych samych KTR-ach odebraliśmy najwyższą wtedy nagrodę w kategorii Big Idea za Romantic Psycho, czyli kolejna kampania muzyczna. No to też był taki sygnał, moim zdaniem, że coś się zmieniło.
1: No czy wiesz, Kłobo na Fide w ogóle jest postacią, która bardzo mocno jest osadzona w marketingu i on doskonale się bawi
0: ale z tego, co
1: obszarami.
0: Wiem, jury miało duży problem z tym, żeby złapać, dlaczego to jest tak mocne.
1: Nie mogli uchwycić tego powodu.
0: Tak, z tego co pamiętam, Szczyps tam bardzo lobbował, że słuchajcie, ten gość przez 3 miesiące wstawał rano i ukrywał swoje tatuaże.
1: No tak,
0: i
1: to jest pełna kreacja,
0: to jest
1: absolutnie.
0: Kampania KISS, wiesz, tak. W sensie no coś naprawdę wysokiego i jak to dotarło, wręczyli nam srebro i to była najwyższa nagroda w tym roku, a w następnym roku pojawiła się na KTR-ze kategoria Entertainment, do której do jury zostali zaproszeni na przykład menedżer Dawida Podsiadło, Wojtek Sokół, etc., czyli ludzie jakby z branży rozrywkowej, a nie tylko reklamowej, więc wydaje mi się, że reklama zawsze jakby tęskni do takiego romansu z nie wiem, z kulturą.
2: To rozmowa z Bartłomiejem Walczukiem, czyli Mister Osomem, którą w dobrych tekstach przeprowadził Emil Blef.

0: Czy jesteś w stanie powiedzieć, którą masz ulubioną okładkę? Tak na zamknięcie wątków naszych?
1: Oj, powiem ci tak. Kocham okładkę płyty Początek dla Miłosza, którą zaprojektowała jego córka. Ja byłem designerem
0: pomagającym. Czyli emocjonalny taki walor.
1: Absolutnie. No w sensie rodzicielstwo, wiesz co robi tak. Z ludźmi, więc tak jest. Ale też fakt, że właśnie na kanwie mojej relacji z Miłoszem okazało się, że teraz handlujemy rowerami dla naszych córek pomiędzy sobą i później jak robimy tę płytę i Miłosz mówi, że właśnie Kora narysowała coś, ja mówię, dawaj, lecimy z tym dalej. Mm-hmm. Później się okazuje, że Miłosz w ogóle, to on to zrobił, jakby zrobił font z pisma swojej córki i
0: sfoncił to po prostu, tak, super.
1: Tak, bo Miłosz właśnie robi takie szalone, a słuchaj, była pandemia, nauczyłem się pisać orkiestrę z YouTube'a, nie? I ja mówię, słucham takich komunikatów, więc jak przyszedł, że zrobił font jakby z liter córki, to ja mówię, jakby jasny, typowy Miłosz. Ale też niesamowite jest to, że jak się, jakby, po pierwsze, że ta płyta jest cała w rysunkach Kory i tekst na tej okładce, jakby to jest płyta mojego taty.
0: Tak,
1: jakby
0: to bardzo ładne. No, takie.
1: Litery napisała, a resztę zrobił wujek osom i od tamtej pory, wiesz, już zostałem oficjalnie wujem.
0: Stałeś wujem. Czyli rozumiem, że tam była najpierw współpraca, a potem się narodziła przyjaźń.
1: Tak, ale też bardzo lubię tę okładkę, bo lubię też taką bezczelność, że jak wyjmiesz te rysunki, to masz białą kopertę i lakierem napis Początek, który jest też w liternictwie tylko córki Miłosza, więc jak ktoś ma wiedzieć, to wie, on jest, znowu, to wynika z kontekstu, on już może takie rzeczy robić, więc fajnie, że w ten sposób się teraz bawimy właśnie, a nie się usztywniliśmy, że wiesz, jestem poważnym artystą, chcę mieć poważne zdjęcie na poważnej scenie z poważnego koncertu. I absolutnie bawimy się tą formą. Pieśni współczesne również z racji emocjonalnego mojego podejścia do muzyki. Mm-hmm. Wiesz, ja ryczę na tych koncertach z Julią, z którą jakby prowadzimy Osom Studios i żyjemy. To jest jakby fantastyczne, że później spotykamy tych artystów i mogą to potwierdzić po DM-ach, nie? Że jak byliśmy teraz na antologii w Katowicach, ja słyszę Igora Herbuta, no to coś się we mnie realnie dzieje i mówię, to jest właśnie ta wartość, że jakby jakimkolwiek w ogóle, wiesz, odcięciem teraz kuponu jest to, że ja siedzę na tym koncercie i mogę tego posłuchać, a na tym wszystkim są nasze litery.
0: Okej, czyli po prostu, znaczy to nie jest po prostu, absolutnie, ja uważam, że pewna energia twórcza, która jest włożona w dzieło, ona potem przekazowana jest dalej, jeżeli oczywiście masz pewnego rodzaju wrażliwość. Tak. To jest taki pewnego rodzaju zamknięty
1: cykl. Ja w sensie bardzo lubię okładkę Magiery. Nie dlatego, że jakby nie dość, że ją zaprojektowałem, to zrobiłem tam zdjęcia, fit, tak. Ale nie wiem, czy wiesz, że ten tytuł też wymyśliliśmy.
0: Czytałem o tym właśnie, że wymyśliliście, no bo, a to jest świetny trop. Po prostu, tak. No Magiera, który jest producentem i zaprasza gości, więc on jest, właśnie każdy gość jest jego fitem.
1: To jest tytuł,
0: super.
1: To plus tak naprawdę, wiesz. Więc...
0: Ale w ogóle fit jest bardzo ładnym słowem, takim bardzo plastycznym.
1: Ale widzicie, to jest reklamowa szkoła. Sprytny pomysł, który pozwoli ci właśnie, wiesz, pod stołem opowiadać dużo rzeczy, a on jest po prostu dla, jakby w takim języku.
0: Ale
1: właśnie...
0: wiesz, on spełnia wiele kryteriów, bo on od razu tłumaczy, czym jest ten produkt.
1: On odpowiada na wszystkie pytania twojego szefa.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, tak trzeba było przygotować pomysły.
0: Tytuł, wszystko wiadomo. Fantastyczny pomysł. Słuchajcie, czyli co, jak wejdziesz sobie na decybele designu, wpiszesz Bartek czy Bartłomiej Walczuch?
1: Ja nie wiem, czy tam jest katalog taki ze wszystkich edycji. Nie wiem też, jak się
0: potoczy. Nie, no, ale jak ciebie wpiszę, to wyskakują mi wszystkie twoje okładki chyba, bo je bardzo sumiennie oglądałem. Więc no, polecam wam, zobaczcie sobie koniecznie.
1: My na decybelach designu na Cover World, w sensie mamy tych statuetek dużo w firmie, bardzo dziękujemy i jesteśmy wdzięczni, bo ja
0: teraz też mieliście jakieś mnóstwo nominacji. Za Dawida Podsiadło.
1: No w sensie, zobaczymy, tam podium się teraz zaczęło. Zgłosiliśmy też, wiesz, w tym roku dużo projektów do KTR-u, znowu muzycznych. Mhm. Zrobiliśmy sobie tam kilka lat przerwy, konstytuując Osom Studios na nowo i właśnie sprawdzając, jak nam będzie, wiesz, po odejściu z agencji, jakby jako już mała łajba na tym samym rynku.
0: Tak, duży
1: duch. Czy będziemy się z kolegami kłócić, czy będziemy pływać jakby zupełnie innymi torami, się okazuje, że jest
0: nie
1: super.
0: Masz taki kredyt w reklamie, że myślę, że...
1: Ale nie spotykamy się nawet na tych samych przetargach i to jest fajne, że jakby naprawdę ten tort jest wielki i nie mamy poczucia, że wiesz, to, że pojawiło się Osom Studios na rynku, komuś popsuło dzień. Mhm. Jakby i nie uważam, że wiesz, w drugą stronę to, że wiesz, dzieją się wielkie kampanie, których, wiesz, jedna jest kwestia taka, że no biznesowo nie jest mądrze mówić, że ja bym nie chciał tego robić, wiadomo, że jest duży biznes, który daje duże pieniądze i wiesz, i duże wakacje, ale mamy to szczęście, że właśnie nie musimy wchodzić i się, wiesz, podkradać sobie
0: wzajemnie. Nie wszyscy muszą polować na największe marki.
1: Tak, i dzięki temu, to jest w ogóle kolejne moje odkrycie z lat jakby, wiesz, pracy w reklamie, że ja dużo bardziej wolę opakowywać, wiesz, małe nasze lokalne knajpki, w których później mogę siedzieć.
0: Mamy mnóstwo pięknych startupów czy biznesowych takich, wiesz, które potrzebują tego i potrzebują kogoś, kto właśnie wniesie tą wiedzę, więc nie chcieliśmy reklamować tutaj Bartka, ale to jest osoba, która stworzy ci identyfikację wizualną, ale za tym pójdzie pomysł na komunikację i na to, co w ogóle być powinno, co powinno wybrzmieć z twojej marki, mam wrażenie.
1: Natomiast dostaliśmy kiedyś taki zarzut na wykładzie, że to wszystko fajnie brzmi, jak jest się Awesome Studios. I tak, ja się zgodzę, ta myśl o nierobieniu wielkich marek przyszła mi do głowy po tym, jak pracowałem z Nike, z Burger Kingiem, wiesz, z Amnesty International, you name it, nie? No tam tych marek było dużo,
0: Ale wiesz, to też jest ciekawe, kiedy lądujesz z potężnej marki, z potężnych budżetów na małe.
1: W krakowskiej kawiarni.
0: Dokładnie, i nagle się okazuje, że oj, nie umiem robić małej reklamy, nie?
1: Tak. Nie umiem pisać tanich klipów, to już się okazało. To wszyscy mi mówią, ale nie, ale też fajne jest to, że naprawdę nasi klienci mają ochotę posłuchać tych wszystkich, wiesz, łączników, no bo znowu, przychodząc z konkretnym zapytaniem, potrzebujemy plakat na trasę, potrzebujemy coś tam i wiesz, najsłynniejszy dowcip o kreatywnych, ilu kreatywnych potrzeba do wymiany żarówki. A czy to musi być żarówka? I to jest, wiesz, to jest coś, co... Tak, jeżeli
0: ja
1: ktoś...
0: słyszałem, że dlaczego nie lubię prosić copywriterów o żeby zrobić jakieś zlecenie, bo mają, znają najwięcej sposobów, żeby mi odmówić.
1: Tak, no dokładnie, nie? Ale w sensie to jest mega ciekawe, że jeżeli ktoś do nas przychodzi z jakimś tematem i my czujemy, że słuchajcie, czy wy na pewno tak myślicie o sobie? No i to jest właśnie też naszym zdaniem, mamy ekstra przykłady na to, że to działa. Przyszedł do nas klient, który myślał, że jest, wiesz, tam z archetypów strategicznych, zupełnie kim innym niż był, już nie chcę się rozwijać o rodzajach archetypów, ale myślał, że jest zupełnie kim innym, a po warsztacie strategicznym stwierdził, że w ogóle już nie chcemy tacy być, nie chcemy być żadną rebelią, nie chcemy się bić, jakby my chcemy robić ekstra rzeczy i być raczej nauczycielem.
2: Normalnie o tej porze.
3: To był fragment podcastu Dobre Teksty, podcastu i audycji, ale jeżeli audycja wczoraj o 17 wam umknęła, no to podcast, czyli rozmowę Emila Blefa z Bartłomiejem Walczukiem, Mr. Awesome'em, możecie posłuchać cały czas w ulubionym serwisie streamingowym albo na naszej stronie radiocampus.fm.

0: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt. Reklama.
1: Już w 3:30 ze mną Piotr Kanclerz.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Nowe okręty podwodne dla Polski, strzelanina w Niemczech. Czy znamy już przyszłość Roberta Lewandowskiego?
2: Wiadomości.
3: Premier Donald Tusk podpisał umowę na zakup 3 okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej. To łodzie podwodne typu A26 klasy Blekinge, z których korzysta szwedzka marynarka. Donald Tusk podczas konferencji prasowej z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem podkreślał znaczenie umowy w kontekście współpracy pomiędzy krajami.
4: To jest jednym z najlepiej kooperujących w dziedzinie przemysłu obronnego i obrony państw i mimo dość świeżego członkostwa w NATO, muszę to bardzo wyraźnie podkreślić, nasza współpraca na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa.
3: Nowe okręty wyposażone będą w diesel elektryczny z systemem napędu niezależnego od powietrza. Umożliwi to wielodniowe pozostawanie w zanurzaniu bez konieczności wynurzania się w celu ładowania akumulatorów. Pierwszy z nich zostanie przekazany Polsce w 2030 roku. 5 osób zginęło po ataku napastnika, który zaczął strzelać w mieście Stade w północnych Niemczech. Strzały padły w tamtejszym ośrodku dla młodzieży. Niemiecka policja zatrzymała 2 osoby. Jedna z nich to domniemany strzelec, z kolei rola drugiej jest nieznana. Nie wiadomo, ile osób zostało rannych. Kolejarze oddali do użytku nowe przejście podziemne przy dworcu gdańskim. Inwestycja objęła także zadaszenie 4 peronów. Dotychczas był to tylko jeden tunel pod peronami i stanowił wąskie przejście. To na tę stację będzie kierowana większość pociągów w czasie kolejnych etapów modernizacji linii średnicowej. Inwestycja miała kilkumiesięczne opóźnienie, a jej koszt wyniósł około 80 milionów złotych.
2: Sportowy kampus.
3: Robert Lewandowski zostanie nowym piłkarzem Chicago Fire. Według włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano, Polak podpisze 2-letni kontrakt z klubem MLS. Umowa przewiduje zarobki na poziomie około 20 milionów dolarów rocznie. To oznacza, że kapitan reprezentacji Polski będzie drugim najlepiej opłacanym piłkarzem w lidze, tuż po Argentyńczyku Leo Messim. W najbliższych godzinach testy medyczne oraz oficjalne podpisanie kontraktu.
2: Korki.
1: Jeżeli z przestrachem złapaliście się na zegarek, to spokojnie, mój błąd jest w 4:30 oczywiście, chociaż ulice warszawskie na to aż tak bardzo nie wskazują. Tak na moje oko zatłoczenie mniejsze niż zazwyczaj, chociaż są oczywiście obszary, które i tak się korkują, zwłaszcza jeżeli dojdzie do tego stłuczka, tak jak w Dolince Służewieckiej, jeżeli jedziecie w stronę Mostu Siekierkowskiego, albo jak na trasie Armii Ludowej i na samym Moście Łazienkowskim, tutaj wyjazd na Grochów może potrwać dodatkowe parę minut.
2: Pogoda.
1: Upalnie będzie jeszcze przez co najmniej 2 dni w Warszawie, około 35 stopni. W cieniu oczywiście. W środę chyba tak ciepło, jak było wczoraj, czyli aż 38 odczuwalne. Później ma trochę upał zelżeć do wysokich kilkunastu albo 20 kilku stopni i też między środą a czwartkiem mogą w Warszawie pojawić się burze.
5: Same sztosy.

0: 97.1 FM.
1: You're locked into the sounds. Sounds. 108.9.

Wspominałem wam o tym, że już w tym tygodniu nowa odsłona, początek nowej odsłony cyklu Lado w mieście. Rozpocznie się to czwartkowym koncertem Immortal Onion. Jeżeli jesteście ciekawi więcej, to stay tuned, bo już w jutrzejszym, normalnie o tej porze, wiem, że wpadnie ten zespół i o swoim koncercie coś opowie. Natomiast ja przypomnę, że tydzień temu zapraszaliśmy na otwarcie jubileuszowej 70 lat wystawy w Galerii Promocyjnej Staromiejskiego Domu Kultury. To już jutro, wyjątkowo wernisaż nie piątkowy, a wtorkowy. Tak wymyślony, żeby ta urodzinowa data się zgadzała. Ma być naprawdę fajnie, więc to jest z mojej strony serdeczna propozycja na wtorkowy wieczór. Wernisaż w Galerii Promocyjnej. No, ja planuję być.

0: You know my steez.
1: No i tyle. No i tak kończymy audycję normalnie o tej porze, poniedziałkowe jej wydanie. Bartosz Pergun, to przyjemność być z wami. Dzięki, że słuchaliście po raz kolejny. I na zakończenie ode mnie Shy One, I Can Tell na featuringu George Riley.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Byłaś u fryzjera dzisiaj?
1: Nie, ale dawno się też nie witałem z zespołem The Prodigy. Bardzo miło was widzieć. Panowie, nice to hear you guys. Hello. If you want something to drink, please help yourself, Jerry. Takie to do kolegi mówiłem.
0: A już za tydzień w sobotę będą.
1: Co, znajomi z Jerry?
0: W Łodzi.
1: Naprawdę?
0: Nie, Prodigy.
1: No serio?
0: No, to ty pod kamieniem żyjesz?
1: To ja już zacznę ruszyć w takim razie.
0: The Prodigy, jedynka.

0: To słyszałem na żywo.
1: Ja słyszałem jedynkę na żywo, ale muszę przyznać, że jak wyobrażam sobie machanie kartką, takie gdzie się ochładza, to jednak dwójka. Myślałem, że na jedynkę zagłosuję. W ogóle wiesz, że czytałem, że prawdopodobieństwo gołoledzi drastycznie spada od kilku dni.
0: Nie słychałem.
1: Naprawdę, jestem w szoku. Jeden albo dwa. Możecie oddawać głosy, jak wiadomo, w Radio Campus to jest alternator. Ja się łamię, ale jestem bliżej dwójki chyba.
0: Ty nie możesz głosować, wiesz o tym.
1: Ach, dobrze.
0: Kochani, dzisiaj, nie znaczy normalnie możesz.
1: To nie była agitacja, to po prostu tak rozmawiałem o, nie wiem, połączeniu.
0: Żeby nie było, on wybrał jedynkę. Halo? Halo?
1: Dzień dobry.
0: Oho. Jest afera?
1: Nie, jest cisza.
0: Czekaj, bo nie jest dobże, bo to...
1: I mam wierzyć, że on mówi, czy każesz mi udawać człowieka, który dzwoni?
0: Nie, chyba się rozłączył, ale...
1: No to dajmy mu jakiś... nie wiem, no to...
0: Było to niepokojące.
1: Ale możemy zgadywać, czy to jest nielegalne też, żeby zgadywać, na co on głosował?
0: Ja go trochę znam.
1: Mhm. O, to rodzina dzwoni w tym programie częściej.
0: Tak. Ja go trochę znam, ale szczerze mówiąc, ostatnio mnie zaskakiwał.
1: Tak, masz rację, jedynka. Tak czułem, no
0: kilka
1: dobrze.
0: Kilka razy mnie zaskakiwał.
1: Głos na jedynkę, dobrze.
0: Myślisz, tu z SMS-ów spisujesz?
1: Dobrze.
0: Aha, drodzy państwo, 228277205, gdybyście chcieli do nas zadzwonić.

0: ten kontakt jest ok. Można też SMS-owo 886-971-971. Może teraz? Halo?
1: To jest ewidentnie...
0: Poczekaj, bo to się nie zgadza. Coś
1: dobrze, to wiesz, jak drugi raz dzwoni...
0: Majdomku!
1: No, to może tak. Halo! Może trzeba będzie telefonu używać niedługo tutaj. Tak. To jest bardzo dobre stanie, jak pokrzyczysz.
0: W ogóle, ja kiedyś chciałem zrobić taką opcję alternatorową, żeby ludzie byli tam tutaj za szybą i pokazywali.
1: Wszyscy słuchacze?
0: No nie, żebyśmy zrobili na przykład takie jakieś głosowanie na przykład o godzinie 18.05 i byłoby to głosowanie przez szybę.
1: Słuchaj, mój termometr głosował na 45 od rana, wiesz, także to spoko. Notuję głosy, uwaga, jest głos na jedynkę. Tak czułem, widzisz, to jest ten, co dzwonił, twój znajomy.
0: To on.
1: Tak. Daję mu na jedynkę. Bardzo dobrze cię czuliśmy, że dzwonisz, tutaj głos na dwójkę z SMS-a i tu mam na jedynkę, dobrze. Jak na razie jedynka prowadzi Prodigy Brief, co za wspaniała produkcja, zapominamy o tym zespole, bo jednak, kurczę, to był przełom, to było coś w ogóle, ich płyta ma takie w ogóle odsłony w tych wszystkich cyfrowościach, ale to najlepiej w radiu słuchać, jak wiadomo. I to w radiu brzmi najlepiej, kiedy się nie spodziewasz, że to zagra.
0: Mhm. Czekaj, bo ja teraz myślę, musisz coś jeszcze powiedzieć o zespole The Prodigy państwu tu.
1: No nie wiem, ciężko powiedzieć, jak wokalista już jakby, wiesz, z MF Doomem rapuje mniej więcej, ale to był przełom. To było pierwsze drum and bassy, które nomen omen leciały w państwowych stacjach i w ogóle wszyscy przyjęli ten zespół gorąco, choć drum and bass to się raczej słuchało na imprezach takich bardziej wyszukanych, woskowych, jak ktoś znał się trochę na muzyce brytyjskiej, a tymczasem to chyba powiedziałbym oficjalnie drum and bass, który zapukał taki łamany i broken beaty pojawiły się naprawdę już na salonach, można powiedzieć. To był taki duży przełom i szok.
0: Ja muszę przyznać, że to jest jedna z moich takich pierwszych wspomnień nie muzycznych, ale klipowych.
1: Ale myślę, tak ci się kojarzy właśnie?
0: Nie, kojarzy mi się z krokodylem łamany na aligator. Mm-hmm. To jest coś, co pamiętam z dzieciństwa.
1: Słuchaj, łączy te pojęcie forfiter. Wiadomo, w ogóle po co się rozdrabniać na jakieś dwa różne, ale faktycznie The Prodigy to absolutny sztos.
0: Tak, no dobrze, to co? Musimy państwu zagrać coś?
1: Ale wiesz co, głosów jest więcej na jedynkę ewidentnie.
0: No to państwo wiecie, co z tym zrobić. 886-971-971 albo na WhatsAppie, albo SMS-owo. Ja próbuję tutaj się dowiedzieć, co what's happened with the line, bo może urwał nam od internetu ten.
1: Tak, myślisz, że zjeżdżał znowu?
0: Mógł zjeżdżać.
1: Proszę, to jest tak. W ogóle.
0: Ale przygotowałem dla państwa numer, także 3 minuty 33 sekundy przed wami dobrej zabawy. Co? Dobrej zabawy?
1: Absolutnie. Tym bardziej, że jest to nowinka, warto zapoznawać się z rzeczami, które są...
0: Chyba nie jest to nowinka.
1: Mixtape nie jest nowinką?
0: Jest?
1: No nie wiem, zobaczmy. Może dla was będzie nowinką, dla mnie nowinką był w ten gorący upał, posłuchajmy czegoś.
0: Ja w sumie nie sprawdziłem, czy on...
1: Co 6ix7 nazywają boomerskim rapem, z tego co widzę.
0: No tak, bo ty powiedziałeś, że to boomerski rap.
1: Ale tak jest, bo ja mam córkę, która mówi, że słucham boomerskich rapów i ty też słuchasz boomerskich rapów. To też wiem od niej.
0: Ty, ten mixtape ma 13 lat, ziomek.
1: To już możemy powiedzieć, że słucham boomerskich.
0: Poczekaj, sprawdzimy jeszcze jeden telefon. Może się to... Bo to... Halo? Nie. To się nie uda. Dobra, coś tu padło. Zaraz to spróbujemy to powstać. 13-letni mixtape, po którym istnieniu ja, jak i mój serdeczny współprowadzący, który być może zdradzi wam swoje imię kiedyś, nie wiedzieliśmy o nim, ponieważ nie ma go w serwisach streamingowych.
1: Ale ważne jest to, że jakby człowiek, który pojawia się na wokalu, ma najpiękniejszy kolor włosów i to się właśnie liczy.
0: No to ja już nic więcej nie
1: Katarzyna Dobor w numerze z Alchemistem. Yeah, I'm in the corner chilling out. Fucking throw up on the floor shit. Get the cleaning lady, my bad.

0: Każdy, kto potrafi nawinąć dużą część tego numeru, powinien zapisać się na kolonoskopię, drodzy państwo. Pamiętajmy o zdrowiu, profilaktyka i w ogóle nie żartuję, dbajmy o siebie, bo to bardzo ważne.
1: Dyskretny chłód, jedynka. Telefon winien działać. Alternator. Dzwoni pan Tomek. Panie Tomku, jest pan na antenie.
2: Dzień dobry.
1: O, dzień dobry, dziękuję, działa, pozdrawiam.
2: Pa.
1: To nasz technik, pan Tomasz.
0: Świetnie, cieszę się, że pan... Lepiej dzwoni twój kolega, teraz dzwoni pan technik z radia. No, ale... Żaden nie głosował.
1: Ale od kolegi się nie dało odebrać.
0: Dobrze.
1: Soku i Dawid Podsiadło.
0: Ależ to jest numer doskonały,
1: doskonały.
0: Co?
1: Doskonały.
0: A ten byś nawinął cały?
1: Bez problemu.
0: Niektórzy nie. Dlatego też zbieramy głosy, jedynka albo dwójka. Jedynka dyskretny chłód, dwójka świadomy sen. Co wybieracie na dzisiaj? Chodzi o numery, bo wiadomo, że chłód byśmy wybrali wszyscy.
1: No ale muszę przyznać, że ja w ogóle bardzo lubię ten numer. Tak, z pana drogą. I bardzo lubię klip również do tego numeru. Alternator. No, to jest test. Halo.
2: Witam serdecznie, czy ja się do studia podzwoniłem?
1: Tak jest, prosto na antenę.
2: Wspaniale, Michał z tej strony.
0: Cześć Michał.
2: Przede wszystkim chciałbym zagłosować na numer jeden.
1: Dobrze.
2: Pozdrawiam wszystkich panów i słuchaczy, którzy muszą zapisać się już na kolonoskopie. I chciałem zapytać, co u was, jak po południe?
1: Powiem ci tak, no ciepło jest, no.
2: Ciepło, mi się podoba, ja lubię.
0: Bardzo długo szukałem kogoś, komu się to podoba, więc cieszę się, bo to zawsze dodaje radości, że jest ktoś content z tej pogody. Cieszymy się, że zadzwoniłeś. Ja też jakby nie znoszę takiego stanu rzeczy, ale to jeżeli możemy my wszyscy poświęcać się dla ciebie, to jest dla nas ogromna radość. Przy okazji oddać głos na jedynkę, więc tak jak ja, świetnie.
1: Ja zostałem dzisiaj zaskoczony na przykład.
0: Czymże?
1: Względem pogody, bo poszedłem dzisiaj rano biegać. A tak, ale nie tak rano jak zazwyczaj, tylko tak wyszedłem o 7. Było ciepło. Mm-hmm. Może
2: ale
1: nawet...
2: to jeszcze nie jest taka paruwa.
1: No tak, ale tak, no było, no szału nie było, powiem tak. I napisała do mnie znajoma, która zazwyczaj 9 miesięcy w roku spędza na Bali. I mówi, że tu za zimno.
0: Ale na państwie czy na drzewie?
1: Nie na Bali, tylko na Bali. Mm-hmm. I napisała, biegałeś w tym słońcu? I ja najpierw powiedziałem, no pewnie, że tak. A potem dopiero do mnie dotarło, że to ona napisała i to już tak mnie zaskoczyło. I pomyślałem, ale posmarowałem się kremem, żeby nie było.
0: Sądząc po długiej anegdocie bez puenty, po pierwsze głosuj na jedynkę, po drugie iść na kolonoskopię.
1: Puenta jest taka, że mi się też podoba.
0: Super. No to mamy dwa głosy na pogodę, ale dwa głosy też na dyskretny chłód. Dziękujemy ci bardzo.
1: Dzięki, hejo.
0: Ściskamy. Powiew dla ciebie, gorąca.
1: I jeszcze nie myślę o zakupie klimatyzatora do domu, którego nie posiadam.
0: Teraz to będzie skok na w ogóle...
1: Halo.
0: Dzień dobry.
3: Halo, siemano.
1: Cześć.
0: Co głosujesz? 1, 2...
3: Piritek z tej strony. Głosujemy dwa głosy na jedynkę.
2: Na jedyneczkę, tak.
4: Dobrze.
0: Dobra. Chłopaki, co robicie teraz? I to jest właśnie heroizm naszych czasów. To się ludzie, którzy dla nas się grzeją. Jesteśmy z wami, chłopaki. Naprawdę jesteście super dzielni.
1: Powiedziałbym, trzymajcie się ciepło, ale...
0: Nie. No. Dyskretny chłód wam zagramy, jak będzie prowadził. 4-0 póki co.
1: Tak?
0: No.
1: O, to daj 1-2. Ja wiem, że nie powinienem, ale...
0: Dobrze.
1: Ale... Spojrzę na komisję z tyłu za nami. Kiwnie głową. Kiwnęła.
0: Czyli co, drugi głos mam dla dwóch?
1: Nie, że mogłem zagłosować.
0: Dobrze.
1: Bo to komisja
0: to czyli wziąłeś sobie czyj głos z tyłu? Czyli numer samochodowy.
1: Nie.
0: Dzwoni, słuchacz z tyłu, oddają głosy.
1: Spojrzałem na komisję z tyłu, czy mogę tym razem jakby ja oddać głos. Nie rozumiesz. Za rzadko słuchasz
0: telefona.
1: Widzisz, ja często mówię o komisji. No.
0: Cześć, dzień dobry.
5: Cześć, witam. Adam z tej strony.
0: Cześć,
1: Adam.
5: Siema, a co jest na dwójce?
1: Na dwójce jest Soku i Dawid Podsiadło, świadomy sen. Czyli coś, co może się przydarzyć, gdy masz za ciepło w mieszkaniu, jak próbujesz spać.
0: Ale nie masz dyskretnego.
5: Bo nie, świadome sny są bardzo ciekawe. Kiedyś testowałem, muszę wam powiedzieć. I no, jest ostro.
1: Któż nie testował?
0: Ja nie testowałem, bo nigdy mi nie szło. Adam, a możesz zdradzić, jak doprowadzałeś do tego, że wiedziałeś, że jest sen albo nie sen? Jak to się do tego dochodzi?
5: To znaczy, no, były takie troszeczkę abstrakcyjne rzeczy, że wiedziałem, że to sen, natomiast, no, byłem w stanie tam w tym śnie z tobą sterować. Także, no, tak to wyszło.
0: Ja mam zawsze gumowe łapy w snach i to mnie tak męczy. Przegrywam wszystkie walki. Mam gumowe ręce. zlecenie robień sprzeciwkowi.
5: A to tak, i nie można uciec, tak, bo się wolno biega, to jest taki standard, tak.
0: Okej, okay,
5: tak,
0: to się bałem, dobrze, że zadzwonił znawca, bo się bałem, że jestem jakiś lewy. Dobrze, zatem bierzemy twój głos, Adamie, świadomy sen, no trudno, no, mam nadzieję, że same dobre sny będziesz miał teraz mimo upału.
1: Ale ściskam. Napisz.
0: Zapisałem sobie, w pamięci mam.
1: Dobra, dzięki Adam, pa.
0: Dwa w pamięci.
5: A i
0: tak,
5: cześć.
0: Cześć, cześć Adam, prowadzi nadal i tak dyskretny chód, chciałem ci powiedzieć o dziwo.
1: No, myślę, że tu jednak ciężko będzie, to jest taki klasyk. To klasyk nad klasyki już, no.
0: No to dobrze, no, to. Ale bardzo walczysz, żeby on nie poleciał
1: nie,
0: w alternatorze.
1: Nie, dlaczego nie? Mhm. Ja bardzo lubię ten numer. Jeszcze bardziej lubię ten numer, to może być kontrowersyjne, w wykonaniu z Albo Inaczej.
0: W ogóle Albo Inaczej, wszystkie wykonania są chyba fajne.
1: Ale ten dysk, ja chyba mój the best z jedynki, to dyskretny chód.
0: O, tak rzuciłeś. Mhm. No, moglibyśmy się pokłócić.
1: No, ja wiem, że Zbyszek Wodecki jeszcze.
0: No.
1: Ale no nie, ja chyba dyskretny chód biorę w ciemno. Jednak tamto wykonanie takie bardzo mocno jazzowe.
0: A Fish był na którym Albo Inaczej z Igo? Na drugim, nie?
1: To tak.
0: A, no dobra.
1: Nie, bo na pierwszym byli tylko i wyłącznie giganci, gigantki, jeśli chodzi o...
0: No to chyba zostanie Zbyszek i ten, który był singlowy, jeżdżeniem samochodem, pan się nazywał... Zapomniałem teraz, głupio.
1: Jeżdżeniu samochodem?
0: Tak, jechał takim kabrioletem. To nieważne. Zapomniałem, głupio. Bardzo znana postać. To był ten znany wokalista. Z tych bardziej znanych wokalistów zresztą.
1: Grosowski?
0: Tak. I on był singlowy, bo był z teledyskiem. Co ty?
1: Ja muszę przyznać, że nie widziałem chyba.
0: 4-2 dla dyskretnego chłodu. Nie uciekniesz od tego. Drodzy państwo, w alternatorze, przed wami, Tedej, dyskretny chłód pokonujący.
1: To jeszcze, daj im chwilę. SMS-owo jeszcze mogą głosować. Przez 5 minut i 34 sekundy.
0: A to jest lobbowanie, to jest podobnie nielegalne.
1: Tu? Chłopie, spójrz na komisję.
0: Dobra.
1: Cześć.
0: Dobra, cicho siedzisz.
1: Tak to się robi.

0: Drodzy Państwo, no sytuacja jest następująca. Czy moglibyśmy w 5 minut zrobić Wam jeszcze jedną parę? Moglibyśmy. Ale czy możemy zagrać Wam Jamiroquai'a?
1: Absolutnie. Myślę, że to jest w ogóle... Na taki upał to właśnie takie funkowanie to jest idealne, powiedziałbym.
0: Myślę, że All Right to w ogóle jest...
1: Szczególnie to jest taki mini klimatyzatorek. Może nie dużo wieje, ale jednak... Uff, serduszku.

0: edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
5: Godzina 17.30. Piotr Kanclerz.
6: Akademicki Radio Campus.
5: Przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Tragiczny finał kolarskiego wyścigu. Dramat Mai Chwalińskiej.
6: Wiadomości.
5: Doktor Emil Jędrzejewski stawił się w prokuraturze na przesłuchaniu w sprawie nieprawidłowości, do których miało dochodzić w Szpitalu Południowym w Warszawie. Medyk obwinia za to Dawida Kacprzyka, lekarza i polityka. W trakcie przesłuchania do mediów wyszedł prokurator Piotr Skiba.
7: Wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie.
5: W zeszłym tygodniu dr Emil Jędrzejewski udzielił wywiadu w kanale Zero. Stwierdził m.in., że na SOR-ze Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść jutro w Dosze, stolicy Kataru. USA mają być reprezentowane przez Nicka Stewarta. Rzeczniczka Białego Domu, Caroline Leavitt, poinformowała z kolei o rozmowach technicznych na temat cieśniny Ormus. Odbędą się one na marginesie kolejnej rundy rozmów na wysokim szczeblu z udziałem wysłanników Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Dwóch kolarzy zmarło w maratonie rowerowym w podwarszawskich Markach. Jeden z nich to 30-letni mężczyzna, który nie ukończył wyścigu i został odnaleziony przez służby jeszcze wczoraj. Drugi to 71-latek, który został znaleziony w terenie leśnym około 700 metrów przed metą. Organizatorzy wyścigu odnieśli się w rozmowie z TVN24 do pytań o przeprowadzenie rywalizacji w trudnych warunkach atmosferycznych.
8: Gdybyśmy to mieli zorganizowane na otwartym terenie, to na 100% byłby odwołany. Natomiast tutaj trasa w 95% szła terenami leśnymi, cieniu. Z tego 90% stanowił las liściasty, taki wielopiętrowy, także tam naprawdę upału nie było, takiego jak poza lasem.
5: Organizatorzy dodali, że odradzali start starszemu mężczyźnie.
6: Sportowy kampus.
5: Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polka przegrała z Mananchayą Savan KF z Tajlandii w trzech setach. Polska tenisistka poślizgnęła się i upadła przy swojej piłce meczowej w drugiej partii. Od tego momentu miała problemy zdrowotne i ostatecznie przegrała z Tajką. Lepsze wieści natomiast z turnieju męskiego. Hubert Hurkacz wygrał w pierwszej rundzie w Londynie z Norwegiem Kasperem Rudem w trzech setach. Wrocławianin w kolejnej fazie zagra z Sebastianem Offnerem. Dzisiaj do gry później wejdą jeszcze dwie inne Polki. Chwilę po 18 na kort powinna wejść Magdalena Frech, która zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Około godziny później Magdalinet ma rozpocząć rywalizację z inną Rosjanką, Mirą Andrijewą.
9: Please, but pretty please with a cherry on top game.

0: Coś chcesz powiedzieć?
1: Dzień dobry, witam serdecznie. To wspaniały zespół i wspaniały wokalista.
0: A w refrenie Myszka Miki.
1: Niesamowite. No jakby nie wiedzieć i nie patrzeć, to Cassius to jest alternator. Jeżeli macie ochotę, żeby to on się pojawił, to jest numer jeden.
0: Myszka Miki.
1: Chciałem powiedzieć też, nie mogę tego powiedzieć, no, ale gdybym mógł, to bym powiedział, żebyście nie głosowali na jeden, bo on tu tańczy do tego numeru. Alternator.
0: Anegdota?
1: Niedobrze, do tego też tańczy. Dobrze, wybierzcie jeden albo dwa. To jest dwójka, Wildfire.
0: Będąc nastolatkiem jeszcze chyba, byliśmy na wyjeździe żaglówkowym, łódkowym na Mazurach i był bardzo popularny taki program w telewizji, gdzie ludzie tańczyli. I by dużo tańczyli.
1: Czarpar się nazywał, no.
0: Tak, i głównym motywem przewodnim tego wyjazdu było patrz, tańczę jazz. Więc ja do tego tańczę jazz.
1: W skrócie, dobrze, że to jest radio, jakbyście zobaczyli te kocie ruchy, to wiele osób przestałoby w ogóle wychodzić z domu, nie? Albo martwiło się, czy na pewno prąd jest dobrze zabezpieczony w kablu.
0: Tam nie było jazzu, ani tańczyli jazz. Ja do tej pory tego nie rozumiem, o co z tym chodziło. Subtract, Wildfire.
1: To numer dwa, aż fotel ci zjechał z wrażenia, widzę.
0: Alternator. To Subtract, to na wokalu, nie pamiętam.
1: Mariusz Iziemek.
0: Tak, halo! Myślę.
1: Dzień dobry.
0: No. Halo? Cześć.
1: Cześć.
2: Z tej strony Mariusz Iziemowit.
0: Witamy.
1: Witamy.
2: Na co chcemy zagłosować?
3: Na dwójkę.
0: Proszę.
1: No dobrze, ale kto miał większy wpływ na podjęcie tej decyzji, panowie? Przyznajcie się, który z was jednak woli Subtract?
2: Ziemowit.
1: Tak? Ja myślę, wiedziałem, no, że wstyd jechał z wami, także on wygrał w tym starciu, ale bardzo dobrze, dziękuję ci Ziemowit, że namówiłeś i mamy, rozumiem, że liczymy chłopaków na dwa, czyli dwa na dwa. Świetnie,
0: dwa,
1: dziękujemy.
0: To...
1: Wszystko dobrze.
4: Na dwa, ale jest jeszcze mama i muszę coś powiedzieć, że pierwszym słowem Ziemowita było kampus.
1: Dobrze, jest. Ale mama widać ma decydujący głos tutaj, to mi się podoba, to jest drużyna. Dobrze
0: was... Czekaj, ale mama czy głosuje? To jest jeszcze pytanie.
4: Nie, ja idę na słońce.
0: Odważnie.
1: Słuchaj,
2: tak, mama... bo dzisiaj mało słońca i mama idzie na słońce.
1: I bardzo dobrze, ale bardzo mi się podoba, że już nie musi. Jakby był multimilionerem, też bym wiele rzeczy nie musił. Chciałbym być mamą dzisiaj. Drogi Ziemowicie, drogi Mariuszu, mamo, wspaniała.
0: A mama jak ma na imię?
4: Mama jest Monika i idzie na słońce. Trzymajcie się.
1: Dzięki, cześć, mamo Moniko. Dziękujemy wam, ekipa. Dzięki, chłopaki. Mamy głosy oddane. Dwa na dwa, póki co prowadzi Subtract.
0: Paradoks tej sytuacji jest taki, że nawet gdybyś był multimilionerem i chciałbyś w tym momencie koniecznie za wszelką cenę usłyszeć Cassiusa, a ludzie by się przeciwko tobie zwrócili, to nie ma takich pieniędzy. Rozumiesz?
1: Nie.
0: To alternator jest właśnie takim miejscem, że...
1: No dobrze, ale
0: ponad wszelkimi podziałami
1: musi być.
0: Wszyscy są równi, nie interesuje nas.
1: No tak. I bardzo dobrze, ja uważam, że tak powinno być.
0: Mógłby, nawet jakby cię było stać na to, żebyś sobie jutro Cassiusa ściągnął, żeby ci razem z Farelem...
1: Na Bałałajce.
0: Na Bałałajce to wyśpiewał, to w alternatorze się... Jak chcesz tu i teraz, to innej opcji nie ma. Tylko tu i teraz.
1: Ja, ale skromny jesteś, chłopie. Nie ma co.
0: Ja
1: dobrze.
0: Ten po ten program.
1: Pozdrowienie z małego Fiacika, co ten upał wszelonym ekipom pomyka. Są nasi początkujący raperzy. Dziękujemy za piękną wiadomość. Napiszcie, chłopaki, na co głosujecie. Pozdrowienia, maluch, fajne auto.
0: Halo.
1: Halo.
5: Siemanko.
1: Cześć, Janek. Co
5: Janek
1: tam?
5: Janek się kłania. A, dobrze. Właśnie wróciłem z pracy. Kot karmion, jak zwykle. No. Upo jak cholera. Czekam na Tedasa. Nie wiem, czy już puszczajcie Tedasa, czy nie.
0: Zara będzie, spokojnie.
5: No, bo to już rożki zacierane, ja cały tekst znam na pamięć. Zresztą z takich tematów to byłem w sobotę na koncercie Moleste Evenement. Ten gigantyczny upał. Ale było tak warto, tam w czwartym rzędzie. Darłem japę jak cholera i jestem mega spełniony.
1: Wolę się nastukać, rozumiem, razem z nimi i z Tedasem całe przeleciałeś, rozumiem.
5: Tak, nie. Znaczy bardziej 28 dzień wrześniowy. Znaczy to skandal przeleciałem tak naprawdę z nimi, więc...
1: Pamiętaj, wszystko. Janek, kolonoskopia. To jest to. To jesteśmy my, ta grupa. Mega bomba. Czy Janek głosowałeś, nie głosowałeś? Kot przyjął jedzenie, ty oddaj nam głos.
5: A co jest w ogóle do głosowania? Przepraszam.
0: Cassius na jedynce z Farelem Williamsem, na dwójce Wildfire, czyli Subtract i zespół, którego nie pamiętam.
5: To jedyneczkę po prostu.
1: No dobrze, pięknie. Janku, całuj kota od nas, pozdrówy. Chłopaki, dzięki, trzymajcie się, pa.
5: Całuję, przekazuję.
0: Poszło na mokro. Halo. Halo.
1: Halo.
0: No, jesteśmy, a ty?
3: Jestem Krzysztof z tej strony.
0: Krzychu, dawaj.
3: Jedyneczkę poproszę i mam pytanie, jak się nazywa współprowadzący?
0: To jest wielka tajemnica nie wiary, tylko czegoś innego.
1: Nie, to jest tak, że my ustaliliśmy, że głosami słuchaczy również wybierzemy mi imię, jeżeli potrzebujesz, także... A co byś proponował? Odejść głos, to jeszcze jakieś propozycje na moje imię, jakbyś chciał.
3: Bo mi głos jest podobny do takiego rudego, co nie wiem, czy pracuje, czy pracował w TVP.
0: Sidney Polak.
1: To właśnie, on. Tak, jego Suburban zdecydowanie.
0: I żeby nie było, przyjechał tu na skuterze.
1: Drodzy Państwo, nie wolno wina otwierać ze swoją dziewczyną, ale pozdrawiam z Chomiczówki serdecznie. Mamy twój głos na jedyneczkę. Ja jako Sidney serdecznie cię pozdrawiam. W ogóle kiedyś...
0: Jak współpraca z PZ-em?
1: No, spytaj, gdzie jest płyta, nie? Bo to jest bardzo ważny... Tam się, albo gdzie trasa była.
0: No jak?
1: Ale wiesz,
0: była.
1: Ja kiedyś miałem dużo takich włosów rudych.
0: Radio coś tam się nazywała.
1: Ale już chyba niestety tam streaming ją i niezbyt bardzo.
0: Mam ją gdzieś.
1: Chciałem ci powiedzieć, że pod jednym z kebabów w Warszawie około 3 w nocy któregoś weekendu wyskoczył taksówkarz i powiedział, że marzył, żebym dał mu autograf, a konkretnie dla jego żony, że ona mu nie uwierzy, że spotkał Sidneya Polaka i podpisałem się Sidney Polak, bo stwierdziłem, że nie będzie nie pójść do Sidneya zweryfikować tego autografu, więc podpisałem się jako Sidney.
0: Proszę Państwa, gdybyście mieli swoje winyle, chcieli je podpisać, to można na dobrą podjechać. Na pewno podpiszę. Czy będą coś warte? Nie wiem, ale się domyślam.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ siłą jak dynamit.
2: Z jaką siłą nadciąga?
3: Jak dynamit.
2: Dobrze.
1: 30 centymetrów ponad chodnikami.
3: Uwielbiam ten numer.
1: Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. Jak dynamit. Jak dynamit.
2: Nie będziemy ukrywać, że wybieramy wam dzisiaj numery, które pasują do klimatu, który panuje za oknem od kilku dni. To nie są przypadki, to nie są ćwiczenia.

0: Chciałem się wycofać z tej propozycji. Mogę?
1: No, komisyjnie, czemu?
0: Mogę?
1: Tak.
0: Bo wymyśliłem o wiele lepszą propozycję niż undziarze. Zapomnijcie, że słyszeliście
1: ostatnie
0: 15 sekund.
1: Dobra, nie było. Tak, posłuchaliśmy 15 sekund. Ciebie mówisz nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiasz to ucieczką. Kiedy patrzę na ciebie, ale jak już dajesz, a to nie lepiej znowu lato dać?
0: Nie.
1: Dobrze, no to w takim razie na dwójce wszystkim tym, którzy kojarzą kolektyw. To był chyba w ogóle jedyny gość Electric Root Boys, się okazuje. Nie ma lekko, szczecińskie brzmienie, o ile się nie mylę. Dobrze pamiętam?
0: Możesz mi powiedzieć wszystko. Nie wiem nic. Poza tym, że znam płytę, to nie wiem kompletnie nic. Byś mnie zapytał o imię któregokolwiek z członków zespołu.
1: Ale wydaje mi się, że to był jeden typ.
0: Nie mam pojęcia.
1: To ciekawe. No dobrze, więc przypominamy, że to jest numer 2.
0: Alternator. Coś tam bramem basy, coś żeśmy mu było, nie?
1: Coś było, tak mawiają znawcy, ci, którzy nie pamiętają, albo jak pani mówi, to przypomnij, coś było.
0: 228 27 72 05 na końcu, jeśli chcecie się do nas tutaj dotarabanić, jeśli chcecie smsowo 886 971 971.
1: W pełnym skupieniu trzeba głosować, albo i wcale nie, chociaż Fisz dzisiaj, mogę anegdotę?
0: Możesz.
1: Fisz 30 centymetrów, to pierwsza piosenka, której słuchałem, gdy podłączono mi pierwszy raz na stały internet w ogóle i był taki player internetowy na takiej popularnej stronie internetowej, kliknąłem play i tam leciała piosenka.
0: Słuchaj, no niestety nie masz racji.
1: No.
0: Electric Root Boys, polska grupa wykonująca muzykę z pogranicza gatunków drum and bass, breakbeat, elektro i hip-hop. Powstała w 1998 roku w Szczecinie z inicjatywy Oreł i Calvina.
1: I wydaje mi się, że ten Calvin...
0: Po roku 2021 projekt został zarzucony, był w składzie jeszcze DJ Bad Karma.
1: W ogóle wydaje mi się, że ten Oreu to był chyba jego projekt taki główny. Nie?
0: Jako, jako jedyny ma swoją własną,
1: trafiłem.
0: Swoją własną stronę na Wikipedii. Także grał w czterech zespołach.
1: To jest w ogóle niesamowite.
0: The Analogs. Coś mi to mówi. Ale co?
1: Drodzy Państwo, każdemu, jeżeli wam coś mówi, to znaczy, że też można tabletkę wziąć na pamięć, bo to już
0: a,
1: te czasy...
0: A, muzyka przeciwko rasizmowi, widzisz. To już wiedziałem, czy skądś kojarzy.
1: Nie ma to grzebać w intercie. Głos na dwójkę przyszedł.
0: Tak?
1: Tak.
0: A no, nikt nie dzwoni?
1: Nikt nie dzwoni.
0: No i dobrze. Nie wszystkie pary muszą być dla was. I co?
1: Dobrze, że nie mamy tego w Tańcu z Gwiazdami w ogóle.
0: To już od dawna żadna para nie jest. A nie, no nie, dobrze, przepraszam. Nie
1: co?
0: Powiedziałem tego.
1: Nie mów w ogóle.
0: Bo chciałem powiedzieć, że, nie, że już tam nie ma nikogo, na kogo warto było zwrócić uwagę.
1: Ale co, Popek ci złamał serce tańcząc tam,
0: nie,
1: czy co?
0: Nie jest to prawdą, ponieważ ostatnio jakby...
1: Jako miłośnik rapu patrzyłeś, jak Sebastian Fabiański daje radę.
0: Nie, ale chciałem jakby wspomnieć o jakby warszawiaku, o człowieku, który ostatnio tam dosyć mocno namieszał, o panu Piotrze, który jest tu przyjacielem stacji.
1: Kenzini?
0: Lubimy się, tak, i bardzo, ja muszę przyznać, że mimo tego, że nie oglądałem, to ze wzruszeniem obserwowałem całą...
1: Ma, i tak, to jest właśnie tak, że się kończy w tym wieku, że siadasz i mówisz, ale może będzie Foxtrot.
0: Nie, nie, ale jakby naprawdę fascynowało mnie to, że postać pana Piotra tak mocno zaciągnęła przed ekrany osoby, które już dawno temu nie były w żaden sposób ani związane z telewizją, a tym bardziej z tego typu programami.
1: Zapiszę cię honorowo na urodziny na balet, odbierz telefon. No,
0: było to dosyć wzruszające, muszę przyznać.
1: Zakochałeś się w tańcu w ogóle?
0: Nie, nie, w ogóle nie, jakby ten ruch mnie tak
1: Marcin, ratuj, dzień dobry, Marcin, ratuj, bo on tutaj idzie w jakieś plany taneczne. Cześć, Marcinie.
2: Powiem wam, że mam teorię, że jakby ten kryzys klimatyczny to jest taki jakiś spisek firm i biur, żeby ludzie przychodzili do pracy, do klimatyzowanych pomieszczeń, bo centralnie pierwszy raz nie spóźniłem się do pracy, nie?
0: A od ilu lat pracujesz, powiedz nam?
1: 140.
2: Od ilu lat?
0: No i pierwszy raz się nie spóźniłeś do pracy.
1: Poczekaj, ilu?
2: 23.
1: Ja,
2: 23.
1: No, powiem ci, Marcin, ja dzisiaj zwróciłem na to uwagę, bo u mnie w garażu na osiedlu żadnego samochodu. Wszyscy w samochodach jadą do pracy. W ogóle niesamowite.
2: Dokładnie. Korek, wakacje, tak, nie wozimy gówniaków do szkoły. I korek.
1: No gorzej, że powiedziałeś to na antenie. Uważaj teraz, patrz, czy panowie za tobą nie jadą jacyś, bo zdradziłeś prawdopodobnie jakiś ważny taki, wiesz, tajemnicę krytą, ale przy okazji możesz oddać głos, zanim się rozłączysz na zawsze z nami, to chętnie.
2: Pokuta, przepraszam najmocniej. Tak, głosuję na jedynkę, na króla Juliana nie. No także na jedynkę.
0: Dobra, dzięki.
1: Dzięki no, Marcinu, pozdrawiamy. Coś w tym jest, że wszyscy, wiesz, galerie są modne teraz, wszędzie jak masz klimę, to cię częściej odwiedzają sąsiedzi. To jest
0: w ogóle... Ja nie znam, a ty masz klimę?
1: Nie, ale mam sąsiadkę, co ma klimę i planujemy do niej pójść.
0: Ja nie znam, niestety.
1: Spontanicznie przyszliśmy o 15.
0: No, potrzebowaliśmy cukru czy czegoś tam, no. My pierwszy raz od wielu lat mamy wiatrak w domu.
1: Holendrzy tak nie mówią, wiesz, to jest takie...
0: Ładne. Tak, i muszę przyznać, że coś daje, choć ja od 2 dni śpię, wyniosłem się z łóżka i śpię przy drzwiach balkonowych.
1: Ja wiem, bo 3-krotnie wzywano policję, że jakiś nagi człowiek się pałętał u ciebie na osiedlu. Dokładnie. Zwróciłem uwagę na to, że tam jest afera.
0: No dobrze, Kasius?
1: Kasius.
0: Proszę.

0: Drodzy Państwo, tak zamachałem rap, łapą, jakbym rapował.
1: Prawie uwierzyłem, że rapujesz.
0: No. Czasem bywa tak, że trzeba kogoś posadzić w miejscu, które już jest dobrze wysiedziane, żeby ktoś przyniósł coś świeżego albo coś zamieszał. Myślę, że takiej sytuacji, jak zaraz się wydarzy, dawno w Alternatorze nie słyszeliście. Mów Państwu.
1: Drodzy Państwo, jedyny, cudowny, niepowtarzalny, doskonały.
0: Miał tylko jedną skazę.
1: Jaką?
0: Był z Pittsburgha.
1: Mac Miller, Here We Go. Tak się nazywa ten numer. To przy okazji stanowi jedynkę w tym Alternatorze.

0: Nic nie trzeba.
1: No nie, no to jest w ogóle niepowtarzalne, cudowne. Przy okazji, w radiu nie powinieneś tego mówić, ale polecamy klip sobie podgrzać. Fatboy Slim. Ja mam.

0: Nie wiem, czy to jest tak, że my mamy dzisiaj tak dobre i ostre umysły, że naprawdę wybieramy tak dobre i pasujące numery, czy po prostu wszystko pasuje do tej pogody?
1: No nie wiem, ale to jedno i drugie, super, zgadzam się, ale tu będzie problem, śmiało głosujcie i SMS-em i na WhatsAppku, jeżeli ktoś chce telefonem też z nami pogadać. Jest pierwszy głos SMS-owy na Maka, bardzo dobrze, super, fajnie.
2: Alternator 228277205.
1: To będzie starcie gigantów. Tu jestem ciekaw, co się wydarzy. Najbardziej chyba do tej pory, muszę ci powiedzieć.
0: To ze wszystkich naszych starć?
1: Na razie tak, no.
0: Jest to ciekawe. Ja no nie wiem. Powiem ci szczerze, że...
2: Nie wiem. Naprawdę nie wiem, Andrzej.
1: Dobrze. Słuchacze na szczęście wiedzą, bo to oni wybierają w tym programie. Wiesz, że tak to działa podobno tutaj w alternatorze.
0: Tak, tak mi coś kiedyś mówili, jak tu przyszedłem pierwszy raz.
1: Jak wspominasz pierwszy raz w ogóle? Chodzi o pójście do pracy, żebyś za długo nie opowiadał.
0: Myślę, że w sensie pierwszy alternator mój? Nie pamiętam. Myślę, że byłem tak zestresowany, że nie pamiętam.
1: O, widzisz. Ja pamiętam mój pierwszy alternator, w ogóle nie byłem zestresowany.
0: O, ale mam ciekawostkę, bo pierwsze alternatory robiłem z moim serdecznym przyjacielem Marcinem Osiadaczem, który wydał książkę.
1: To już jest takim teraz literatem, a nie twoim kolegą. No.
0: Literatem. Jutro jest spotkanie autorskie, gdyby państwo chcieli się przejść.
1: Tu i wcisnę.
0: Tak, no, o kolegach dobrze albo wcale. I pamiętam, że przez długi czas on realizował wszystko, ja tylko siedziałem i gadałem. To było dziwne, a jednak tak lubię tu sobie przy tej konsolecie.
1: Chiki Maka Phone.
0: Gdzie raka maka tak zrobić, no. 228277205. Powiem państwu, że powinniście państwo, choć jedna osoba powinna przedzwonić, bo mój współprowadzący będzie zawiedziony.
1: Absolutnie, bynajmniej czemu miałbym być zawiedziony?
0: Że taką parę wymyśliłeś, a...
1: To dobrze, to odbieraj, bo na szczęście ktoś dzwoni. Rozumiem, że na litość wziąłeś. Dzień dobry, halo, cześć.
0: Czekaj, bo coś nie klikłem chyba.
1: A, prykłeś, klikłeś.
0: Wciśniem ten przycisk, byle być lepszym od Ameryki. Halo.
3: Siemanko, siemanko.
0: Dzień dobry, witamy.
3: No, chcielibyśmy tutaj córką oddać busiki na dwójeczkę, tak? To też dwójeczka? Czyli dwie dwójeczki byśmy chcieli, czyli padły ślima.
1: Yeah, mamy to, dopisane. Dwie dwójeczki mam, dziękujemy córce najbardziej, jako że chciała zadzwonić, także dziękujemy tobie też. Pozdrówki, serdeczne ukłony, ślemy, hejo.
0: Dzięki, pa. Halo, halo.
4: No halo, dzwonię, żeby nie było wam smutno.
0: Dzięki, papa.
1: Dzięki, papa, bo jak miło, dziękuję, doceniam to jak mało kto. To się żegnamy
4: a
1: z nim?
4: Jak nie mam winy na Sydneya Pollaka, tylko inne, to tam kolega prowadząc jest elastyczny.
0: Wszystko ci podpiszę.
1: Co chcesz, naprawdę, ale wiesz, z drugiej strony papa, uczciwie, kto ci sprawdzi i powie, ja widziałem autograf tej osoby, to nie ten. No ci ktoś kiedyś tak powiedział
0: on
1: w ogóle.
0: On w niektórych środowiskach ma ksywę Duda.
1: Że wszystko, tak mówisz. Nie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że granie na kobzie i na trudnych instrumentach wymaga na

0: naprawdę solidnego uderzenia w płuco, więc to jakby jest coś, co mnie nie dotyczy. Zupełnie. Hmm. Ale papo, jeżeli masz, a który byś winy, który winy masz niepodpisany, a chciałbyś mieć podpisany, skoro już dzwonisz? Tak serio.
1: Hmm, trudne się wyrażać.
2: Sam chciał mieć, ale z drugiej strony, kto sprawdzi?
1: No nikt.
0: No właśnie, ale on nie mógł powiedzieć, bo podpisywał. Także wszystko się zgadza. Dziękujemy, papo.
3: Poczekaj, bo jeszcze mam pytanie. A dojechało? Co miało dojechać, papa?
2: No i dojechało.
3: To będę dzwonił.
0: Co to?
2: Dobra.
0: To jest rodzinne układy tu przez telefon w ogóle.
3: My to wszyscy, jedna wielka rodzina. Papa jest człowiekiem, który zajmuje się sprowadzaniem...
0: Dachami?
3: Nie, sprowadzaniem z odległego od nas kraju, tak bardzo odległego, bo
0: czyli Czechy, no.
3: Takiego, do którego najdalej da się dojechać samochodem, nie wyjeżdżając poza Europę.
0: No, Kardzigistan prawdopodobnie.
3: To jest. Mhm. I ściąga stamtąd bardzo dobrej, tak naprawdę nie bardzo dobrej, najlepsze jakościowo oliwy z oliwek. I to jest jak kiedyś, ja ci dam kiedyś, kupię dwie i dam ci w prezencie, to jest stary...
0: Z PESEL-em
3: nie,
0: jest
3: to,
0: tak.
3: Nie, to jest game changer, naprawdę.
0: Ja ci powiem, co jest z PESEL-em. Najpierw masz swojego prawnika,
3: nie.
0: Później się okazuje, że masz dealera miodu. I myślałem, że jak już masz swojego dealera miodu, to jest poważna sprawa.
3: To masz również dealera od
0: ale
3: oliwy.
0: Ale jak już masz dealera oliwy z oliwek...
3: Nie, stary, to jest naprawdę...
0: I co wy tam smarujecie tą oliwą? Topinambur smażony? Co to jest za towarzystwo?
3: Ta oliwa jest... Jak już, bo oni mają kilka rodzajów. Są na przykład ostrzejsze i łagodniejsze. Ja na przykład lubię dosyć te łagodne. I te łagodne do wszystkiego. I te łagodne to są takie, że możesz, stary, na śniadanie nic nie potrzebujesz, wystarczy ci pomidor, chleb, nic więcej i oliwa. Mm-hmm, dziękuję, mm-hmm. I nara, i do widzenia. A te ostrzejsze zarazem są takie, że to już jak z tymi takimi, co koneserami, że tam już możesz te jakby ostrzejsze smaki, to ja jestem za słaby na
0: tak,
3: to.
0: Tak, po tym co wielkim wykładzie.
3: Co nie zmienia faktu, że taka super premium oliwa z oliwek, no to jest trochę jak lubisz, nie? W sensie, bo jak...
0: Też kosztuje tyle pieniędzy, że nie, mogę przez window shopperem będę.
3: Trochę się nabijasz, ale to naprawdę tak. Jest tak, że jak lubisz oliwę z oliwek i tak masz do niej jakiś taki, że lubisz skropnąć czymś tam, to naprawdę jest game changer.
0: No. Zaraz po tym, jak kupię oliwę z oliwek, nasmaruję pomadą do wąsów moje ostre koło i pojadę sobie na topinambur smażony. Serio. Można oddawać głosy. Mac Miller i Fatboy Slim. Jeden
3: dobrze,
0: to Mac Miller,
3: ja wiem, że nie powinno się odsyłać do internetów i mówić, ale w tym temacie jest świetna roleczka serdecznego tutaj przyjaciela radia Cezarego Pontewskiego a propos 10 typów ludzi, których możesz spotkać na imprezach i dziś rozstrzygnięte został wybrany numer 1 i ja wam polecam sprawdzić ten numer 1, bo on będzie tu idealnie się komponował z tym, o czym mówiliśmy.

0: Tarcho! Tarcho!
1: Sonar i o co chodzi, kilka wspomnień. Nie wiem dlaczego to mój letniaczek sprzed kilku ładnych lat. A to zawsze jak są wakacje, jestem taki, to robi się melancholijny.

0: No powiedz coś mądrego.
1: Drodzy Państwo, to jest Xanax Pseudef Green. Tak się nazywa ten utwór i wspomnienie Xanaxu. Wspominaliśmy tutaj z wujem naprawdę pierwszą płytę, w ogóle Xanaxik super. I też to też ma taki letni powiew, to bardzo pasuje. Powiedziałbym bardziej niż Sonar z O Co Chodzi.
0: Myślę, że w ogóle jest taki, że Xanaxu ciężko się słucha w inną porę niż lato.
1: Tak, ale taki wieczny...
0: Do zimy kompletnie. I to myślę, że potwierdzi to najlepiej to, że żaden utwór Xanaxu nie znajduje się na moich legendarnych snowboardowych playlistach.
1: A nie, no to udowadnia wszystko w takim razie. To był numer 2.
0: Dziękuję, temat zamknięty.
1: Sonar 1, Xanax 2, dawajcie głosy, jesteśmy ciekawi, chociaż wiadomo, ja gdybym mógł głosować, to pewnie rozważałbym Xanax, ale nie wolno tutaj sugerować takich rzeczy. Wiadomo.
0: Alternator. Żeby ci tego nie wycięli z kontekstu, bo skończysz jak tako.
1: Nie, tam przestań w ogóle. To nie, to w ogóle jest chyba nazwa substancja, a nie leku. To są dwie różne rzeczy, kochany.
0: No i co?
1: Naprawdę, substancja jest substancją.
0: Że hemoglobina i...
1: Te sprawy, dokładnie. Znaczy nie, no nazwa substancji jest w obiegu, wiesz, to produkt pan... zawierający ten środek, to jest zupełnie co innego.
0: Co pana interesuje?
1: Co mnie interesuje? Ja nic z leków, jeżeli chciałbyś spytać, to w ogóle nie ten wiek. Dziękuję bardzo.
0: Hemoglobina.
1: Ja dzisiaj też biegałem, ja nie muszę już leków, wiesz, normalnie.
0: Tak?
1: Tak, to mam nadzieję, wiesz, bo to najgorzej czopki, bo czopki się pienią w ustach, to jest niebezpieczne.
0: Trzeba uważać, to prawda. 228277205 na końcu, jeśli chcecie do nas tutaj na stół przytarabanić i 886971971 SMS-owo. WhatsAppowo można.
1: Chciałem powiedzieć, że przy okazji, jeżeli może nie czujecie, bo nie zwróciliście uwagi, ale my przez cały alternator wysyłamy wam chłód przez głośniki. To jest taka innowatorska jakby, jak to powiedzieć, struktura działania tej wysyłki i cały czas, być może nie czujecie, ale obniżamy waszą temperaturę takim chłodem. To jest pierwszy raz na świecie w Radio Campus, tylko takie rzeczy się dzieją. Także śmiało róbcie głośniej, wtedy jest chłodniej.
0: I to być
1: jest...
0: może ostatni.
1: Nie mogę tego powiedzieć. Na razie eksperymentujemy, jestem tu wyjątkowo jako gość, mogę zaświadczyć. Mamy świadków, tu komisję profesorską i tu chuchamy cały czas razem z wami chłodem. Tak. Nie, to ty tak nie rob, bo to popsujesz ten chłód, co tam wieje.
0: No. Także prosimy nie regulować tych wywietrzników, co tam macie. No. Na tarcho działa, ktoś napisał. Nie wiesz.
1: Liczyć to jako głos na tarcho, czy
0: właśnie
1: nie?
0: Właśnie nie wiem, bo to różnie można interpretować, no ale... Ale tak, no jeśli mielibyśmy mieć najsłynniejszego rapera z tamtej dzielnicy, to chyba o co chodzi? Czy ktoś jeszcze?
1: A ta chomiczówka Sydney, a to przepraszam ciebie, nie zalicza się do Tarchomina jakoś kawałkiem?
0: Nie, to nie jest druga strona Wisły? Chomiczówka jest...
1: A, bo tutaj, po lewej.
0: No, tu jest.
1: Gorąco jest, a ja na skuterze.
0: Tam za Żoliborzem. Tam
1: Ach, faktycznie. No to, ale jeżeli
0: nie, ale ja mogę, czekaj, bo jeżeli ja mogę się mylić.
1: Nie, nie, masz rację, ale jeżeli policzymy Warszawę północną, to nadal jestem...
2: O, a tutaj rozcie pada,
1: dobra,
2: jeśli
1: cicho, skisiłem, przepraszam.
0: Jak z północy, to również raperów zamieszkujących Łomianki byś do tego zaliczył, czy już nie?
1: W Hanek ze Stereofonii był z Łomianek.
0: Czy już za daleko?
1: Tak, nie no, Wyoming czy zawsze, tylko, kochany. Mamy podpisać głos na tarcho, że to jest głos na tarcho.
0: Dobra,
1: świetnie.
0: A, bo to Ola z Tarchomina, widzisz.
1: Dobrze, przypomnę też przy okazji, że co będziemy słuchać? Fatboy Slima będziemy słuchać.
0: Będziemy
1: teraz
0: słuchać Fatboy Slima, tylko właśnie myślę, powinniśmy jeszcze taki tutaj urządzić jeszcze dwuminutowy dialog, ale możemy też coś zagrać państwu po prostu.
1: Chcesz poza konkursem?
0: Czemu? No tak, tak, no czemu nie?
1: Nie, no nie grałem nic. A co byś chciał posłuchać? A dzisiaj
0: nie,
1: coś,
0: dobra.
1: Ale letniego w takim razie. Daj mi letniaczka jakiegoś takiego, że krótkie spodnie, może nie PL Motyw, ale tak, żeby...
0: Powiem tak. Najpierw rozprawmy się z Fatboy Slimem. Mamy 5 minut i 28 sekund, żeby to wymyślić. Co ty na to?
1: No dobra, niech będzie.
0: Może
1: to
0: być?
1: Najpierw zmierzmy się z Fatboy Slimem, bo to absolutnie coś, co pozwoli wam szybciej ruszać rękoma, szybciej ruszać wiatrakami, szybciej ruszać sercem, bo to przepiękny kawałek.
0: Rusz serce.
1: Ach.

0: Nie będzie to zbyt duża zmiana klimatu, ale czy musi być?
1: Nie, nie musi. Taki mamy klimat. Sorry zresztą, to wiadomo. Teraz Cats and Dogs. Tempowo nawet powiedziałem, jakbyś dobrze zmiksował, nawet można by cię nazwać para DJ-em.
0: To mi nic więcej w tym roku nie marzyłem, żeby ktoś o mnie powiedział.

0: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama.
3: Godzina 18.30. Piotr Kanclerz.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Tragiczny bilans trzęsień ziemi w Wenezueli, faza pucharowa mundialu, zmiany w pogodzie.
4: Wiadomości.
3: W wyniku trzęsień ziemi w Wenezueli zginęło niemal 1500 osób, nieco ponad 3000 jest rannych. Eksperci przewidują, że liczba ofiar znacznie wzrośnie. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje natomiast, że zaginęło 50 tysięcy osób. To skutek wstrząsów o magnitudzie 7,2 oraz 7,5, które nawiedziły północną Wenezuelę w zeszłym tygodniu. Przewodniczący tamtejszego parlamentu Jorge Rodriguez zaznaczył, że to największa klęska żywiołowa w historii państwa.
4: Sportowy kampus.
3: Faza pucharowa piłkarskiego mundialu rozpoczyna się na dobre. Przed nami trzy kolejne mecze 1/16 finału turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Pierwsi do gry wejdą pięciokrotni mistrzowie świata Brazylijczycy, którzy zmierzą się z Japończykami. Trener piłkarzy z Ameryki Południowej Carlo Ancelotti odniósł się do nadchodzącej rywalizacji z azjatyckim przeciwnikiem.
5: Idea clara.
3: Plan jest jasny. Jesteśmy przygotowani na wszystko, co może się zdarzyć w fazie pucharowej. Dużo rzeczy może się wydarzyć na tym etapie. Myślę, że drużyna jest przede wszystkim zmotywowana i pewna siebie. Początek meczu o godzinie 19. W drugim spotkaniu mistrzowie świata sprzed 12 lat Niemcy zagrają z Paragwajem. Rywalizacja rozpocznie się o 22.30. Na deser zostanie nam mecz sąsiadów w piłkarskim rankingu FIFA. Holandia zmierzy się z Marokiem o 3 nad ranem.
4: Pogoda.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami. W zachodniej Polsce obowiązują już alarmy trzeciego najwyższego stopnia. Spodziewane są tam obfite opady deszczu, a nawet grad. Pas burzowy przesuwa się w stronę Polski centralnej. Od jutra możemy spodziewać się zmian w pogodzie. Temperatura spadnie do około 32 stopni. Natomiast tej nocy w Warszawie na termometrach nie mniej niż 22 stopnie.

0: 22.05. facebook.com/radiocampus.
1: No i co? Ostatnia ćwiara poniedziałkowego alternatorka.
2: Rage Against the Machine, Guerrilla Radio, to numer jeden.

0: DJ Lito na gramofonach. Limp Bizkit taki wspaniały, ale to jest wspomnień czar, naprawdę.
1: Z pierwszej, chciałem powiedzieć, kasety.
0: No ale z kasety na pewno też, no, dziadziu.
1: Limp Bizkit, My Way, dwójka. Co?
0: Gitary z gitarami, podoba mi się to starcie bardzo. I szczerze mówiąc, cały czas mi się podoba jedno, a później drugie.
1: Co zrobisz, no?
0: Gitary musiały być tutaj, jednak faktycznie jest tak gitarowo, mamy potworny upał, może trochę pobrzdąkać, źle nie, nie będzie.
1: No, był jazz po wiadomościach, była Omasta,
0: oj,
1: był
0: ta
1: Kazimierz.
0: Omasta, matko, jedyna, jaka wspaniała jest ta Omasta, no naprawdę.
1: Nie kulawe, co?
0: Nie, no niesamowite. Ja to w ogóle jestem tak zachwycony, że odkryłem i to stosunkowo niedawno. Czemu nikt mi nie powiedział w ogóle? To dobre zespoły powinny być bardziej znane. To mówię, postulat taki w ogóle. No ale, to, nie ale poczekaj, dobry, chwileczkę, śmiejesz się, ale no. Nie uważasz, że dobre zespoły powinny być bardziej znane, a słabe zespoły powinny być mniej znane?
1: No tak.
0: Niby ale... takie proste, ale wiesz, chciałbym po prostu.
1: No ale co jest wyznacznikiem?
0: Jakość.
1: Polis!
0: Nie, no nie, w ogóle. Przestań, ale fajnie, Omasta, no, super, więc super, uwaga, no. Zmierzmy range'ów z Limp Bizkit.
1: Powiem ci tak, no, trafiłem ostatnio na, nie wiem jak... się tam dostałem, znaczy algorytm mnie tam wrzucił.
0: Tak sobie ten to, algorytm, tak sobie cię zaprowadził.
1: To, tak
0: tam.
1: Sobie to tłumaczę, że jest jakiś burmistrz pod warszawskiej miejscowości, który robi jakiś taki duży festiwal. I tam zaprasza typu tam z Kolima, takie te, co to wszyscy zapraszają. Typu chyba Żyrardów.
0: No dobra, i?
1: Tak mi się wydaje. Mhm. No i właśnie tak, widzisz, żeby w Żyrardowie Omasta przyjechała? Albo na Dożynki?
0: Ja myślę, że tak. Czemu nie? No nie wiem. No,
1: chciałbym.
0: Chciałbym
1: zresztą, wierzyć.
0: Chciałbym w ogóle pójść na koncert i patrzyłem, a tam tylko takie duże koncerty były. Odbierzmy no. Telefon. 88697.
1: To masz myszkę. No. A, bo Max dzwoni, co się nie mógł dodzwonić na początku, a teraz a, dzwoni,
0: to
1: bo
0: tu
1: dzwonił.
0: Mam tu kliknąć?
1: I, tu kliknij, kliknij. No
0: dobra,
1: i pisał do mnie.
0: Cześć Max, dzień
1: halo,
0: dobry.
1: Max.
2: Siemanko, Maksymina, z tej strony, jak już mnie ładnie zapowiedzieliście.
1: Tak jest.
0: Głosuj, Maksiu, bo tutaj ważna sprawa jest. Jeden albo dwa.
2: Ciężki wybór, no ale jedyneczka mi się jednak dużo lepiej kojarzy. Tony Hawk, Pro Skater 3, kto grał, ten wie.
1: Oj.
2: Wyszło mnie tylko trójkę.
1: Oj, wydaje mi się, że Tony Hawk, Pro Skater 2, Max.
2: To mi się wydaje, że to jest trójka.
1: Tak?
2: Ale to już tak zamieszkłe czasy, że trzeba sobie przypomnieć, ale to po kolonoskopii, o tym mówiliście.
1: Wrzucamy
0: ale
1: na
0: widzisz,
1: bęben.
0: Żarty żartami, Maksymilian doskonale wiedział. Kolonoskopia to jest podstawa. Badajmy się, Maksymilian, wielki plus, bo to trzeba być zdrowym, to jest podstawa. Teraz trwa właśnie komisja maszyn gier losujących, sprawdza, w którym Tony Hawk'u byli range'owie.
2: To tak. Był na pewno utwór, który był... w intro.
1: Tony Hawk Pro Skater 2.
0: Komisja mi napisała, że poza...
1: Tak,
2: dwójeczka, bo w trójce był TNT, ACDC.
1: TNT, dokładnie. No. Wszystko wiesz. No.
0: Ustalono,
2: tak,
0: gracze.
2: Upał i Bluestream wyskoczył i to małe...
1: Jakbyś powiedział, że to był American Wasteland Tony Hawk Pro Skater, to bym się śmiał. A tu je dwa czy trzy, to już umówmy się, nie taka duża różnica.
0: Traktat o łuskaniu fasoli za nami. Dziękujemy, Maksymilian. Dziękujemy.
1: A, czekaj, Max, a sprzedałeś auto? To zielone?
2: Jest w procesie sprzedane odbiór auta przez nabywcę za dwa tygodnie.
1: A kupiłem
2: coś fajnego, mianowicie GMC Suburban z serii GMT400 5.7 V8 Voltec.
1: Dobrze, będziemy się łapać w takim razie.
0: Halo.
1: Pozdro.
0: Halo, dziękuję. Tom powinien być takim człowiekiem, któremu się ropa zbiera, patrząc na...
1: Bo Max kiedyś był w posiadaniu takiego bardzo dużego amerykańskiego auta, które możesz kojarzyć...
0: Dużo się nie zmienia, widać w jego życiu.
1: Z teledysku ostrego, taki...
0: Na razie, nie
1: taki
0: wiem.
1: Taki zielony.
0: Okej. No. Co? Nie pamiętam.
1: Tony Hawk Pro Skater to był Motorhead. O, Ace of Spades. Dobrze, nas ktoś tu wyjaśnił. A w czwórce było
0: nas
1: TMT.
0: Nie, ja nic nie mówiłem. No ciebie wyjaśnił z Maxem.
1: Może być, ale pamiętałem, że w dwójce Guerrilla Radio. No co chcesz ode mnie?
0: Chciałem powiedzieć, że
1: wszystkiego mieć nie można.
0: Rage Against the Machine prowadzą z Limp Bizkit.
1: Tak.
0: 3-2 póki co w głosach.
1: Muszę przyznać, że robiłem sobie w zeszłym tygodniu przegląd Tony Hawk Pro Skater Soundtracks.
0: Przegląd, bardzo mi się podpamięta. Pamiętaj kolonoskopia.
1: Kolonoskopia, dobrze.
0: I badanie no. PSA. W skrócie tak, psa. Tak. Możesz psa zbadać przy okazji
1: nie
0: komuś.
1: Nie mam.
0: No to zbadaj cudzego.
1: Dobra.
0: Byle nie jeździł koleją.
1: 18 minut. Dobra. Już nic nie mówię. Grajmy ten Xanax, bo tu chyba musimy iść do domu powoli, bo jak państwo słyszycie, klima u nas w studiu delikatnie przestaje działać.

0: 22.05. facebook.com/radiocampus.
1: To jest Sęgrze, numer, w którym w ogóle wokaliści każą Kazikowi nosić im klamoty, jak jadą na koncert.
2: Naprawdę. To jest coś nowego?
1: Nie, starego jak nie wiem, ale naprawdę daje radę. Jeszcze zwrotki, nie tylko refren.

0: każdy dom.
1: A propos numeru...
2: To jest coś nowego?
1: Tutaj na każdy dom. To płytę wydali w zeszłym roku.
2: Amatorzy zaczynają.
1: Ale fajne, fajne, takie podnóżkę, nie?
2: Oba podnóżkę fajne. Fajne starcie, bardzo Stafera. Fajne starcie.
3: Salam aleikum, shalom, shalom. Salam aleikum, shalom.
1: Czy może być numer, który lepiej zamknie nam ten letni alternator?
2: Może być, ale to będzie...
4: I Bogu.

0: Ja nie sądziłem, że to będzie tak gigantyczne starcie. Sęgrze, jedynka, Wawa Muffin, Bless, dwójka. Możecie oddawać głosy śmiało. Można też do nas zadzwonić 886-971-971, jeżeli ktoś ma ochotę.
1: To jest ostatnia szansa też, to wam powiemy, bo to jest ostatnia para w dzisiejszym Alternatorze, bo mamy jeszcze ważne rzeczy dzisiaj do zrobienia. Będziemy konsumować włoskie desery. Hiszpańskie sery. Tak, możesz odebrać.
0: Dobra, świetnie, odbieram. Uwaga. Halo, dzień dobry, odbieram. Cześć, Maksymilian.
2: Siemanko, panowie Maksymilian. Do tunelu wjechałem, dwójeczka i Kamilu wysłałem ci na Messenger, jak to wygląda. Dzięki.
0: Dobra, dzięki, pozdrówki. Mamy to. To jest rodzinnie bardzo w ogóle. Ja nie wiedziałem, że aż tak.
1: To nie, no my się tu wszyscy znamy przecież. No,
0: Jarek napisał, że mamy dobre pary. Oddał głos na jedynkę. Mamy starcie 1-1. Drodzy państwo, przypominam, Sęgrze to jeden, Wawa Muffin 2. Cóż, Tytanów. Brzmi to strasznie, ale polskiego reggae. To jest w ogóle... Polskie reggae nie cieszy się najlepszym PR-em. To nie jest tak, że to jest, wiesz.
1: A jakie ma być, no?
0: Nie, jest polskie. Dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
0: Cześć, Manko.
1: Co tam dla ciebie?
3: Dwójeczkę poproszę.
0: Dwójeczkę, bardzo proszę. Co u ciebie? Jak ci mija popołudnie wieczór?
3: Dobrze, byłem w weterynarzu teraz.
0: No i jak? Wszystko dobrze tam u pupila?
3: Tak, bardzo dobrze. Tak, średnio, ale...
0: Będzie lepiej, mam nadzieję, w takim razie. Słuchaj, no to zdrowia życzymy mu. Pogłasz to od nas, dobra?
3: Dzięki.
0: Dzięki, pozdrówki.
1: Dzięki, hejo.
0: Ale tu do weterynarza też dzisiaj taki młyn gorąc, jak nie wiem. Uważajcie na swoje ukochane zwierzaki, dawajcie im dużo wody, chowajcie przed słońcem. Głosy padają i powiem ci, wcale nie jest tak prosto, bo jest na styk.
1: Kupiłem
0: czarny ciągnik.
1: Kupiłem swoim kotom matę chłodzącą dla psów.
0: Ja i oni nie siadają, bo nie. Czują sprawę. Mój pies ma matę chłodzącą i ona działa, słuchaj, tak doskonale bezprzewodowo, że mata jest po jednej stronie pokoju i pies po drugiej. Także to moim zdaniem działa doskonale.
1: Ja się trochę łudziłem, że to coś da, a nic nie dało, ale mam jeszcze nowy patent też, bo już mówiłem o wiatraku.
0: Tak.
1: A jeszcze mam wiatrak w połączeniu z praniem.
0: Co?
1: Że stawiam wiatrak przy praniu i jak...
0: I nie trzeba wrzucać do pralki.
1: Nie, że jak smyra wiatrak pranie, to ja tak widzę, jak te kropelki z tego prania tak się roznoszą po...
0: Drodzy państwo, po wietrzenie ubrań nie pomoże ich wyprać. Pamiętajmy o tym. Proszę bardzo. Patrz. Jest,
1: Kupiłem czarny ciągnik. Najlepszy taniec z moim crushem ever. Jak słucha, to go pozdrawiam.
0: Dobrze. No to jest.
1: O stary, a masz taki... Masz taki numer swój z lat takich właśnie jakichś podstawówkowo-licealnych z dyskoteki, że pamiętasz i numer, i partnerkę. Może partnera, ale to nie wiadomo,
0: to przyznam się szczerze, ja tańczyłem na dyskotece szkolnej może ze dwa razy w życiu. Ale max. Ale z kolei ja byłem tym, który miał dużo kaset, bo ja pożyczałem dużo kaset i ja zawsze grałem na tych dyskotekach, więc nie tańczyłem.
1: No tak.
0: I tak tłumaczę to, że nikt nie chciał ze mną tańczyć, ale to jest dobre wytłumaczenie. Ja się świetnie bawiłem, to się chyba liczy. Czy nie?
1: To najważniejsze to się dobrze bawić. No nawet... tak jak my, co my tu robimy. Wszystko jest o tym przecież. No.
0: To prawda.
1: Jakbyś to powiedział na wizycie u psychoterapeuty.
0: Chciałem ci też przypomnieć, że maty chłodzące dla zwierząt mają bardzo duży plus. Na nich się dobrze leży.
1: Ty tak, nie zapytasz mnie o ten mój numer?
0: Dobrze, uwaga, no chciałem to ominąć. Słuchaj, Kamil, powiedz, nie bądź kokieciaro. Idziemy. Zagramy Rangerów. No powiedz.
1: Bo osoby, które były wtedy na tej potańcówce, mogą tego słuchać.
0: To no to było, tym to bardziej, ale się nie namyślą. To nie wy. Ja wam mówię, słuchajcie, te osoby, to nie wy. No i teraz mów.
1: To nie o was chodzi. To prawda. To było Time of My Life. Time of My Life. Ostatni numer na zakończenie balu gimnazjalnego.
0: Ja
1: jest to? Pozdrawiam panią.
0: Suchość w ustach.
1: Pozdrawiam panią Monikę z tego miejsca.
0: Pani to nauczycielka była. Ale to był taniec. Jakbym tam był. Kolorofony nie dały rady.
1: To był jeden z najlepszych tańców mojego życia.
0: Ja nigdy nie byłeś tak spocony bardziej. Tenis tego nie załatwi.
1: Nie. No i wiadomo, wojskowe maskownice na
0: oczywiście! Bez tej siaty nie było dyskoteki, człowieku.
1: Do Rage Against the Machine też było tańczone. 7 minut do godziny 19. Po godzinie 19 najlepsza selekcja muzyczna od Kasi Wojtasik, czyli magazyn muzyczny. Od czego zacznie? Ja już wiem, ale wam nie powiem. Ty też wiesz i też nie mów.
0: Też nie powiem. Mów.
1: Dobrze, żegnamy się z państwem. Kiedy to się powtórzy, nie wiemy, ale być może się powtórzy. Jak się nie powtórzy, no to cóż. Byliście świadkami wiekopomnego wydarzenia. Idziemy na lody. Trzymajcie się ciepło.
0: Hejo.
1: Pijcie dużo wody. Pa!

0: Będzie z tego płyta. Tak mówi Bonobo, prezentując Me and You, czyli pierwszy z utworów z wrześniowego, bo datę też już znamy, wydawnictwa. 11 września Distance in Static się ukaże i po raz kolejny, a wspomina o tym sam autor, nie bez znaczenia dla brzmienia tego zbliżającego się wydawnictwa są, czy też będą, różne miejsca na świecie i tutaj rozpiętość jest naprawdę duża, od Los Angeles po, zdaje się, że Tokio i jeszcze z kilkoma przystankami po drodze. Oraz, i to już moja interpretacja, ważni okażą się też inni ludzie zaproszeni do współtworzenia tej płyty. Ta lista też już została podana. Lipiec jeszcze się nie zaczął, a tutaj przynajmniej w mojej głowie rozpoczyna się jakiegoś rodzaju odliczanie do września. Nie tylko po to, żeby wrzesień przyniósł nową płytę Bonobo, bo przyniesie też kilka innych, o czym dzisiaj do godziny 20 w magazynie muzycznym zdążę poinformować. Kasia Wojtasik, dzień dobry. Zapraszam na wspólną godzinę. Następnym człowiekiem wydającym kolejny album we wrześniu będzie Romer.
1: Place your hand beneath your nose. Feel the rhythm of the air as it moves in and out.

mikro zestaw ulubieńców poniedziałkowego magazynu muzycznego za nami. Futej jako autor remiksu utworu Indigo Die, którego autorami jest duet Stavros, i tego pierwszego i tych drugich sprawdzamy w poniedziałki regularnie, a nieco wcześniej Romer z nowym numerem Brief zapowiadającym wrześniową płytę. To nie koniec zapowiedzi na wrzesień, do 20 jeszcze co najmniej jeden taki singiel się pojawi, ale zanim to czerwcowy, trzymając się kalendarza, singiel Seba Whiteblooda, Folded.

Tego numeru słuchaliśmy już w kilku wersjach w magazynie muzycznym. Ta jest trzecia, choć mogło być ich więcej, ale początek bierze się na ubiegłorocznym albumie Matthew Herberta i Momoko Girl. Płyta nosiła tytuł Clay, dalej go nosi. Need to Run w pierwotnej, wspaniałej wersji, tam do znalezienia. Przed chwilą w kolejnym remiksie, który jest częścią specjalnego wydania tej płyty, na które myślę sobie, że nie trzeba było długo czekać, bo ukazało się rok później i regularnie tę rozszerzeniową część złożoną właśnie z remiksów konsumujemy w poniedziałkowych magazynach muzycznych. Podobna historia przydarzyła się na razie dwóm utworom z ostatniej płyty Daphniego. Będziemy za chwilę słuchać w remiksie Goodnight Baby, remiksuje Astma, a pokuszę się o stwierdzenie, że wersję pierwotną znamy dosyć dobrze.

Bardzo mnie intryguje, a intryguje już w zasadzie od tygodnia, to połączenie, które w nowym singlu zawarł Envy. To znaczy z jednej strony rytm, który zupełnie nie kojarzy się z naszą szerokością geograficzną, a z drugiej zwrotka, która z kolei brzmi jak wyjęta z polskiej muzyki ludowej. Więc przyznaję, że chciałabym być już trochę dalej i trochę bardziej za rogiem, jeśli chodzi o wiedzę o tym, co znajdzie się na sierpniowym albumie tego producenta. Znamy datę, 6 sierpnia, Wyszy Mory to tytuł tego wydawnictwa, który od razu wskazuje, że z mitologią słowiańską autor miał do czynienia, a to jest jakiś kolejny znak, że do pozornie odległych porządków, jak ten rytm i zwrotka, będzie dodany jeszcze kolejny właśnie jakoś powiązany z muzyką słowiańską. Bardzo ciekawe, intrygujące. Jeszcze trochę tygodni w tej ciekawości i cierpliwości musimy wytrwać. Za to płyta zespołu Kokoroko ma jakiś rodzaj drugiej rundy w obiegu, a to dlatego, że wróciła, jak wiele singli czy płyt prezentowanych w magazynach muzycznych, w formie remiksu. Kolejny przed nami, Just Can't Wait.

To kolejna z płyt zapowiadanych na wrzesień, wyłaniający się powoli album Corto Alto. Od razu chyba awansem mogę dodać, że dobrze zapowiadająca się. Go, przed chwilą numer z Wektorem. Zerknęłam na to, co już wiadomo o tej płycie i na single, których częściowo słuchaliśmy w poniedziałkowych magazynach muzycznych, ale kilka jeszcze jest do odsłonięcia. Jednym z gości na tej płycie będzie Mick Jenkins, choć nie słuchaliśmy go tutaj z Corto Alto, to otworzyło mi to w głowie pewną szufladę i przypomniało o świetnej płycie, która skończy w tym roku, albo może i nawet już skończyła 10 lat. Wracamy do płyty Micka Jenkinsa z 2016 roku po wspaniały numer w towarzystwie Bad, Bad, Not Good, Drowning.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Magazyn muzyczny.

Jeżeli brzmiało wam to jak nowy numer zespołu Alt J, to intuicje były bardzo dobre, bo to Jay Jerome z solowej płyty, czyli założyciel wspomnianego składu z albumu, który nazywa się The Canyon i brzmi czasami trochę jak ta macierzysta grupa, a czasami zupełnie inaczej. Wybrałam utwór z gatunku tych pierwszych, Mr. Alligator, przed momentem, a kończy dzisiejszy magazyn muzyczny posiadaczka wspaniałego głosu, autorka bardzo dobrej tegorocznej epki i zdaje się, że nadchodzącej płyty. Nectar Woody, Roses in the Dark. Na zakończenie Kasia Wojtasik. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: I tak proszę o mnie mówić. I dzisiaj nie przyszła taka osoba, ale czy gwiazda? Myślę, że dla wielu z Państwa bardzo. Hania Pawlik-Sroczyńska, twórczyni profilu Koncept Talerzykowy.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do tej audycji.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Myślę, że pierwsze, o co muszę cię zapytać, to czy jadłaś dzisiaj talerzyk kopenhaski?
1: Nie.
0: Nie jadłaś talerzyka kopenhaskiego?
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: No nie jadam talerzyków kopenhaskich. No tak, może to powiedzmy. Nie! Nie wierzę!
2: To jest błąd, że nic nie jadę.
1: No Jezu, dobrze!
0: Proszę Państwa, jako że jest to radio i Państwo tego nie widzą,
1: teraz.
0: Michał Toczyłowski, szef kuchni Backend, przybył do nas do studia z talerzykiem kopenhaskim, czyli talerzykiem, na którym jest ubite masło, rzemieślniczy chleb, pięknie złożony ser, a także jajeczko.
2: Nie puścić pary dzisiaj, wiesz?
1: Powiem ciekawostkę. To jest trzeci raz, kiedy jem w Backend za frajer dzisiaj, także naprawdę uważam, że wygram na loterii.
2: Nie ma problemu.
1: Sztos, super, jest jak się cieszę, bo to jest w ogóle super niespodzianka.
0: To jest najlepszy icebreaker.
2: Siedzę tam od godziny, nie?
1: Ale tak, ja nie jestem spostrzegawca,
2: nie,
1: wiesz,
2: aż tak.
1: Okej, naprawdę tak zamknęli cię?
2: Siedzę od godziny.
1: Michał, teraz ktoś ci weź mrugnij dwa razy, w razie czego.
0: Słuchaj, szedłem z psem na spacerze i wpadł mi głupi pomysł do głowy. Tak. Wysłałem mu filmik i on zrobi jej imersyjne przeżycie.
1: To jest faza, no to jest, tak, to jest faza niesamowita. Brakuje mi słów i elokwencji teraz, ale o Jezu, teraz mi głupio, bo będę musiała to zjeść.
2: Nie, nie musisz, bo Boże, wiesz.
1: Michał, ty nie rozumiesz, ja jestem łakoma. Ja po prostu nigdy nie zamawiam talerzyków kopenhaskich, bo najzwyczajniej w świecie w kartach zazwyczaj jest coś, co jest mi trochę trudniej zrobić w domu, no nie?
0: I teraz pytanie, tak, pytanie zagadka.
2: Zapleczu, więc jakby...
1: Petarda! Nie, to jest
2: tak
1: w ogóle
2: wow. Sobie Maldon, żebyś miała oczywiście też jakby pełne doświadczenie, więc jakby wszystko jest.
1: Wow.
2: A przepraszam, tak, bo tak powinienem mówić do mikrofonu.
0: No dobrze, moi drodzy, bo to jest historia pod tytułem.
2: Ja nie wiem, bo ja też nie chcę przeszkadzać, nie? Więc jakby w tej audycji...
1: Ale nie przeszkadzasz
0: w tej audycji. Jak chcesz wyjść, to możesz wyjść. Wszystko możesz zrobić, ale możesz z nami też posiedzieć. Zastanawiałem się, czy nie spalę tematu, kiedy postawiłem tutaj dwa kubki. I ty patrzyłaś na ten drugi
1: ale
0: kubek.
1: Ale stwierdziłam, że nie pytam, bo jakby nie chcę się wtrącać w nie moim miejscu pracy, nie?
0: Ale widziałem, że zwróciłaś uwagę.
1: Tak,
0: I wtedy dotarło do mnie, że mogłem spalić temat, ale na szczęście
2: dziękuję.
0: Naprawdę, myślę, że naprawdę ci się to spodobało, nie musisz zacząć jeść. I teraz z pełnymi ustami będziesz odpowiadać na pytanie, bo moje pytanie jest takie. Swoje bio, które mi wysłałaś 4 maja o 12:32, więc przygotowujemy się już od jakiegoś czasu do tej rozmowy. Napisałaś, że założyłaś konto spontanicznie po kolejnej średnio udanej wizycie w Sharing Concept, ale mam wrażenie, że to, co on robi w Backend, to był trigger numer jeden. Bo to jest chyba najbardziej emblematyczny koncept talerzykowy, jaki istnieje w tym kraju.
1: Możesz strzelać jakby... to śmiesznie, rozmawialiśmy dzisiaj, nie? Zastanawiałam się, w której minucie strzelisz do Backend.
2: To prawda.
1: I czy zrobić właśnie...
2: Wiedziałem, że raczej nie, a tu jednak...
1: Czy zrobić bingo z naszej rozmowy i właśnie tam na pewno by było, że będziesz strzelać do Backend, a ja się o istnieniu Backend dowiedziałam po tym, jak założyłam profil, bo pamiętaj, że ja jestem z Gdańska. My mamy pewną obsługę informacyjną, a Backend ma ile? 4 lata dopiero, nie?
2: No tak.
0: Cicho,
2: no,
0: to aż, bo są nagrania i są nagrania, możecie wszystkich tych audycji od... ta audycja jest od 10 lat, ale od 2019 jest digitalizowana w formie podcastu, jest dostępna w streamingach i można posłuchać, jak się zachwycam tym, co przyniosłeś wtedy.
2: Tak.
0: Zresztą my mamy piękną historię, my razem gotowaliśmy na różnych eventach, to wiesz. Ja udawałem, że jestem wielką gwiazdą, a on wszystko robił, także wiesz. To jest gość, to
1: nie
0: jest
1: miś. Dopowiadać.
0: To jest nic. No co? Znaczy, rozumiem. Zrozumiałem. Czasem tak bywa, że tak zachowują się goście tej audycji, ale potem my włączamy muzyczkę. I moi drodzy, taka będzie ta rozmowa do godziny 21. Hania, twórczyni konceptu talerzykowego, jest z nami w studiu.
2: Michał Toczyłowski.
1: Nie, naprawdę?
0: Dziękujemy bardzo. Tak, bo będziemy teraz zadawać pytania tobie. Przygotowałem dzisiaj specjalną playlistę ze względu na to, że zaczęło się już lato na pełnej, więc dzisiaj nie będziemy was męczyć.

wszystkimi tymi piosenkami, o których mój tata mówi, że nie może słuchać i przełącza, kiedy słucha, więc dzisiaj będziecie mogli sobie dać głośniej i się pocieszyć i przypomnieć sobie piękne lato, na przykład roku 2002. Gramy DJ Tonka.

0: jest powtórka.
1: Jaja w kuchni.
2: Moi drodzy, jemy talerzyk kopenhaski z Bakken z Hanią Pawlik-Sroczyńską, twórczynią konceptu talerzykowego. Przepraszam, że mam pełne usta, ale jakie to jest dobre.
3: No jest smaczne. Mogę zapełnić na chwilę tą ciszę. Czy wszyscy wiedzą, co to jest talerzyk kopenhaski?
2: No, talerzyk kopenhaski, jajeczko, serek, specjalnie zwinięty. Mhm. Były hejty na ten talerzyk. Były hejty, że to jest żyna z Atelier September w Kopenhadze. Dlatego talerzyk kopenhaski. To się nie wzięło znikąd.
3: To prawda. To prawda, ale jest już popularny tak w wielu miejscach, że właściwie to trochę jak stół szwedzki, no nie?
2: Ubite masło na rancie. Co prawda talerzyk jest tutaj specjalnie zrobiony w taki sposób, że nie jest stalowy, a ten chlebek, to jajeczko. Wiesz co, no najgorsze jest to, ja się dzisiaj żywię cały dzień tym, czyli skyrem proteinowym.
3: Ale czarnym w końcu, bo widziałam, że ostatnio kupiłeś biały, jakaś okropna kulinarna pomyłka.
2: Wiesz co, Mlekowita mi odpisała, że czarny robi konkurencję. Prawda jest taka, że to ma mieć mało kalorii, dużo białka i zapychać, jak ktoś jest grubasem i próbuje schudnąć.
3: No, ale nie chcę psuć... Vibe, ale ten ma cukier dodany.
2: Nie ma, ten nie ma.
3: Tak? Aha,
2: ten
3: może nie ma. Jakiś nowy, bo ja to obczajałam, to takie tamten malinowe, to
2: nie.
3: To jest taki fajny chwyt, że dużo białka, tylko że tam za tym idzie bardzo duża kaloryczność, ale to jest taki osobny temat, trochę niezwiązany z...
2: Kalorii jest tutaj w opakowaniu 188.
3: Aha, no to spoko.
2: Jest spoko.
3: Bo tam to jest taki trochę czasami...
2: Cukry tutaj są, ale substancje słodzące, ksylitol, glikozydy stewiowe ze stewii, inulina. Nie ma cukru dodanego.
3: Okay.
2: Ale i tak, jeśli chodzi o nabiał, to OSM Koło rządzi i wczoraj kupiłem na Dolnym Śląsku twaróg z serotoniny z Wrocławia i to jest petarda i inny wymiar.
3: Mi się wydaje, że OSM Koło nie dociera do Gdańska. Teraz jak to mówię i może ktoś z Gdańska będzie słuchał, to chętnie usłyszę jakiś cynk, co gdzie.
2: Ja
3: ale...
2: wam mogę powiedzieć, nie reklamując tego, bo Kaufland powiedział, że nie chcą ze mną pracować, ale w Kauflandzie można kupić. Pozdrawiam marketing Kauflanda.
3: Okej, no to może do zobaczenia w Kauflandzie.
2: Ja właśnie po to pochodziłem do Kauflanda, żeby kupić te serki. Na Dolnym Śląsku w Lubinie, z którego pochodzę, jest serek wiejski z Koła, także jogurty z siadłem, mleko i tak dalej, prawie w każdym sklepie.
3: Okay.
2: Każdy Dino, nie Dino, Biedronka chyba też, także takie rzeczy. Naprawdę polecam wam nabiał z Koła, bo to no, przede wszystkim nie przejęła tego Mlekowita, która pochłania wszystkich, ale naprawdę jeżeli chcecie posłuchać o patologiach w świecie nabiału, to Królowa Nabiału była teraz w Duszno Podcast, w którym ty też byłaś i opowiadałaś o tym, jak jesz często pierś z kurczaka, do czego też nawiążemy. I opowiadała tam o patologii, którą jest podrabiany nabiał, podrabiana śmietana, podrabiany jogurt, podrabiane masło. Naprawdę, naprawdę polecam posłuchać i pozdrawiam serdecznie, bo również dzisiaj z nimi rozmawiałem, żeby podpytać troszeczkę o ciebie i powiedzieli, że bardzo, bardzo fajnie się z tobą rozmawia.
3: O, to super miło. No pozdrawiam Duszno. To bardzo, bardzo miła rozmowa i w ogóle z niej wyniknął taki całkiem fajny wyjazd do Krakowa, więc super miło. No i Królową Nabiału też pozdrawiam, bo się znamy w ogóle z tych fal internetowych zupełnie przypadkiem, a lubię bardzo ten kontent taki właśnie wartościowy. Więc...
2: Słuchaj, no ja spróbowałem pierwszy raz tego serka wiejskiego tutaj, w tym
3: widziałam,
2: miejscu.
3: Widziałam i słyszałam, jak ciamkałeś. No, tak. Można było widzieć ciamkanie
2: i słyszeć ciamkanie.
3: Słyszeć serek wiejski,
2: było,
3: tak.
2: Ale naprawdę jem go prawie codziennie, więc to jest, i specjalnie jeżdżę do tego nieszczęsnego Kauflanda, żeby kupić tylko to. Już udaje mi się przejść koło ścian z czekoladami bez kupowania czekolad.
3: Gratulacje.
2: Więc jest super. Wyjazd do Krakowa. Wyjazd do Krakowa miał jeden highlight u ciebie, bo powiedziałaś, w którym miejscu ci nie smakowało i był to bufet. Zmanipulowałem. Powiedziałaś, że Karpatka miała zepsuty krem.
3: Tak. I tego się trzymam i tak było. Natomiast zdarza się, no nie? Bo tak mam wrażenie, że z tej Karpatki się zrobił jakiś taki viral, semi-viral może, i nakręcanie tematu i koncept talerzykowy pojechał do Krakowa skrytykować bufet. W ogóle nie było moim celem krytykowanie bufetu w żaden sposób, to jest jedna sprawa. Druga, podali z tą Karpatkę, to się zdarza.
2: Zwróciłaś uwagę załodze.
3: Zwróciłam uwagę, że jest kwaśna. Ja teraz jak sobie wracam do tego myślami, bo ludzie mnie pytali, czy zwróciłam uwagę, ja tak mówię, że tak, no zwróciłam, ale potem tak mi się zaczęło przypominać, że ja w sumie powiedziałam, że ona jest kwaśna. I teraz w mojej w moim wyobrażeniu Karpatki, kwaśny krem jest zepsuty, bo po prostu tam nie ma nic, co może dać kwasowość, ale może to nie było zrozumiałe, więc tak też właśnie chcę tak trochę to może nie wyprostować i teraz może jednak, żeby mnie nie skancelowali w TVN-ie na wszelki wypadek, no nie, gdyby to by wyszło w początek kariery, a tu już po prostu... Ale już tak zostawiając to na bok, uczciwie mówię, że być może powiedziałam tylko, że krem jest kwaśny i nie domknęłam
2: zdania. Ale poczekaj,
3: zdania.
2: Dlaczego powiedziałeś o TVN-ie? Czy właśnie zdradziłaś, że zostajesz sukcesorką Magdy Gessler?
3: Ja Przemka Kliny. Przemka
2: pozdrawiam serdecznie, cały czas umawiamy się na jego przyjście do tej audycji, cały czas nam się nie udaje, no bo TVN jest ważniejszy, trzeba pójść do stacji matki, no.
3: Nie, no jasna sprawa, nie mam nic wspólnego z TVN-em, nie wydaje
2: ale
3: mi się, żeby TVN
2: się
3: mną interesował w ogóle.
2: Czy on się odezwał do ciebie w tym temacie?
3: Nie, no czemu by miał? Słuchaj, jakby właśnie to o to chodzi, dużo jest gadania wokół tej Karpatki i przepraszam, że to powiem, ale z mojej perspektywy, bo to tak trochę się rozbuchało, a ja poświęciłam temu bufetowi tam, nie wiem, 2 godziny, powiedzmy, czy tam półtorej. I dla mnie temat jest zamknięty. Potem wrzuciłam posta, bo ludzie pytali, tak naprawdę tam dopytywali akurat o ten bufet, bo to jakiś taki chodliwy temat. Powiedziałam moje wrażenia i koniec sprawy dla mnie, a to dalej żyje. I właśnie nie wiem, jak się tym zaopiekować w takim sensie, żeby...
2: Nagrać filmik z przeprosinami, na którym płaczesz.
3: Nie, w ogóle, bo nie wiem, nie, w sensie sorry, ale nie ja wam zepsułam tą Karpatkę, mogę przyjechać wam zrobić dobrą, ale nie wiem, dobrą pewnie robią, tylko mogę wam zrobić świeżą, ale dlaczego też jakby to jest jakieś w ogóle wychylenie wahadła w absolutnie niepotrzebnym zakresie. Oczekiwanie, że pan Klima do mnie będzie pisał i wiesz, nie musi, wpadki się zdarzają, on ma w ogóle staw od tego, żeby się zajął tam ewentualnym jakąś akcją, przeprosinami, czy tam czymkolwiek, nie? Typu okej, nie masz smaku, albo okej, przekażemy kuchni. To się w ogóle nie wydarzyło, tam nic w ogóle takiej reakcji. No ale też trudno, no nie mamy kultury feedbacku żadnej, wydaje mi się, w gastronomii i nie tylko, więc Ja nie czuję w ogóle tej wielkości tej sprawy. Mam wrażenie, że ona jakoś tak rośnie i ja stoję pod jakąś
2: ludzie
3: górą
2: komentarzy.
3: Ludzie z mediów
2: szukają gówno burzy i ją znaleźli.
3: No, chyba chodzi o to, że ja w ogóle na mnie nie robią wrażenia lajki, udostępnienia. To jest w ogóle super miłe, jak mi ludzie lajkują rzeczy, komentują, udostępniają. To jest takie uczucie, którego ja nie znałam wcześniej, bo nie robiłam nic w social mediach, więc to jest w ogóle nowe. I dość imponujące, dużo emocji, takie dość imponujące emocje te są czasami, bo są też nowe. Ale nigdy moim, wiesz, celem nie było znalezienie łatwego... Nie było celem to znalezienie łatwego celu. Jakiejś restauracji, żeby wam pójść sobie nabić wyświetlenia. Mam wrażenie, że trochę to tak zostało odebrane, no to w ogóle teraz chcę to prostować, bo to nie jest w ogóle mój typ robienia rzeczy. Wiesz, ja robię memy. Gdybym ja robiła coś ważnego społecznie, a ja robię memy, to naprawdę nie
2: to
3: musi trafiać wszędzie.
2: To są memy ważne społecznie. Tomek Paziewski, który nas realizuje, właśnie mi zaburczał do ucha 8 minut, więc zostawiamy was z muzyką i za chwilę wracamy, o tych memach będziemy rozmawiać. Groove Jet Spiller i Sophie Ellis-Bextor. Tak jest, gramy dzisiaj tylko takie rzeczy.

0: To jest powtórka. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Kiedyś letnie przeboje były fajniejsze niż obecne letnie przeboje, ale od czego jesteśmy my, podstarzali milenialsi, żeby wam nie puścić i nie przypomnieć tych pięknych momentów, kiedy pierwszy raz pojechaliście autokarem na zagraniczne wakacje do Hiszpanii i tam pijąc kiepskie piwo pod palmą słuchaliście tych hitów. To właśnie dzisiaj będziemy wam grali, ale również będziemy was zabawiali rozmową z Hanią Pawlik-Sroczyńską, twórczynią konceptu talerzykowego. I ja teraz przejdę przez to, bo powiedziałaś wcześniej, że ty robisz memy. Bingo. To jest chyba coś, co poszło jako pierwszy taki większy viral.
2: Tak.
1: Jeśli chodzi o twoje memy. Koncept talerzykowy do dzielenia z przyjaciółmi. Talerz w niebieskie kropki. Czy tu są niebieskie kropki na talerzu z bakem?
2: Nie, i akurat bakem nie ma chyba talerzy w niebieskie
1: ale
2: kropki.
1: Ale lecimy dalej. Ubijane masło jest na tym talerzu.
2: Jest, mamy.
1: Niebieskie akcenty.
2: W lokalu tak. Mamy tutaj, tak.
1: Kelner się przysiadł. Do ciebie przysiadł szef kuchni.
2: Ale przyniósł też, nie? To można jednak taką fuszkę małą tutaj tak. Wieczorem zaliczyć, no.
1: Bezprzewodowa lampka.
2: No to...
1: Ta naciskana na górze. No, i świetny produkt. Ktoś ma wegańską grzywkę. Wiem, o co chodzi. Jest krótka. Tak sterczy, jak taki
2: nie
1: daszek.
2: Nie sterczy, ale jest taka od linijki. No tak, ja nie wiem, skąd znam to określenie, ale szczerze
1: krzywka.
2: Pasuje zazwyczaj, także...
1: Długa ława pod oknem.
2: Tak.
1: Stalowe taburety.
2: Tak.
1: Składniki robią nazwę dania.
2: Tak.
1: Stalowy półmisek, stalowy talerz, stalowy bar.
2: Tak.
1: Sól Maldon.
2: Mamy.
1: No i dobrze. Sól Maldon. Lubisz sól Maldon?
2: Lubię, ale jeżeli nie mieliście okazji, to pewnie warto spróbować choćby nawet po to, żeby rozumieć memy, bo to nadal jest słona sól. W sensie ona jest ciut lżej słona, tak. Ale w niewielu... Jest ciut mniej słona po prostu, tylko tam jak ktoś się nią chwali w karcie, to bardzo często to są takie dania, gdzie to już nie ma znaczenia, bo jakby ta słoność to jest jakiś tam dodatek, a nie główna rzecz. No w maśle to czuć, nie?
1: Odsyłam państwa do rozmowy z Jarkiem, który jest mistrzem soli i przyszedł tutaj z walizeczką pełną soli. Soli nierówna, faktycznie mamy o tym audycję, więc znajdziecie to w formie podcastu. Zapytaj obsługę o desery. No pastwisz się.
2: Nie pastwię się... po prostu to się pojawia teraz wszędzie i to nie jest jakiś mega problem, szczególnie jeśli rzeczywiście ktoś faktycznie tam wypieka codziennie coś nowego i ciężko utrzymać tą kartę, to właściwie nawet fajnie, że w tej witrynie zazwyczaj jest coś innego. Ale znam miejsca, gdzie w witrynie jest od roku to samo i musisz pytać obsługę, tylko dlatego nie ma tego w karcie, bo trzeba by było co miesiąc drukować nowe menu, bo się cena zmienia, nie?
1: Znaczy, bo desery powinny być dobre, tak? Na przykład taka karpatka. Karpatka to jest w ogóle ważna rzecz. Powiedz mi jedną rzecz. Czy to jest prawda? Czekaj, bo ludzie do mnie dzwonią. To jest w ogóle jak ci ludzie.
2: Trochę się stresuję teraz, jak znowu podnosisz telefon.
1: Czy to prawda, że masz urodziny?
2: Tak, to jest prawda.
1: Drodzy państwo, po raz drugi Michał Toczyłowski wtoczył się do studia.
2: Wow, dziękuję.
1: Z Karpatką tym razem.
2: To jest... wow.
3: Zapalałem świeczek, bo nas tutaj ten.
2: Wow.
3: Jest Karpatka. Mam nadzieję, że nie będzie kwaśna wszystkiego najlepszego spraca.
2: Odebrał mi mowę. Zaraz się chyba popłaczę. Ja się łatwo wzruszam. Jak Michał do mnie napisał w sprawie Wośpu, to się rozpłakałam, a teraz będę płakać drugi raz. Tylko wtedy jak Michał do mnie pisał, to siedziałam sama na chacie, nie? Ojejku, co za wrażenia na żywo, a ja nie wiem co powiedzieć.
3: Pani, 28 tysięcy osób.
2: Jak wracałam dzisiaj z backend do mojej siostry, to...
3: Nie mam noża, więc...
2: Jest okej, ja mam nóż. Czekaj, jak dziś miałam nóż przed chwilą? No ten... A nie, ty już go wziąłeś, dobra, przepraszam. Mówiłam mojej siostrze, że tak dzisiaj dobrze zjadłam w obu backendach, że trochę mi głupio, że się z nich śmieję, ale gdybym się nie śmiała, to bym tu nie była i nie jadła dzisiaj za darmo. Czwarty raz z backend. Więc chyba się opłacało.
1: Po to się robi takie. Po to się robi takie rzeczy, żeby jeść za darmo.
3: Będziemy jeść sobie z tego, mam tak, bo nie wziąłem nic więcej.
2: Nie, super, super.
3: Metrem i tak śmiesznie wyglądałem, także.
2: Jutro są pierwsze urodziny konceptu, więc możemy właściwie nawet jakoś bardziej chyba to...
3: Tak, to proszę bardzo, tutaj troszeczkę wysunę.
2: Tak,
3: no. Jest lekko kwaśna, bo ma porzeczkę w środku. Smacznego życzę, jedzcie sobie, kroję dalej. Mam nadzieję, że ten krem wam będzie smakował.
4: Ja muszę zajrzeć tam.
2: Jestem po prostu
3: krem z bardzo dużą ilością masła, jest wanilia i jest też fasola tonka, więc...
2: Tonka też powinna być w nowym bingo, nad którym teraz pracuję. Wszyscy dają tonkę, ale to jest akurat całkiem przyjemny taki twist. Okej. Dobra, tak, dzięki, no.
3: A ja sobie to ogarnę.
2: Nie, no, super, to jest w ogóle takie show trochę nie za dobre do audycji radiowej, bo my tutaj się, w ogóle ja się zachwycam, ale przepiękną karpatkę jeszcze z różowym topem, to jest po prostu... Dobrze, ale to ja się z tobą nie pożegnam, dobra? Może jednak jeszcze coś
4: jedzieć. Mamy trzeciej rzeczy, biegnij, tutaj jest teraz pizza na slice.
2: A w ogóle jak szłam obok tej pizzy, no. Dziewczyna chciała wejść do środka, jakiś jej kolega stał przed i mówi, ty, ale ja nie wziąłem portfela. A ona mówi, ale ja mam urodziny dzisiaj, to ja stawiam. I sobie myślałam, mogłam do niej wrócić i powiedzieć, że ja też, ale... Bo ale w ogóle dużo znaków postawić było dzisiaj. Ten kubek tutaj, znowu podniosłeś telefon, czego nie robiłeś wcześniej. Wszystko jest takie trochę tutaj podejrzane.
4: I teraz mogę się triggerować, podnosząc telefon.
2: Po prostu będę musiała się skupić na dwóch wątkach, więc... No ale dobra. Nie, wspaniałe, bardzo dobra. Dziękuję.
4: Poczekaj, bo ja sprawdzam, czy nie jest kwaśne. Porzeczki są kwaśne.
2: Ja muszę krem chyba sprawdzić.
4: Dobrze to teraz rozkminiłeś, że nawet jakby ci się skisił w metrze, to możesz powiedzieć, że to porzeczki.
2: O Jezu.
4: Dobre, co?
2: O Jezu, teraz się rozpłaczę. Petarda.
3: Może się nie żegnam faktycznie, podzielę sobie, posłucham.
4: A czy to jest w karcie, czy teraz będzie trzeba...
3: Ta karpatka jest w karcie, no tylko że tak? W naszych porcjach. Tutaj zrobiłem taką tortową.
2: Taką wiesz, adekwatną, bo ja
4: wiesz, że musisz nazwać ją Karpatka Hani teraz.
2: Konceptu talerzykowego. Może na drugie urodziny się odezwę, żeby zrobić jakiś pop-up. Smacznego, przyjemności. Niech jedzą. Ja myślę, że jednak nasza taka kolaboracja, ta przy okazji Wośpu...
3: Coś jeszcze do ciebie?
2: Ale nie się kucnąć, tylko tutaj przy tym stole, tak trochę nie ten. To by dziwnie wyszło. Nasza kolaboracja mi się wydaje, że się rozniosła super pozytywnym echem. Po prostu pamięta się jakieś głupie komentarze, które pewnie i do mnie, i do was spłynęły. Ale myślę, że to fajnie potrząsnęło internetem i bufonadą takich niektórych lokali. W ogóle tak pamiętam, że tam parę lokali było zaskoczonych bardzo, że Bakken się zdecydowało na współpracę z takim parszywym profilem, który
4: ja byłem zaskoczony, ale ja ich znam. Ja wiem, że oni są w porządku. Oni mają w ogóle korporację, która w gastronomii płaci ludziom. To jest... Dziś ja chciałem z nimi pracować, ja byłem na rozmowie kwalifikacyjnej.
2: Tam. Czy dzisiaj robimy...
4: I mnie nie wzięli.
2: Dzisiejsza audycja, seria miejsc, które nie chciały Marcina. Kaufland.
4: No.
2: Bakken.
4: No dobrze, to teraz miejsce, w którym pracowałem przez 2 lata. Czyli najważniejszy monolit konceptów talerzykowych, coś, co robiło, talerzyki już przed pandemią. Jedno miejsce nazywało się Talerzyki Nieodżałowane. Do dziś pamiętam, jak fantastycznie Szczepan Twardoch trzymał balans, nie trzymając pionu w żaden sposób, siedząc na stołku i robił to cały czas. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana pisarza Mamut. To nasz taki inside joke. No ale Bibenda. Bibenda. Bibenda robiła talerzyki, zanim wszyscy robili talerzyki i potem wszyscy zżynali z Bibendy. Cała Polska zżynała z Bibendy. Humus, Labnech przecież zżynali z Bibendy wszyscy. Talerzyki narodziły się w Bibendzie. Byłaś w Bibendzie podczas swojego...
2: Nie byłam. Myślałam, że dzisiaj pójdę, ale jakoś
4: dobra,
2: mnie pokonało.
4: Jedziemy do Bibendy.
2: To jest duże miasto, jakoś mi się ciężko tu poruszać i nie zdążyłam. Także no. Ja czekam i miałam o tym posta. Ja czekam, aż wielkim szturmem zawładną kartami tymi deserowymi płatki ryżowe. Michał.
4: Ja myślałem, że UB chociaż.
2: Bo ale... się zastanawiam, co...
4: Potrzymaj mi.
2: Nie wiem, pewnie zaraz piosenka, to masz
4: tak
2: 10 minut.
4: Ale dlaczego tam stoisz? Siadaj tutaj z nami.
3: Bo jak chcesz wyjść, czekam, aż się skończy to wejście, żeby tak już oficjalnie sobie wyjść i... Aha.
4: Ale wiesz, jak on się cieszył, jak tutaj się zamknął w tym... W takim studyjku, które mamy tutaj obok. Zamknął się i przez godzinę miał spokój. Nikt do niego nie dzwonił, nikt do niego nie krzyczał.
2: Sprytne.
4: Nikt do niego... Żadna osoba influencerska nie przychodziła do niego pogadać o ubijaniu masła. Tylko on sobie siedział. Ja do niego zaglądałem przez kilka razy. To był najszczęśliwszy facet na świecie tam.
2: Okej. Nie, ale to jest, ale w ogóle jeszcze dzisiaj mówiłeś, no to będę słuchał, no to siadaj i słuchaj.
1: Bo ciebie nie słychać, bo my cię słyszymy, ale
3: dobrze,
1: dobrze. Wielki powrót do eteru, Michał Toczułowski, szef kuchni Backend. Miałem cię zapytać, nie zdążyłem, jakie plany, co wy, bo oprócz tego, że Backend jest koło Bibendy, to jest jedna rzecz, czyli w centrum, otworzyliście w zasadzie już na pełnej petardzie, żeby wam się źle nie kojarzyło, kolejne miejsce na Żoliborzu, dobrze mówię?
5: Tak, Backend Bar się otworzył na Żoliborzu, już jest otwarty. Ucznie się otworzyło, nawet Hania była w weekend.
2: Byłam, to prawda.
5: W Backenbarze i się, mam nadzieję, świetnie bawiła. Nie wiem, bo mnie nie było, więc...
2: Byłam, bawiłam się dobrze, byłam tam trochę tak towarzysko porozmawiać z niedzielnymi, z którymi robiłam memy. Mhm. I poszłam dalej robić networking na mieście, że tak powiem, ale super w ogóle miejsce takie.
5: Na razie jeszcze wciąż w niepełnej formule, ale niebawem otworzymy tam bardzo dużą piekarnię i wiele innych rzeczy, więc
2: to
5: jest w fazie rozwoju, tylko to jest po prostu tak czasochłonny, pracochłonny i ja wiadomo co chłonny interes, że... Mhm. Że trzeba po prostu napisać.
2: Mi się podobało, że to jest taki jakiś trochę wygoda jak taki parking przy magazynie, bo to właściwie prawdopodobnie
5: to,
2: to był mechanik. A no właśnie, ale taki otoczony taką absolutnie świeżo wybuchniętą zielenią. To w ogóle takie przyjemne wizualnie miejsce w mieście.
1: Ja bym się oprę jeszcze o to bingo, plansza łatwa numer 2 i zapytamy się Michała, czy tam będą takie rzeczy jak, czy kelner będzie z tobą na ty?
5: No pewnie będzie, tak jak zawsze, no wszyscy nasi kelnerzy.
1: Czy będą wina naturalne?
5: No pewnie po części tak.
1: Czy ktoś z obsługi będzie miał maleta?
5: A tego to już nie wiem, to już wszystko zależy od rekrutacji, tak?
2: Zależy kiedy otworzycie, jak jeszcze
5: zobaczymy,
2: w tym roku to...
5: Czy na co będzie moda w danym momencie.
2: W tym roku będzie
5: nie,
2: też
5: nie, nie u nas, tylko bardziej u kelnerów. U osób, które będą u nas pracować.
2: Myślałam, że to taki, że musisz mieć pewne cechy, żeby...
1: Mętne wino pachnie kiszonką.
5: Nie, to u nas nie.
1: Nie? Nie macie win naturalnych?
5: Mamy trochę łatwiejsze chyba.
1: Czy w menu będzie napisane sides?
5: Nie, nigdy nie mieliśmy sides.
1: Okej, a jajko jest 6-minutowe?
5: Teraz tak myślę... Chyba czasem do lunchu mam, bo mam na browarach warszawskich mamy lunch, to czasem do lunchu jest jajko 6-minutowe. To tak, no ale to czasem.
1: Piękna sytuacja. Dostarczyłaś mi content, żeby przepytać człowieka, zrobić
2: nie
1: mu takie...
2: Nie wiem w ogóle, po co przyszłam. Ale ja mam co robić.
1: Nie, 100 lat, ale nie, możemy już, to zrobić. To jest najbardziej
2: cringe'owa. Zajmijmy się rozmową.
1: No dobrze. Dwóch mężczyzn w lokalu ma Salomony. To jest ostatnia rzecz, jaką spojrzę tutaj.
5: Dzisiaj nikt nie miał. Jestem pewien, że dzisiaj z pracowników nikt nie miał.
2: Czarne Asixy były to takie też podobne, ale właśnie zastanawiam się na to. Nie sprawdzałam, jakby no po prostu patrzę na takie rzeczy, natomiast wśród klientów to tam tych Salomonów, szczególnie na Żurawiej, trochę inny klimat na, mają browary.
1: Widać, że nie jest z gastro, nie? Użyła tego słowa na K.
5: Nie
1: klienci.
2: Goście.
1: Goście.
2: Sorry, obejrzałam tylko 150 odcinków kuchennych.
5: Ale ja też nie byłam.
1: Dobrze, moi drodzy, bo Tomek powiedział, że 13 minut, dlatego no dobrze, no tańczcie, dajcie sobie głośniej. To jest utwór, który kocham i strasznie jestem zły, że w aktorskiej wersji filmu, którego anime wersja została użyta w teledysku, nie pojawił się ten utwór. King of My Castle. Vanju Project, który był ilustrowany Ghost in the Shell początkami tego anime. Ładnie powiedziałem? Ładnie. Dajcie sobie głośniej, to jest wspaniały utwór, a potem wracamy do ubijanego masła.

0: To jest powtórka. Jaja w kuchni w Radiu Campus.
1: Studio opuszcza Michał Toczulowski, który przyniósł tutaj karpatkę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
2: Bardzo dziękuję.
1: No dobrze, jesteśmy po rozmowie o Krakowie, jesteśmy po tych wszystkich eventowych, fantastycznych rzeczach, które oczywiście zobaczycie w formie rolek, no bo dlaczego, nie? Pytanie o twoją podróż do Warszawy, bo zrobiłaś sobie weekend w Warszawie, byłaś w Bakken, to już wiemy.
2: Tak.
1: Nie byłaś w Bibendzie, co jeszcze można naprawić, ale byłaś na Zbawiksie.
2: Byłam.
1: Na placu Zbawiciela, bo ludzie, tak. ludzie się oburzają o Zbawiks.
2: Mhm, byłam, tak.
1: I byłaś w Charlotte.
2: Byłam.
1: Jak było?
2: Zacznijmy od tego, że była taka kolejka, że stwierdziłam, dobra, wezmę sobie piwo w planie B i zobaczę, jak się rozwinie sytuacja. A była świetna pogoda, więc bezalkoholowe, pszeniczne, po prostu jak złoto wchodzi w takich okolicznościach.
1: Lata w mieście nie brałaś?
2: Nie. To jakiś drink?
1: To jest seria drinków.
2: Mm.
1: Jak przynoszą ci tace z tymi małymi szotami lato w mieście, to potem ktoś rzuca tekst albo jedziemy do mnie, albo jedziemy do luster. Także nie polecam.
2: A, okej, okay, dobra. Nie brałam bezalkoholowe piwo, bo 13 czy coś, tam 14. Mm-hmm. To świeżo otwarty plan B tego dnia. No i magicznie kolejka zniknęła, jak wypiłam to piwo, więc stwierdziłam, że pójdę. No i tyle, no tam chyba nie ma co za dużo mówić. To jest takie dość kultowe miejsce chyba już. Podobno karta jest od dawna taka sama.
1: No myślę, że kultowe było 10 lat temu. Teraz po prostu jest elementem Warszawy i bez niej Warszawy, bez tego miejsca Warszawy nie ma.
2: No to chyba nadal jakaś kultowość, no nie?
1: No w sumie tak.
2: Ale byłam... Zjadłam jakiś tam taką pozycję na słodko, ale nie zapytaj obsługę, tylko taką, która tam jest na stałe. Mhm. Wypiłam kawę, popatrzyłam na ludzi. To jest w ogóle dla mnie przyjemny sport, patrzenie na ludzi gdzieś w lokalach i w takiej tkance miejskiej, szczególnie nie w moim mieście. Więc bardzo przyjemny czas, natomiast memów z tego będzie na pół roku, to spokojnie.
1: Ale co, czy to będą memy z... Nie wiem, czy młodzi ludzie chodzą do Charlotte, czy to jest raczej miejsce milenialskie?
2: Nie, mocno. Mało milenialsów w ogóle tam, tak? Na tym placu Zbawiciela.
1: Oni pracują, wtedy siedzą.
2: Nie, czekaj, ale to był dzień taki niedzielny, to było wczoraj. Mhm. W ogóle jakoś tak było bardzo młodo, także, ale może mi się wydaje, po prostu i milenialsi się lepiej kryją w Warszawie, ale
1: nie starzeją
2: dużo było
1: się
2: takich
1: tak bardzo
2: młodych ludzi.
1: Co myślisz o restauracjach, które... restauracjach i miejscach w ogóle, które w tym momencie robią pivot i udają, że są miejscami dla generacji Z? Już nie mówię o ładowaniu wszędzie maczy i teraz Ube i wszystkich takich historii, ale bardziej o komunikację, taką, wiesz, dodawanie pikselozy, dziwne słowa, niewymawianie liter z ogonkami. Nie jest cześć, tylko czest.
2: A, nie wiem, ja nawet nie udaję, że... Nadążam. Naprawdę. To w ogóle widać po moim profilu, po moich statystykach. Ja prawie w ogóle nie trafiam do generacji Z. Mam TikToka, na którym nic się nie
1: napisałaś
2: dzieje.
1: Napisałaś mi w biorze. Tak, zaznaczyłaś mocno, że z niego nie korzystasz.
2: Tak, bo TikTok jednak nie jest taki popularny wśród milenialsów, a jest wśród Z-ek i moje treści tam zupełnie nie żrą.
1: Nie żrą, nie?
2: Ale absolutnie.
1: A jak jest na Facebooku?
2: Nie mam Facebooka, założyłam Facebooka, w sensie profil konceptu, tylko po to, żeby jakby zarezerwować nazwę.
1: Mm-hmm.
2: Nie umiem tam w ogóle się posługiwać tym, nie mam na to czasu. Sam Instagram mi zjada 3 godziny dziennie, codziennie. To ja i tak jak pamiętam o tym, żeby jeszcze skopiować treści na TikTok, to już jest święto, a obsługiwanie jeszcze jakichś innych platform to jest niemożliwe. Więc bardziej jak gdzieś mam jakieś konto, bo mam w ogóle w różnych miejscach, mam też na tych wszystkich takich platformach typu, nie wiem, Patronite, jakbym zachciała jednak coś tam dawać takiego płatnego, ale to są wszystko takie placeholdery, żeby mi nikt nie ukradł najlepszych loginów i tyle. Jestem tylko na Instagramie, zupełnie nie trafiam do pokolenia Z. To jest w ogóle śmieszne, bo mam w treningu takie dwie dziewczyny, które są no pokoleniem Z raczej, muszę sobie dobrze policzyć ich wiek, ale chyba tak. I właśnie nikomu nie mówię, że mam koncept, ani w pracy, ani jakby jeżeli ktoś się tam załapie na ten profil w necie, to mnie zobaczy, ale generalnie nie chwalę się tym jakoś specjalnie. No to dziewczyny jak odkryły, że ja to ja na tym koncepcie, to powiedziały super to jest, ale nie rozumiemy połowy.
1: No bo tam się nabijasz z nich, no jakby nie patrzysz,
2: nie,
1: no, z grzywek się nabijasz. Całe, wszystko, o czym jest koncept talerzykowy, to jest generacja Z. To...
2: Nie, grzywki są milenialskie i w ogóle wydaje mi się, zastanowię się nad tym, co powiedziałeś, bo nabijam się z tego, że milenialsi się nabijają z Zetek. Tak myślę, chciałabym, żeby to miało taki wydźwięk.
1: Ze mnie się śmiejesz po prostu.
2: No. Nie wiedziałam, jak ci to powiedzieć, bo że potrzebowaliśmy 43 minut na to, ale nie, no tak serio, też jestem milenialsem i mnie po prostu bawi to, że milenialsi są teraz tacy, o jakie w ogóle dziwaczne pokolenie nam wyrosło. No wiecie, jakby sami wychowaliście, nie? Wychowaliśmy wszyscy jakby na jednym dzieci, ale...
1: Nie, Gen Z to są dzieci Gen X-ów.
2: No ale wychowaliśmy jakimś wzorem, wiesz, ktoś na nas patrzył i nie chciał być taki jak my.
1: Hardcore
2: i...
1: się zacznie, jak zaczną dorastać dzieci milenialsów, czyli alfy. To są ci, co teraz jeżdżą na hulajnogach po cztery osoby na jednej hulajnodze i mają brukuły na głowie.
2: Tak, bo milenialsi już mają takie brzuchy, że nie są w stanie, wiesz, w cztery osoby na jeden hulajnogę. Wiesz, szkoda kolana, no nie?
1: Boże, dobrze, że ja schudłem 40 kilo.
2: Gratulacje, to jest mega wysiłek. Nie, już pomijając brzuchy, bo to jest oczywiście jakiś tam żenujący żart, ale tak zupełnie
1: żenujący
2: serio.
1: Żenujący żart trenerki personalnej.
2: Słuchaj, ja mam ludzi w każdym wieku, w każdej wadze.
1: No. To jest w ogóle ciekawe, że ty robisz pierdylion rzeczy. Pracujesz w IT, jesteś trenerką personalną, tak. Czyli po prostu pomagasz ludziom zyskać i trzymać formę, robisz koncept talerzykowy i jeszcze jeździsz po miastach, żeby przestraszyć wszystkich ludzi z gastronomii. Kiedy ty masz na to czas? Kiedy ty śpisz?
2: W nocy śpię zazwyczaj i to wystarcza. Chciałam tylko dokończyć, że ja mam masę ludzi w różnym wieku, wadze i to jest w ogóle żaden czynnik dla mnie, także wiesz, milenialsi po prostu zapomniał wół, jak cielęciem był, no jakby sorry.
1: No pewnie, że tak o to chodzi w całej tej sztafecie pokoleń.
2: I to jest zabawne i że to, że my nas teraz obuja. Ja z fascynacją patrzę na Zetki. Znaczy ja wiem, że Zetki tam już są badania, że sobie gorzej radzą z pewnymi rzeczami, z którymi my sobie świetnie radziliśmy, albo wydaje nam się, że sobie świetnie radziliśmy. A prawda jest taka, że to jest pierwsze jakieś pokolenie, które dostało odpowiednią ilość czułości i edukacji emocjonalnej, żeby się wysypać, zamiast trzymać w kupie wtedy, kiedy nie trzeba, więc ja na nich patrzę z fascynacją, naprawdę z fascynacją. Dobra, zastanowię się nad tym. Nie, jak już mam się śmiać, to z tego, że ktoś się śmieje z nich.
1: Czy śmiejesz się z ludzi, którzy śmieją się z maczy?
2: Śmieję się.
1: Czy śmiejesz się z maczy?
2: Śmieję się z tego, jaką dźwignią kapitałową, reklamową dla kapitalizmu jest macza, którą się wciska w absurdalne miejsca już.
1: Żwirek,
2: i jak żwirek dla kota, no.
1: Widziałem reklamę na autobusie i dopiero potem słuchałem tego podcastu z tobą, więc dopiero
2: makabra,
1: potem sobie
2: co?
1: Połączyłem kropki, że zobaczyliśmy.
2: Ale ma w ogóle jakąś dziwną nazwę, bo on się nazywa tofu żwirek macza, czy coś.
1: Tak,
2: i zastanawiasz, czy on smakuje jak tofu, a pachnie maczą, czy jest...
1: Czy smakuje jak macza i pachnie jak tofu.
2: Co to jest?
1: Albo pachnie,
2: nie?
1: Jak żwirek dla kota i to jest najgorsze.
2: Smakuje,
1: tylko teraz...
2: Ej, smakuje jak tofu, to by pasowało.
1: Nie chcę tego powiedzieć, bo będzie problem. Słuchaj, ujawniłaś swoją twarz całkiem niedawno. Czy zauważasz, że cię poznają ludzie w gastronomii? Czy to jest tak, że przez to, że wspomniane Zetki pracują na sali, to nie mają pojęcia, kim jest ta pani, która przyszła i robi takie ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Nie, myślę, że nikt mnie nie poznaje nigdzie. Tak myślę. Ja na co dzień wyglądam trochę inaczej niż tam w tym miejscu, gdzie w sensie w tym podcaście, gdzie była moja twarz. Bo zazwyczaj wyglądam jak lump spocony z siłowni, dokładnie tak jak już wychodzę z domu, więc to jest nie do poznania. No jak chodzę do restauracji, to może trochę lepiej wyglądam, ale to jest za mały profil, żeby to ktoś kojarzył. Poza tym ja nie jestem tą influencerką, która chodzi po mieście, gada, nagrywa się.
1: Kochani,
2: wczoraj
1: i
2: zrobiłam ten... Tak, i zrobiłam eksperyment z tą kamerą i no, tak nie umiem tego, nie przychodzi mi to naturalnie. Nie pokazuję twarzy za dużo, raczej nie będę nagrywać żadnych recenzji, bo recenzje to nie jest mój kierunek zdecydowanie. Więc ci ludzie, dosłownie ktoś by musiał dokładnie przejrzeć mój profil, żeby zobaczyć, jak ja wyglądam i jakoś jeszcze to zapamiętać, no nie? Więc nie poznają mnie ludzie.
1: Tak. Zagramy. My. Pan Tomek stwierdził, że jest najlepszy remix Functuary i ja uważam, że najlepszy remix jest Stonebridge'a, więc teraz będziemy zderzać nasze poglądy i wracamy za 3 minuty 37 sekund, żeby podsumować tę piękną rozmowę i masz tam jeszcze trochę karpatki? Jeszcze trochę
2: musisz zjemy. Się pospieszyć.
1: Dobrze, lecimy.

0: To jest powtórka. Jaja w kuchni w Radiu Campus.
1: Hania Pawlik-Straczyńska, twórczyni konceptu talerzykowego, profilu, którego jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zajrzyjcie tam, bo zobaczycie tam wszystko, co widzicie, kiedy chodzicie do restauracji stworzonych niedawno. Powiedz mi, ty w ogóle, gdybyś miała wybrać, na przykład wolałabyś pójść do restauracji takiej, w której stary kelner kroi tatara przy stole i są... Państwo tego nie widzieli, ale zrobiła taki gest wymiotowania. Czyli jednak
2: nie lubię
1: ty
2: takiego...
1: lubisz koncept.
2: Tak, tak. I mi się wydaje, że to widać. Jest właśnie dużo lokali gastronomicznych. No nie, nikt nie był tak odważny jak właśnie Backend, żeby do mnie napisać coś porobić.
1: Ja dopiero wtedy uznałem, że ty to lubisz, jak
2: ale...
1: zobaczyłem tę współpracę z okazji Wołoszki.
2: Masa lokali jednak, może nie masa, może przesadzam. Naprawdę parę takich ważnych miejsc na gastronomicznej mapie Polski zrozumiało, że ja to robię jednak z jakimś zrozumieniem i czułością. Nie da się śmiać z czegoś, czego się nie zna. Ja lubię koncepty talerzykowe. Jak mi ktoś by właśnie kroił tatara albo... Nie, dla mnie to jest porównywalne wydarzenie z płonącym świniakiem na weselu, jak jesteś panną młodą. To jest po prostu za dużo dla mnie
1: płonący
2: wydarzeń.
1: Płonący przecięty parmezan.
2: Nie wiem, czemu to ma służyć.
1: No, entertainment.
2: No, ale to jest taki entertainment właśnie... Znaczy nie, w ogóle ktoś chce sobie na to chodzić, bo to jeszcze to jest dla mnie ważne. Niech każdy sobie chce chodzić, niech każdy sobie chodzi tam, gdzie chce, no nie? Chcą pić macze, oglądać płonący parmezan... Coś tam, nie ma problemu, ale ja nie lubię takich rzeczy, bo ja nie lubię, jak się na mnie skupia uwaga. Mnie to w ogóle krępuje, tak zupełnie szczerze. A już szczególnie w takim miejscu właśnie restauracja albo gdziekolwiek, takim bardziej licznym w ludzi niż tutaj w Pradniu na przykład.
1: Mhm. Czyli trzeba cię zabrać dzisiaj do McDonald's i powiedzieć obsłudze, że masz rodzinę.
2: Dostanę czapkę, koronę, nie wiem, co tam w McDonald's dają, ale...
1: Koronę dają w Burger King.
2: Czekaj, bo zrobiłam short story long zrobiłam, a ja po prostu z tym płonącym parmezanem widzę to, co w ogóle teraz się robi z gastronomii, czyli żeby było coś na content w media, a ja nie chodzę dla contentu. Wiem, że to absurdalnie brzmi teraz, bo jestem tutaj, bo jestem influencerką, ale ja nie wrzucam w ogóle w neta moich przeżyć takich, że nagrywam, jak kelner coś przynosi i tak dalej. Ja nie lubię tego. Mi jest nawet głupio zrobić zdjęcie talerza w knajpie, wiesz? Także nie lubię takich wydarzeń, także dla mnie koncepty talerzykowe są idealne, bo są takie zazwyczaj dość gwarne, neutralne wizualnie, trochę się niewygodnie siedzi, okej, ale jest dużo innych zalet, które mnie tam ściągają. Bardzo często można spróbować czegoś nowego. No i mi nie przeszkadza, jak kelner mówi na ty, więc jakby dla mnie tam jest wszystko tak, jak powinno być. Zazwyczaj, no chyba, że jest słaby, no to wtedy niestety będzie mem. Zawsze coś wyciągnę pozytywnego. Albo miłą przygodę kulinarną, albo memy.
1: Myślę, że teraz właściciele konceptów talerzykowych siedzą i nie wiedzą, czy ty sobie jaja robisz, czy o co chodzi. Bo myśleli, że atakujesz ich, że z nich szydzisz, że ich krwawicę ciężką i to, że namawiają ludzi do płacenia wielkich napiwków swoim pracownikom i to, co powiedziałaś w Duszno Podcast, że to jest przerzucanie obowiązku płacenia pracownikom na gości. Nie klientów, na gości.
2: Mm-hmm.
1: Płatników. I oni się po prostu zastanawiają, o co chodzi, a ty mówisz, że ty to lubisz. To jest syndrom sztokholmski, o co ci chodzi?
2: Ale nie, no bo jakbym mogła się z tego śmiać, nie znając tego, a jakbym mogła to znać, nie chodząc tam? A jak mogłabym tam wydawać tyle kasy, nie lubiąc tego miejsca? No to by mi wyszło, wiesz, studio jajo, nie? A nie koncert talerzykowy. Trzeba wiedzieć, z czego się śmieje i ja mam, znaczy mnie bawią moje żarty, no niestety, przykro mi, ale tak jest, bo jakby mnie nie bawiły, no to bym ich nie robiła. I też nie chwaliła im się ludziom, że wpadam na taki jakiś śmieszny pomysł. Nie da się dojść do sedna żartu, jak się nie rozumie, o czym się mówi. Tak uważam. Oglądasz polskie kabarety, to jest najlepszy w ogóle przykład. No nie można się śmiać z rzeczy, których się nie rozumie. Nie zna i nie rozumie.
1: Boję się teraz włączyć polskie kabarety. Tak samo jak boję się włączyć stand-up.
2: Zobaczysz to samo. Ze stand-upem nie wiem, w ogóle ja dostaję dużo sygnałów, że może powinnaś zostać...
1: Że powinnaś zostać stand-uperką?
2: Tak, jestem, że Boże, obrażasz mnie, czy to o co chodzi? Albo to zmienił się mocno stand-up na przestrzeni nawet ostatniego roku. Nie wiem, sprawdzę, jakbym miał okazję.
1: Przeszczepy włosów se chłopaki porobili, inaczej wyglądają.
2: Niech każdy se robi, wiesz, jak dla mnie mogą se też zrobić biust, nie przeszkadza mi to. Bo mnie w kabaretach, bo te stand-upy, mówię, jeszcze jest taki dla mnie niezbadany grunt, ale to, że w kabaretach w 2026 roku dalej jest zabawny chłop przebrany za babę. Ja jestem lewaczką. Dla mnie śmianie się z płciowości w taki sposób, jak to jest tam robione, gdzie mamy tak dużo dzieci w depresji, jakimś zagubieniu płciowym, to jest po prostu... Jaja można użyć słowa w audycji Jaja w kuchni,
1: w tej
2: prawda?
1: Audycji, tak.
2: Okej, okay, czyli nie walnęłam fopa żadnego. Mhm. No tak, więc to myślę o kabaretach. No ale dobra, bo to jakby odbiegło kulinarnie. Bardzo lubię koncepty talerzykowe, natomiast uważam, że od razu czuć, jak ktoś to robi tylko dla kasy. I teraz ktoś może powiedzieć, to nie są fundacje. Fundacje też większość osób robi dla kasy. Haha, surprise.
1: Są też fundacje, które no dobra,
2: przeczytajcie
1: ten artykuł, w którym mnie gazeta
2: Każdy biznes ma zarabiać, to jest jasne.
1: Tak.
2: Nie ma w tym żadnej filozofii. Natomiast widać, jak ktoś to robi z radością, bo odnalazł się właśnie jako twórca konceptu talerzykowego i fajnie mu to wychodzi, czuć to naturalność. A jest masa miejsc, które robią to dla kasy, bo tam jest dość łatwo przekroczyć pewne progi po prostu ustawiania cen i to jest wtedy sztuczne, to czuć. No nie? Jak właściciel każe obsłudze mówić na ty, to czuć. Na przykład. To widać po minie zetek. Więc to...
1: I ostatnie pytanie, bo trochę przekroczymy pewnie ten czas, ale trudno. Trudno. Jestem tu 10 lat, mogę przekroczyć o 2 minuty. Trudno, nic się nie stanie. Masz wrażenie, że ludzie pracujący na sali gardzą gośćmi?
2: Nie.
1: Czyli gardzą mną po prostu.
2: Tak.
1: Przychodzę.
2: Nie, nie czuję, że... Nie! Rzadko, bardzo rzadko mi się to zdarza i nigdy nie biorę tego personalnie. Wiesz, no, prowadzę fitness. Jak mam beznadziejny dzień, to mimo, że daję z siebie 100%, to moje 100% danego dnia może być żenujące i ci ludzie to też mogą tak odebrać, że jestem jakaś nieprzyjemna, to w ogóle no, nie powiem, że ktoś od razu gardzi ludźmi, bo ma jakąś tam minę danego dnia, no, jakby no jesteśmy ludźmi. Dla mnie to, że kelner jest niemiły, rzadko mi się to w ogóle zdarza, jakoś tak albo nie zauważam, przecież ja mam tą interakcję stosunkowo krótką w ciągu wizyty, ale nie biorę tego jakoś tak osobiście, no bo no nie wiem, no zakładam, że może być milion czynników i nie będę się na tym skupiać. To mogę być ja, nie wykluczam, no nie? Ale może być coś innego.
1: Może się ciebie boją, bo masz napisy na twarzy.
2: Może to być to, tak. No ale nie rozpoznają mnie, więc mogą się tak na mnie wkurzyć, jak każdy na każdym inną
1: hanie. A może tobie się wydaje, że cię nie rozpoznają. Wiele lat temu wypłynęło takie zdjęcie zrobione jeszcze ziemniakiem, bo nie było dobrych aparatów w telefonach, gdzie były wydrukowane na kuchni czy na jakimś takim miejscu, z którego startowali kelnerzy, zdjęcia ówczesnych influencerów, czyli blogerów kulinarnych.
2: Mm-hmm.
1: Było coś takiego. Ja myślę, że oni wszyscy już wiedzą, jak ty wyglądasz i że wiedzą, że przyjechałaś do Warszawy.
2: Nie ma problemu. Tak, ktoś jeszcze tego zdjęcia nie ma, dajcie znać, podeślę. Naprawdę nie mam żadnych złych uczuć wobec tego, że komuś się może nie podobać ten profil, no nie?
1: Twórczyni konceptu talerzykowego, która lubi koncepty talerzykowe, odwiedziła nas dzisiaj w audycji Jaja w Kuchni. Całej rozmowy będziecie mogli oczywiście posłuchać na serwisach streamingowych w formie podcastu. Dogadaliśmy się z Piotrkiem Topolińskim, że zrobimy też z tego wideo na YouTubie, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda, zwłaszcza ludzie pracujący w gastronomii, żebyście wiedzieli, przed kim uciekać.
2: Róbcie screenshoty.
1: Hania Pawlik-Sroczyńska była u nas przez tę godzinę. Realizował nas Tomek Paziewski. Ja jak zwykle nie pamiętam, kto będzie za tydzień i muszę zerknąć, bo prowadzę kalendarz, nauczyłem się tego. I 1 czerwca właśnie przyjedzie chłopak z internetu, Budzik Pizza. Kojarzysz?
2: Nie.
1: No widzisz, zrobiła wielkie oczy, tak. To jest chłopak, który ma fryzurę dosyć Gen Z-kową, można powiedzieć. Bardzo dużo osób mu pisze, że robi świetną pizzę, tylko żeby zmienił fryzurę. On się na to nie godzi. I będziemy rozmawiać o tym, jak w ogóle można poza dużymi miastami robić gastronomię, fajnie prowadzić social media. Byłem wczoraj w Zduńskiej Woli w miejscu, które nazywa się Flakes. To jest przyczepa. Zjadłem chyba najlepszego burgera, jakiego jadłem od bardzo, bardzo dawna, więc da się, nie trzeba tego robić w Śródmieściu Warszawy, w Trójmieście, w Krakowie, można to zrobić w Polsce, Polska jest pięknym krajem i jeździcie i jedzcie, rzekłem. Michael Gray, The Weeknd, proszę bardzo, piękna muzyka dzisiaj. Dobranoc.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Dobry wieczór, wybiła godzina 21, tak naprawdę 21:04 i jak co tydzień ja mam na imię Szymon Fuchs i witam was na mojej drugiej już, na drugim odcinku audycji Fuchs on Tour i dzisiaj zabieram was troszeczkę w podróż w czasie, bo tydzień temu byliśmy w Barcelonie na Primaverze, a dzisiaj cofamy się o miesiąc i na początku audycji opowiem wam tak naprawdę o Orange Warsaw Festiwalu, który odbył się dokładnie miesiąc temu na terenie toru wyścigowego Służewiec, a w drugiej części audycji nie będzie dzisiaj gościa, tylko zrobię taką zapowiedź openera, czyli tego, co już za dwa dni będzie działo się na terenie lotniska Kosakowo i opowiem wam o kilku koncertach, nie tych headlinerskich, tych trochę mniejszych zespołów, na które warto się wybrać, jak w ogóle wybieracie się na openera w tym roku. I tak naprawdę opowiem wam, na co tak naprawdę czekam w tym roku na openera. I co? Zaczynamy audycję. Zaczynamy od Orange Warsaw Festiwalu. Tak naprawdę w tym roku byłem po raz trzeci na terenie toru wyścigowego Służewiec. Wcześniej pierwszy raz na Orange Warsaw Festiwalu byłem w 2022 roku, kiedy był ten genialny, wymarzony line-up, kiedy headlinerem był Tyler, the Creator, była Charlie XCX, była Florence, był Stormzy, był Nas, był Joey Badass, czyli tak naprawdę dziś skrojony 1:1 do mnie line-up. Później byłem 3 lata później, bo to było w zeszłym roku, jak grała Charlie i Chappell Roan. I w tym roku również zdecydowałem się powrócić na Orange Warsaw Festival. I pierwszego dnia headlinerami był Luis Capaldi i Dominic Fike, a tego drugiego dnia, czyli sobotę, na którą najbardziej czekałem, bo ten line-up był dosłownie 1:1 tego, czego ja słucham, czyli muzyki brytyjskiej i tam królową była Olivia Dean. I dzisiaj opowiem wam właśnie w tej pierwszej części o trzech najlepszych koncertach Orange Warsaw Festivalu. A zaczynamy od utworu, który podczas pierwszego dnia urósł bardzo, bardzo mocno w moich uszach i często do niego wracam. Na pewno go dobrze kojarzycie. Jest to Dominic Fike i White Case.

To był Dominik Fike, który przyzwyczaił nas w ostatnim czasie bardzo krótkimi singlami, ale singlami, które trwają 2 minuty, są po prostu fantastyczne i ten koncert był fantastyczny i tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, urósł w moich oczach i uszach po tym miesiącu, bo ja wam się przyznam, że ja jakimś wielkim fanem Dominika Fike'a nie byłem, znałem jego 3-4 płyty. Oczywiście kojarzyłem go również jako aktora w serialu Euphoria, gdzie grał Eliota w drugim sezonie, ale tak naprawdę gdzieś go kojarzyłem tylko właśnie z 3-4 gdzieś dużych wirali na TikToku, a na tym koncercie pokazał, że jest po prostu wielkim artystą i uznałem właśnie, że wyróżnię ten koncert. Nie dałem go do top 3 najlepszych koncertów Orange Warsaw Festivalu, ale tak naprawdę no mógłby też się znaleźć w tej top trójce. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć o tym koncercie, że bardzo ciekawe jest to, dawno się nie spotkałem z czymś takim, że tak naprawdę w miejscu, w którym ja stałem, czyli to tak naprawdę było gdzieś bardzo, bardzo blisko sceny, bo jak wiecie, uwielbiam być pod sceną. I to był, nie wiem, gdzieś 5 może rząd, 6, coś w tym stylu. Było tak naprawdę bardzo mało Polaków. A to tak naprawdę wszystko dlatego, gdyż Dominik Fike w tym roku, w tym sezonie letnim tak naprawdę zagrał tylko jeden koncert w Europie i właśnie odbył się 29 maja w Warszawie. I tak naprawdę wszyscy fani Dominika Fike'a gdzieś z po prostu Europy przyjechali specjalnie do Warszawy tylko na ten jeden koncert. Koncert, który trwał chyba niecałą godzinę, z takich fajnych headlightsów, to na pewno to, że założył koszulkę I Love Poland i do tego tak naprawdę miał super kontakt z fanami i tak naprawdę chyba był najlepszym koncertem tego pierwszego dnia. Bo później zagrał Luis Capaldi, który wrócił do nas, do Polski po 3 latach od jego solowego koncertu, a po 4 latach jego koncertu, na którym miałem wielką przyjemność być, na Kalefie, na festiwalu, który chyba już nie istnieje, jakby ostatnia edycja miała miejsce 4 lata temu w Krakowie na lotnisku wojskowym i od tego czasu Kraków Live Festival już niestety się nie odbywa i tam Luis Capaldi według mnie zrobił troszeczkę lepsze show niż na Orange Warsaw Festivalu, no ale też zapowiedział, że będzie nowa płyta, do tego też miał długą przerwę, więc mam nadzieję, że jak wróci do Polski, co obiecał na scenie Orange Warsaw Festivalu, po prostu wróci z ciekawszym materiałem i wróci z lepszym koncertem, bo troszeczkę ten koncert mnie nie przekonał. A teraz czas na te top 3, o którym opowie za chwilę. I mogę wam zdradzić, że wszystkie top 3 koncertów, które odbyły się na Orange Warsaw Festivalu, miało miejsce w sobotę. Czyli na tej w sobotę, kiedy królowała brytyjska muzyka. I pierwszym utworem i pierwszym koncertem, który zapowiem, to jest Blood Orange i utwór Thinking Clean.

To był genialny Blood Orange. Jesteśmy dalej na antenie Radia Campus, a to audycja Fuchs on Tour. I teraz wam opowiem o tym pierwszym koncercie. Blood zagrał taki dosyć ciekawy set pod względem nawet godziny, kiedy zagrał ten koncert, bo to jest taka godzina, kiedy tak naprawdę można bardzo łatwo zepsuć koncert i zrobić coś, co później krąży jako miejska legenda, i miał tą godzinę 19, czyli moment, kiedy ten miesiąc temu zachodzi słońce i mamy piękny zachód słońca, piękną aurę, i tak naprawdę idealnie to gdzieś wykorzystał. Gdzieś miałem porównanie też z koncertem, który odbył się dzień wcześniej, TV Girl, którzy grali o podobnej porze, chyba o tej samej tak naprawdę, i troszeczkę ten koncert po prostu mnie nie urzekł. Czegoś tam po prostu brakowało, a Blood Orange miał po prostu wszystko. Utwór, który przed chwilą wam puściłem, jest z genialnej płyty Essex Honey i możecie się za chwilę zapytać osoby, które były na tym festiwalu, na Orange Warsaw Festivalu, że przecież dlaczego Szymon puszcza ten utwór? David nie zagrał tego utworu i dlatego uznałem, że puszczę ten utwór, bo to jest mój ulubiony utwór z ostatniej płyty, która jest genialna, Davida, i po prostu ja liczyłem strasznie, że usłyszę tą po prostu kompozycję na żywo, i niestety się nie udało, ale oczywiście David zagrał o wiele więcej ciekawszych utworów. I powiem jeszcze coś takiego, że miałem wielkie szczęście usłyszeć Blood Orange tak naprawdę dwa razy na żywo w przeciągu 4 dni, bo dosłownie 4 dni później zagrał na pierwszym dniu Primavery. I jakbym miał w ogóle porównać, które show, który koncert był ciekawszy dla mnie, to chyba ten w Barcelonie, przez to, że to było rewelacyjne słońce na tym koncercie i jakoś, kurczę, dwa te koncerty były po prostu genialne i nie można tak porównywać gdzieś tego koncertu barcelońskiego i warszawskiego. Po prostu jak będziecie mieli jeszcze możliwość pojawienia się na Blood Orange, to musicie na pewno to nadrobić. A jak nie znacie jego muzyki, to serdecznie bardzo wam polecam. I tak naprawdę nieważne, od której płyty zaczniecie, tak naprawdę zakochacie się po jednym tak naprawdę dźwięku, bo to, co tworzy David, jest po prostu cudowne. A teraz przechodzimy do drugiego koncertu, który również, jak już wspomniałem, miał miejsce w sobotę i był to koncert headlinerski. Przed wami Olivia Dean.

To była Olivia Dean i Nice to Each Other w Radiu Campus, czyli genialny singiel z 2025 roku i to, co zrobiła w 2025 roku Olivia Dean, czyli połączyła gdzieś świat R&B i soul, z którego się wywodzi i zrobiła genialny album popowy, za który dostała Grammy, została nazwana po prostu największym odkryciem zeszłorocznym i za to dostała tą bardzo ważną statuetkę. I sam w ogóle gdzieś case Olivii Dean jako headlinerki na Orange Warsaw Festivalu jest bardzo ciekawy, bo kiedy ogłaszali Olivię Dean, czyli to był chyba październik 2025 roku, to był moment, kiedy ona powolutku rosła w tych streamingach, no i również gdzieś w radiu, na TikToku, w mediach społecznościowych i dużo było takich komentarzy, że to nie jest jeszcze czas dla Olivii, aby być tą headlinerką, że to jest za szybko i w ogóle, że fajnie, że jest na tym Orange Warsaw Festivalu, ale że jeszcze to nie jest czas na headlinerski slot. I co? Okazało się, że minęło tak naprawdę kilka miesięcy i ona jest jedną z największych artystek pochodzących z Londynu i zrobiła tak naprawdę bardzo intymną gdzieś scenerię, podobną troszeczkę do tego, co robi w tym momencie Ray na swoich koncertach i było widać w sobotę, że tak naprawdę wszyscy ludzie czekali na Olivię Dean, nieważne czy to były osoby gdzieś starsze, czy bardzo dużo było młodzieży, też widziałem bardzo dużo rodzin z dziećmi, którzy po prostu czekali na Olivię Dean w merchu tej artystki R&B. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej artystce? Że to był koncert chyba jeden z niewielu headlinerskich, na których ja zdecydowałem się być troszeczkę dalej, gdyż było to podyktowane tym, że Loy Carner, o którym za chwilę porozmawiamy, dosłownie 5 minut po Olivii Dean miał zacząć swój koncert. Jak już tutaj rzuciłem ksywę rapera pochodzącego z Wysp Brytyjskich, to czas na jego utwór razem z Samfą w Radiu Campus.

0: So, lines that I write will survive. Another night blinds with the ties. Take mine till it's fine. The time flies by till I'm sitting with the stars in her eyes. Can't lie, but I need to, I need you. Knee deep in the sea that we've been through. Seeing gleams but the beams will mislead you. So I leave speaking the evil to these who wanna keep. Wanna talk, I don't wanna speak. Wanna walk and I wanna be. Honestly, something more than a cup of tea that you come and see. Feast deep and you're screaming to cover me. Deep cause your mother weeps when your brother leaves. Need sleep, can't speak on your love for me. All the other geese want a piece, but you're putting up with me. Could it see you were deeply in love with me? Shit. You're deeply in love with me.
1: Po prostu nie mogło być inaczej. Tym trzecim najlepszym koncertem na Orange Warsaw Festiwalu w tym roku był Loi Kerner. I tutaj powiem tak, że nie będę za bardzo obiektywny, bo jestem bardzo, bardzo wielkim fanem Loila i jak się dowiedziałem, że w końcu po 2 latach wraca, no niestety nie na solowy koncert do Polski, tylko znów na ten slot festiwalowy, to po prostu byłem w euforii. Grał, tak jak już wspomniałem, od razu po Olivia Dean. Co ciekawe, w ogóle Loi i Olivia Dean się znają bardzo długo, mają razem jeden utwór, również się pojawiali gościnnie na płycie Ezry Collective, czyli takiego fantastycznego jazzowego bandu. Jak nie znacie, to polecam wam strasznie, bo też ta płyta z 2019 roku Ezry Collective, zapomniałem nazwy, ale bardzo pokazuje drogę, jaką przebyła Olivia Dean w ostatnich czasach i skąd się wywodzi. Czyli tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, z R&B, soulu, również z londyńskiego jazzu, który jest, jak wiecie sami, fantastyczny. Co do Loila. Loi tak naprawdę zagrał godzinny koncert, w którym dosłownie poczułem się, jakbym był w raju, bo dziś muzyka Loila, odkąd go odkryłem, czy nie wiem, to było może za jakieś 4 lata temu, był to okres, kiedy wydawał płytę Hugo, czyli płytę najbardziej osobistą w dyskografii rapera, który pochodzi z Wysp Brytyjskich. I od tego czasu miałem wielką przyjemność go zobaczyć 2 razy. W 2024 roku zagrał na openerze przed Charlie XCX, a tutaj zamykał Orange Warsaw Festival, tegoroczną edycję, i to było fantastyczne zamknięcie. Usłyszenie takich utworów jak ten, który przed chwilą usłyszeliście z Samfą na żywo, w ogóle w towarzystwie gdzieś żywych instrumentów, tego, że tak naprawdę on niczego nie miał na scenie. Mi się to bardzo podoba, że coraz więcej artystów właśnie pokroju Loila, czy ostatnio Magdemarco, po prostu są sami zespołem na scenie. Nie mają jakichś zbędnych atrybutów, nie mają jakiejś wizualizacji. Po prostu liczy się na koniec muzyka i słowo, które w jego przypadku jest po prostu genialne. I liczę po prostu, że za trzecim razem uda się pójść na solowy koncert Loila, który trwa ponad 1,5 godziny. Najlepiej, aby to było po prostu w Londynie, w Albert Hall, w teatrze, którym zagrał koncert w 2024 roku, który jest wydany na winylu, jest również na Spotify'u, więc jak nie znacie Loila, to bardzo polecam tą wersję na żywo. Tam głównie zagrał właśnie płytę Hugo i kilka największych utworów, które ma w swojej dyskografii, i po prostu liczę, że w końcu uda się podpisać winyle Loila, bo niestety nie udało się po koncercie na Orange Warsaw Festivalu. No i takim fantastycznym gdzieś koncertem zamykamy tegoroczne podsumowanie Orange Warsaw Festivalu. Tak jak mogliście tutaj usłyszeć, bardziej mi się podobała sobota, która według mnie była genialna pod względem line-upu, bo była jeszcze FKA Twigs w tym wszystkim, no i Baby No Money, który zrobił bardzo ciekawe show, zaprosił na koniec swojego koncertu BDS-a i BDS zaśpiewał razem z Kanadyjczykiem Disnaraka, a do tego jeszcze wcześniej na przykład Baby No Money, który kocha Polskę, bo bardzo często tutaj gra w Polsce, zagrał Ściernisko, więc tak naprawdę to była jedna wielka impreza i tą sobotę o wiele bardziej lepiej wspominam niż piątek, który troszeczkę pozostawał do komentarza niektóre po prostu koncerty, ale zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Na pewno się wybiorę i wtedy wam ocenię, jak wyglądała ta przyszła edycja Orange Warsaw Festiwalu. A teraz przechodzimy do tego, co już za dwa dni tak naprawdę będzie działo się na terenie Kosakowa, lotniska Kosakowo w Gdyni, czyli czterodniowe Święto Muzyki i największy festiwal w Polsce, czyli Opener. A na początek puszczam wam Nikap, którzy zagrają w środę

drugą część audycji, którą poświęcę openerowi. Zaczynamy od Nikab i od utworu z Grianem z Fontan DC. Ten utwór znalazł się na debiutanckiej płycie ekipy z Irlandii Północnej, na płycie Fine Art, a tak naprawdę dwa tygodnie temu Irlandczycy wydali drugi swój album, który nazywa się Fenian, i właśnie ten album usłyszymy w całości na openerze. Na openerze, na którym tak naprawdę możecie znaleźć w tym roku wszystko. I teraz zrobię takie bardzo króciutkie z dnia na dzień polecajki koncertowe. Tylko wspomnę o headlinerach, bo oczywiste jest to, że wszyscy wybierzemy się na Zale Larsson, wybierzemy się na The Cure, wybierzemy się na Janie, czy wybierzemy się na DXX-ów. A ja wam dam takie polecajki zespołów, które możecie kojarzyć, możecie gdzieś słyszeć, nie wiem, znać jeden, dwa utwory i jeszcze macie taki dysonans, czy iść na ten koncert, czy nie wiem, coś innego zrobić w tym samym czasie, a ja was przekonam, że te cztery koncerty, tak naprawdę pięć razem z Nikab, to będą fantastyczne show, na które po prostu trzeba się wybrać na openerze. I zaczynamy od środy. Środy, kiedy tak naprawdę, według mnie, tak szczerze wam mówiąc tutaj, że chyba ta środa jest moim ulubionym dniem w tym roku na openerze, że jest najwięcej zespołów, których ja uwielbiam i na których jeszcze nie byłem na koncertach. Tutaj mamy headlinerów, czyli DXX, czyli wielki powrót po 9 chyba już latach do koncertowania całego tria. Ja miałem wielką przyjemność ich widzieć 3 tygodnie temu w Barcelonie. Tutaj jeszcze będzie Zala Larsson, która jest w fantastycznym momencie swojej kariery, i Florence. Ale tego dnia najlepszymi koncertami, na które trzeba się wybrać, to już był wspomniany Nikab, do tego Viagra Boys, czyli chyba odkrycie mojej Primavery, zespół, który mnie zaskoczył totalnie. I pamiętam, jak grali w zeszłym roku w Poznaniu na Bittersweetie, byłem tylko na chwilkę i strasznie żałowałem. Bardzo wam polecam, abyście nie żałowali, aby wybrać się o 20 na Alter Stage pierwszego dnia. Do tego z ciekawszych rzeczy będzie polecajka z Polski, czyli Skok, czyli super grupa, która wydała w piątek album, czyli Sokół, Kukon i Amen Hevra. Grają chyba jedyny koncert, więc warto tam być. Do tego z takich ciekawszych zjawisk to na pewno powrót Davida Byrna do Polski i koncert Matta Beringera, którego możecie oczywiście kojarzyć z The National. I mogę wam powiedzieć, że sprawdzałem setlistę i będzie grał kilka utworów tej genialnej kapeli. A w tym momencie puszczam wam utwór Viagra Boys, którzy zagrają w środę na openerze. I naprawdę nie możecie przegapić tego koncertu, bo to, co oni robią na koncertach, to jest po prostu brak słów. Przed wami Viagra Boys i Punk Rock Loser.

0: Vamos!
1: To byli genialni Szwedzi, którzy już pierwszego dnia pojawią się na Openerze. A teraz czas na czwartek, 2 lipiec i tego dnia headlinerem jest oczywiście Nick Cave i Calvin Harris, ale z koncertów tych troszeczkę mniejszych, na które warto według mnie pójść i tak naprawdę nie stracicie niczego, a tak naprawdę zyskacie genialną godzinę koncertu, to na pewno będzie z ciekawszych tych początkowych setów, to będzie Pixie, czyli artystka, która dopiero dziś zadebiutowała, już ma dwa duże wirale i mi się wydaje, że warto ją śledzić, bo ona jeszcze coś pokaże na tej scenie hyperpopowo-rapowej. Idols, czyli kolejna dawka post-punku, czyli mocnych brzmień na Openerze. Cieszę się, że oni wracają, bo dwa lata temu na Inside Seaside dali fantastyczny koncert, jak byli headlinerami. Do tego Buzz Victim, czyli gdzieś duet, który step by step pokazuje, że można robić coś fajnego, łączyć hyperpop z folkiem. Tutaj też bardzo ciekawe jest to zjawisko, że wokalistka Buzz Victim jest Polką, urodziła się w Bydgoszczy Maria, więc wraca do Polski, więc wydaje mi się, że ten duet przyszykuje coś fantastycznego. No i ostatni, tak naprawdę najważniejszy dla mnie koncert tego dnia, czyli Clips, czyli Malice i Pusha T z genialnym albumem, który wyszedł w zeszłym roku. Wrócili tak naprawdę do siebie, do duetu Rodzeństwo po 16 latach i tak naprawdę no to chyba jest must have. Większość moich znajomych po prostu jedzie na tylko na ten jeden dzień, bo to, co się wydarzy na tencie o godzinie 15 minut po północy już w piątek, to po prostu będzie coś legendarnego i przed wami Clips i John Legend.
2: Lost in emotion, mama's youngest, trying to navigate life without my compass. Some experience death and feel numbness, but not me, I felt it all and couldn't function. Seeing you that day, telling you my plans, but I was leaving you that day. It was in God's hands. Yeah, was it Elon's waiting to get with me? On my way to Texas, that's when Virginia hit me. And I realized in that instant, our last conversation, you was against it. Told you I was going to church for Thanksgiving. I heard what I wanted to hear, but didn't listen. You said you told Jean that Buck needed forgiveness. I see you went to Dee Dee's and stuffed both her fridges. You even told Dad you wished y'all never split it. See, you were checking boxes, I was checking my mentions.

0: Remember those who lost their mothers and fathers. And make sure that every single moment that you have with them, you show them love. You show them love. You'll see.
1: To byli Klipsi i The Birds Don't Sing, których usłyszymy już tak naprawdę w piątek po północy na terenie Openera i w tym roku tak naprawdę tego rapu nie ma aż tak dużo zagranicznego na Openerze, ale są Klipsi, jest Nick Up i te dwa koncerty na pewno muszą być waszymi must have'ami, jak wybieracie się na 4 dni na terenie Kosakowa. A teraz czas na trzeci dzień, czyli dzień, który tak naprawdę zdominuje gdzieś The Cure, jest to oczywiste. Ich koncerty byłem dosłownie te 3 tygodnie temu na Primaverze na The Cure. Zagrali prawie 3-godzinny koncert i naprawdę wszyscy się tam musimy spotkać. Ale są dwa koncerty tego dnia, które po prostu są bardzo, bardzo ciekawe. Jest to koncert Coles o 16.45, czyli na samym początku gdzieś tego dnia, ale jest to koncert tak naprawdę premierowy ich najnowszej płyty Magia, więc bardzo, bardzo wam polecam. Jak już słuchaliście płyty Magia, to na pewno usłyszycie większość utworów na tym koncercie, a jak jeszcze nie słuchaliście najnowszej płyty Coles, to na pewno ją tam usłyszycie i wam się na pewno spodoba. A drugim koncertem jest oczywiście Ether Kane, czyli artystka, którą już miałem wielką przyjemność zobaczyć 2 razy na żywo i ona na żywo jest jeszcze lepsza niż na streamingu, gdzie już naprawdę jest rewelacyjnie. Miałem ją przyjemność usłyszeć w Stodole, miałem ją przyjemność usłyszeć ostatnio na Primaverze, ale to na ten koncert na Tencie czekam najbardziej, bo jak wiecie, Tent zawsze jest najlepszą sceną na Openerze. Te koncerty tam zyskują w ogóle jakiejś niesamowitej energii i tak naprawdę w piątek czekam najbardziej na Ether Kane, więc przed wami American Teenager i Ether Kane w Radiu Campus.

To była Ether Kane, która już w piątek zagra na openerze. Niestety powolutku będziemy kończyć audycję Fux on Tour w Radiu Campus. Na sam koniec została sobota. Sobota, gdzie pojawi się dwóch w ogóle gości, którzy mieli wielką przyjemność być u mnie tutaj w studiu na audycji z Fuxem, czyli Kuba Więcek, Koza i Lordofon, więc bardzo, bardzo serdecznie polecam te koncerty w sobotę. Do tego będzie duże zjawisko socjologiczne, czyli Janie, czyli królowa K-popu. Ja pójdę na ten koncert po prostu z ciekawości, bo wiem, że tam będą się bardzo duże rzeczy się działy, bo przyjdą osoby, które nigdy w życiu nie były na koncertach i po prostu jestem ciekawy. Ponoć ma być jakiś rekord pod względem frekwencji, więc czekamy na tę sobotę. A pod względem koncertów, które najbardziej mnie ciekawią, to na pewno Tomora, czyli duet Aurory i Toma z The Chemical Brothers, i do tego zamknięcie, według mnie genialne zamknięcie to będzie, czyli Horse Girl, czyli DJ-ka z Berlina, która założyła maskę konia i jest teraz bardzo znaną DJ-ką, też tworzy swoją muzykę i ją usłyszymy na koniec dzisiejszej audycji w Radiu Campus. A jeszcze na koniec wam powiem, że jak niestety nie będziecie na openerze, to w tym roku jest taka opcja, aby zobaczyć tak naprawdę kilka koncertów w telewizji. Będzie transmitowany koncert Zary Larsson, DXX, The Cure, będzie jeszcze Teddy Swim, że naprawdę możecie zobaczyć i poczuć się jak na openerze oglądając telewizję, więc serdecznie wam polecam. I to już koniec na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że widzę się z wami na openerze. Ja już jutro jadę rano do Gdańska. I co? Słyszymy się już za tydzień, gdzie podsumujemy openera. Dziękuję wam bardzo, ja nazywam się Szymon Fuchs, to była audycja Fuchs on Tour i co? Dobrej nocy wam życzę i do usłyszenia. Dobranoc, a przed wami Horse Girl.

Radio Campus.

Dobry wieczór, dobry wieczór. 22.05 na zegarach za konsoletą Kamil Broskowiak. Ja nazywam się Robert Gajewski. Przed tygodniem nie było mnie żywo, byłem w innym zupełnie miejscu, w hali stulecia w pracy. Dzisiaj efekt fragmentu mojej pracy, bo oczywiście było zaangażowane w to setki osób. Można śledzić w jednej z telewizji, ale Darkseid to mój ulubiony poniedziałek, zwłaszcza, czy ulubiona część poniedziałku, o, tak to miało zabrzmieć, zwłaszcza jeżeli za konsoletą zasiada Kamil Broskowiak. Możemy wymieniać się różnymi spostrzeżeniami, tym, co w tygodniu się wydarzyło muzycznie, nie tylko muzycznie. Dzisiaj jadąc tutaj na ulicę Dobrą do studia, zasłuchany byłem w nową audycję chyba, bo nie znam kolegi, mijamy się czasami z różnymi redaktorami, dziennikarzami tutaj na korytarzu, ale tej audycji jeszcze wcześniej nie słyszałem. Dużo o openerze. The Cure w tym roku. Z rzeczy, które mnie i pewnie Kamila Broskowiaka również interesują, właśnie na openerze w tym roku The Cure wystąpi. Tak czy inaczej, my oczywiście jesteśmy nieco bardziej po mrocznej stronie mocy. Przed tygodniem Samael z koncertówki, więc może warto sięgnąć ponownie po Samael, żeby zagrać coś zupełnie nowego. Hail to the Sun to jest nowa propozycja od Samael. Przy okazji 12 września ta formacja wystąpi na festiwal Thunderfest, więc warto zapoznać się z tym, co zespół ma obecnie do powiedzenia.

Hail the Sun, nowa propozycja od Samael. 12 września formacja przyjedzie do Polski, zresztą regularnie przy każdym wydawnictwie, czasami bez większego powodu pojawiają się w Polsce i rzeczywiście mają wciąż rzesze fanów. Wczoraj za to w Warszawie w klubie Progresja w tym prawie 40, a gdzieniegdzie pewnie ponad 40-stopniowym upale, bo tak to trzeba nazwać, bo to temperatury rzeczywiście jakieś kosmiczne nam się nad Polską rozciągają. Bracia Kawalera, Max i Igor, jak wiecie, zjednoczyli się od jakiegoś czasu, koncertują wspólnie, grając głównie oczywiście repertuar z dorobku Sepultury i wczoraj w Warszawie grali całą płytę Chaos AD. Widziałem zdjęcia, widziałem relacje, bardzo pewnie było gorąco, ale też bardzo energetycznie, biorąc pod uwagę już i wiek, i staż sceniczny. Choć jakaś taka dziwna aura wokół Maxa. Ja go pamiętam takiego, zresztą pewnie też, kurpulentnego, potężnego faceta, czasami nawet wręcz wyglądającego, jakby odrobinę za dużo siedział i za dużo jadł. Natomiast teraz mam wrażenie, że wziął się za siebie i aż taki jest niepodobny do siebie, mam wrażenie. Ale to oczywiście tylko wygląd, a tu nie o wygląd chodzi w heavy metalu, tylko o muzykę. Mam ze sobą rzecz ciekawą, bo singiel Territory, dodatkowo zawierający Polisia i Biotech i Godzilla, rzecz podobno oryginalnie wydana w roku 93, więc coś takiego smacznego. Kupiłem to na jednej z wycieczek zagranicznych w Polsce, czegoś takiego wcześniej nigdy nie spotkałem, więc z takiego pięknego singlowego nośnika, których już obecnie chyba się nie wydaje, posłuchamy Sepultury właśnie z legendarnego Chaos AD w utworze Territory.

taką płytę nagrywa się raz w życiu. Kamil zażartował przed chwilką poza anteną, że no, może w przypadku Sepultury to dwa razy w życiu. Moją ulubioną jest KOCD. W drugiej kolejności Roots. Taka jest u mnie taki ranking, jeśli chodzi o Sepulturę. Przeznakomity album. Wczoraj w całości zagrany w Warszawie w Progresji, a wcześniej, jakiś miesiąc wcześniej, z początkiem czerwca, bracia Cavalera pojawili się przecież na Mystic Festiwalu i pewnie podobny set zagrali. Odkładam te... No, ostatnio właśnie a propos tego, tych poszukiwań i wieku i różnego rodzaju uzupełnienia kolekcji nagrań, jeżeli jestem gdzieś albo w obcym mieście, albo wręcz w obcym mieście, w obcym państwie, bo wtedy większe prawdopodobieństwo jest, by znaleźć, spotkać coś, co być może albo z dużym prawdopodobieństwem w Polsce nigdy nie było dostępne. Szperam po różnego rodzaju antykwariatach albo takich wyprzedażowych rzeczach. I akurat na ten singiel trafiłem we Florencji. Sepultura Territory z takiego malutkiego, trzyutworowego singla, wydanego w roku 93. Przed Kawalerami wystąpił zespół Węże. Węże, o jeżeli mi pamięć nie mieli, byli moimi gośćmi 1 kwietnia. Rozmawialiśmy o ich debiucie, o płycie First Pit. Myślę, że sprawdzili się doskonale w roli supportu, w roli rozgrzewacza przed Kawalerami. Jakby trochę żartobliwie na to spojrzeć, to utwór rozpoczynający, otwierający album First Pit nosi tytuł Jest mi za ciepło. Wczoraj myślę, że było to bardzo, bardzo adekwatne do miejsca i pewnych temperatur, które panowały w Progresji.

węże. Bardzo mi się podoba ta fraza kończąca w zasadzie chyba każdy z utworów na albumie First Pitch, czyli węże. Jest mi za ciepło utwór otwierający album First Pitch, węże wczoraj przed kawalerami rojącymi Chaos AD. Zazdraszczam delikatnie. 22:22 na zegarach, to jest audycja Darkside. W każdy poniedziałek słyszymy się na antenie Radia Campus i słuchamy muzyki głośnej, niepokornej, czasami spokojniejszej. I teraz będzie taka coś pomiędzy muzyką niepokorną, a tą nieco bardziej nastrojową. To jest utwór, który kończy najnowszy album Deuterium formacji Blinded 23, You Are The Universe.

0: Blinded 23.
1: Płyta, która ukazała się na świecie za pośrednictwem Peaceville Records, w Polsce za pośrednictwem Mystic Production. W październiku zespół rusza w trasę koncertową. Jakieś są kłopociki, delikatnie mówiąc, z organizacją tej trasy i sprzedażą biletów, ale to odsyłam do źródeł, odsyłam do strony, do social mediów formacji Blinded 23. Tam pewnie znajdziecie informacje. Mam nadzieję, że trasa dojdzie do skutku zgodnie z planem. Sięgam teraz po rzecz dość enigmatyczną. Rzecz, która ukazała się bodajże 19 maja, czyli w zasadzie ponad miesiąc temu. Ta płyta przeleżała odrobinkę u mnie na półce, powiedzmy tak metaforycznie. Podchodziłem do niej kilkakrotnie i dzisiaj, szukając i dobierając sobie pomysły na to, z czym się z wami dzisiaj wieczorem podzielić, pomyślałem, że będzie to doskonały taki przejście pomiędzy rzeczami, które bardzo lubię. Samael, Sepultura czy Blinded 23, który oczywiście jest nową płytą, ale zespół doskonale znacie, a czymś, co będzie takim nieco większym eksperymentem. I okazuje się, że to zespół, po pierwsze taki projekt na początku, który był jednoosobowy, a potem przerodził się w projekt dwuosobowy, czyli taki już prawie zespół. Zespół nazywa się Damask. To jest trójmiejska formacja. Debiutancki album nosi tytuł 3x10 i to takie połączenie właśnie wielu gatunków, bo jest tam odrobinka folku. Są numery, gdzie nawet spotkamy się z językiem polskim, ale takim wplecionym w angielski tekst, troszkę jak Moonspell na Wolfheart, że w zasadzie to była płyta anglojęzyczna, ale momenty były też portugalskie. Trochę zimnej fali, trochę folku, trochę doom metalu, trochę gotyckiego rocka, gotyckiego metalu. Bardzo taka enigmatyczna, interesująca propozycja. Więc zostawiam was z dwoma numerami z płyty Damask. Przypominam, płyta nosi tytuł 3x10.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
4: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

była w formacie Damask. Zapamiętajcie nazwę, myślę, że jeszcze niejednokrotnie do ich twórczości sięgnę. Zostajemy w klimacie muzyki takiej, nazwijmy to, nieoczywistej. Teraz sięgam do nagrań formacji Atavia, też debiutanckiego albumu, za którym stoi Michalina Rutkowska, którą możecie znać, kojarzyć, rozpoznawać jako wokalistkę zespołu Datura. Atavia to był jej taki jednoosobowy projekt, który zrodził się w roku 2018 i na początku to były takie eksperymenty muzyczne, w które no, bawiła się albo eksperymentowała po prostu Maja. Finalnie doprowadziło to do nagrania pełnego albumu. Jako ciekawostkę podam to, że niesamowitym biegiem okoliczności, bo my nie konsultujemy absolutnie z Kamilem Bruskowiakiem tego, co gramy. Ja mam tę przewagę, że jestem wcześniej, więc mogę zagrać i potem Kamil musi coś z tym zrobić. Tak czasami też bywa z trasą 66, że gram coś, bo mam pomysł, potem jadąc do domu słucham trasę 66 i mam wrażenie, że Piotr Gbetner wpadł na ten sam pomysł, może niekoniecznie ten sam utwór, ale często jakieś nowości współdzielimy. Tak będzie też dzisiaj. Kamil Mrozkowiak w Melodiach Mgieł Nocnych też do debiutu formacja Atavia sięgnie. Ja wybrałem dla was utwór Turn It Off. To jest utwór, który wieńczy, czyli jest ostatnim na płycie pod tytułem To The Old Ones.

Formacja nazywa się Atavia, utwór, którego słuchaliśmy, nosi tytuł Turn It On i jest utworem, który zamyka debiutancką płytę formacji Atavia. Zagrają na Summer Night Cloud i to będzie bodajże pierwszy koncert w historii zespołu, więc warto być może nawet po to, żeby zobaczyć, jak się debiutuje na scenie, wybrać się na Summer Night Cloud w tym roku. Teraz też jeszcze koncertowo formacja Die Disease, która też niedawno była gościem w Darkside. Jak pamiętacie, ich ostatni album nosi tytuł United We Fall i o tym albumie głównie z muzykami rozmawialiśmy. Die Disease rusza w trasę dość dużą, choć miejscowości, po których się będą poruszać, to też nie jakieś wielkie aglomeracje. To ciekawe, bo zazwyczaj gra się w dużych miastach typu Wrocław, Warszawa, Szczecin, a Die Disease wybrało Przemyśl, Zamość, Kielce, Sosnowiec, Kraków, Legnice, Świdnice, Bielsko-Białą, Rybnik, Bydgoszcz i Skrzydzko-Kamienną. Wszystko odbędzie się pomiędzy 6 listopada a 19 grudnia. Die Disease będą towarzyszyć formacji Sceptic, Zmarłym i Drone My Day. Gorąco Was zachęcam, żeby się zapoznać z przebiegiem tej trasy i może na któryś z koncertów się wybrać. Gorąco zapraszam, a żeby Was zachęcić jeszcze bardziej, to fragment ich najnowszej płyty, czyli United We Fall, a utwór, który wybrałem, to Regicide.

Die Disease, United We Fall, ostatni ich album na żywo w kilku miastach na przełomie listopada i grudnia. Startuje trasa 6 listopada w Przemyślu, kończy się 19 grudnia w Skarżysku Kamiennej. To już koniec, albo prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zanim to jednak nastąpi, zapraszam Was bardzo serdecznie na audycję Darkside za tydzień. Za tydzień będą goście, gośćmi będą muzycy formacji Lyrre. Zastanawiam się, jak to się wymawia dokładnie, ale mam nadzieję, że za tydzień na samym początku spotkania z muzykami tej formacji to sobie ustalimy. 6 lipca gośćmi Darkside będą muzycy formacji Lyrre. Wybrałem utwór Still Human z płyty Nothing is Promised dlatego że o tej płycie pewnie będziemy sporo rozmawiać. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizował Kamil Morskowiak. Ja nazywam się Robert Gajewski. Za kilka chwil trasa 66. Za mikrofonem zasiądzie Piotr Gebetner, a Kamil Morskowiak tuż po północy poprowadzi audycję Melodie Mgieł Nocnych. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.

Radio Campus. W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A może wypadałoby powiedzieć, witam się z wami bardzo gorąco, bo nie da się ukryć, że delikatnie ciepło jest. Ja przygotowując ten program miałem duży problem, by się skoncentrować, więc też nie wiem, jak to dzisiaj wyjdzie. Mam nadzieję, że jakoś uda się to zebrać ładnie w całość. To, co was dzisiaj przywitało, to formacja Converge z utworem Doom in Bloom z ich ostatniego albumu, czyli Hum of Heart. To jest krążek, który ukazał się 5 czerwca. No i teraz zmienię klimat, ale będzie nawiązanie do Converge, ponieważ ten zespół parokrotnie współpracował z gitarzystą grupy Converge, czyli z Kurtem Bellew. Kurt Bellew wyprodukował album chociażby Dream Weapon oraz album Board Up the House. Mowa o formacji Genghis Throne. Te dwa albumy wyprodukowane przez Kurta Bellew, teraz ten najnowszy album to jest krążek zatytułowany Signal Fire. O tym albumie wspominałem parokrotnie, grałem też single. Teraz kolejna odsłona. Wybrałem z tego albumu utwór Future Worship.

Industrialny metal w wykonaniu Genghis Tron. No a teraz ponownie zmieniam klimat i ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Australii, do bardzo młodego zespołu, który powstał w 2024 roku. Nosi nazwę Koch, jeżeli dobrze wymawiam nazwę, nie wiem czy to H jest nieme, generalnie K-O-H, tak pisze się nazwę tego zespołu. Formacja, która teraz przygotowuje się do wydania epki zatytułowanej Golden Death. Ten mini album powinien ukazać się 1 lipca. Mini wydawnictwo, może to lepsza nazwa, ponieważ będzie tam 7 utworów. Jednym z nich jest kawałek Blasphemous. Na ten kawałek natknąłem się ostatnio i było to bardzo pozytywne zaskoczenie, bo to taka mieszanka trochę metalcore'owa, trochę progresywna, jest trochę growli, trochę melodii, trochę gdzieś takich brzmień około dżentujących, ale to wszystko jest tak ładnie wymieszane, że słucha się z tego z przyjemnością, więc jestem ciekaw, jak ten cały materiał będzie brzmieć. Mam nadzieję, że uda mi się tego nie przegapić i posłuchać od deski do deski, ale naprawdę panowie fajnie tutaj grają w tym utworze, który promuje to mini wydawnictwo.

Bardzo ładnie, bardzo zgrabnie. Blasphemous single promujący epkę od formacji Koch z Australii. No a teraz przejdziemy do dania głównego dzisiejszej audycji. Wspomniałem na początku programu, że przygotowując tę audycję miałem problem, by się skoncentrować. Na moje szczęście część tego programu to wyniki plebiscytu na najlepszą płytę, która ukazała się na wiosnę, wyniki waszego głosowania, tak więc część tego programu już w pewnym sensie została ułożona przez was i musiałem tylko dopracować resztę na początek i koniec dzisiejszego programu, także zadanie ułatwione, dobrze się złożyło akurat, że w taki upał można było troszeczkę mniej wysiłku włożyć w przygotowanie tego programu. Tak więc za chwilkę trzy płyty, które zdobyły najwięcej waszych głosów i tradycyjnie, tak jak już jest w tym programie, miejsce pierwsze zostanie nagrodzone tym, że wypuszczę trzy utwory ze zwycięskiej płyty. Tak więc, żeby już nie zagadywać, zaczynamy sobie od miejsca trzeciego. No i tutaj przenosimy się do Portugalii, ponieważ na tym miejscu znalazła się płyta formacji Guerrilla, czyli album Los.

Geria, album Los. W sumie 18% waszych głosów powędrowało na ten album. Przypomnę, że przez około miesiąc czasu głosowaliście, oddawaliście głosy za pomocą strony trasa66.pl na najlepszą płytę, która ukazała się na wiosnę. Ta ankieta oczywiście jeszcze wisi na tej stronie, ale głosy już nie są zliczane. No i w tym momencie przechodzimy do miejsca drugiego. Tutaj 27% waszych głosów. No i przy okazji przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Zmieniamy też styl, bo wjeżdżamy w rejony post-metalowe. No to klasyczny dla tego gatunku zespół, bez którego może nie byłoby nawet tego gatunku. Mowa o formacji Neurosis, która z albumem An Undying Love for a Burning World powróciła po 10 latach przerwy. No i ten album zdecydowanie przypadł wam do gustu.

Klimatyczne neurozis za nami, neurozis, które mi osobiście nie kojarzy się z wiosną, z latem, raczej sięgam po takie dźwięki gdzieś na jesień, zimę, no ale tak ta płyta się ukazała się dokładnie 20 marca, tak jak wspomniałem, album istotny, bo jest to powrót zespołu po 10 latach, mamy też zmiany w składzie, doszedł Aaron Turner na wokalu, zastąpił tym samym Scotta Kellego, także dość istotny album w dyskografii tego zespołu, pewnie otwierający nowy rozdział. No a jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, no to tutaj też będzie istotny album, ale z troszeczkę innego powodu, smutniejszego powodu, bo na miejscu pierwszym znalazła się płyta formacji At The Gates, czyli krążek The Ghost of a Future Dead. Krążek, na którym po raz ostatni słyszymy wokalistę, dotychczasowego wokalistę tego zespołu, czyli Tomasa Lindberga. Tak więc no, też istotny album, jeżeli chodzi o formację At The Gates. Zobaczymy, co będzie dalej z tym zespołem. Tak więc to jest miejsce pierwsze, płyta, która zdobyła najwięcej waszych głosów, w sumie 45% waszych głosów powędrowało na At The Gates, The Ghost of a Future Dead. No i z tej okazji teraz na trasie 66 trzy utwory ze zwycięskiej płyty.

The Gates w trzech odsłonach w audycji Trasa 66 na antenie Radia Campus, a to wszystko za sprawą waszych głosów. Głosowaliście na najnowszy album formacji At The Gates na stronie trasa66.pl. To był plebiscyt na najlepszą płytę, która ukazała się na wiosnę, no i właśnie At The Gates zwyciężył. Wszystkim tym, którzy głosowali, którzy dorzucili tak zwaną cegiełkę do tworzenia tego programu, bardzo dziękuję. Kolejny plebiscyt to pewnie już płyty lata. Jedziemy dalej, no i teraz z takiego groove'u kojarzonego z melodyjnym szwedzkim metalem, death metalem, przenosimy się do groove'u metalcore'owego z Wielkiej Brytanii. Przed wami formacja Employed to Serve, która niedawno wypuściła nowego singla, tak znikąd. Jest to kawałek Dead Reckoning. Nie jest to zwiastun nowego wydawnictwa, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Najprawdopodobniej była to chęć wypromowania troszeczkę wytwórni, którą założyli członkowie Employed to Serve, czyli Church Road Records. Pod tym szyldem ukazał się właśnie ten singiel, no i pewnie kolejny album będzie ukazywać się właśnie pod szyldem tej niezależnej wytwórni członków Employed to Serve. Także gramy teraz bardzo fajny groove, metalcore'owy groove made in UK.

Dead Reckoning i Employed to Serve, a na zupełne zamknięcie audycji Trasa 66 ponownie zmiana klimatu, przeniesiemy się w rejony postmetalowe, około postmetalowe, bo ja przynajmniej tych zespołów tak nie zaliczam do 100% postmetalu, ale no te elementy są niewątpliwie słyszalne w twórczości tych dwóch amerykańskich zespołów. Na początek coś od Russian Circles. Nowy kawałek, singiel zatytułowany Empath, który promuje nowy album, dziewiąty album studyjny, który ukaże się 28 sierpnia i będzie nosić tytuł Nine. Ciekawostka to jest pewnego rodzaju nawiązanie do początku programu, bo za produkcję i miks odpowiedzialny jest Kurt Ballou, czyli gitarzysta formacji Converge. A na zupełne zamknięcie audycji Trasa 66 Junius i utwór The Oracle z albumu Sotera, który ukazał się 26 czerwca. To była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla Was Piotr Bettner. Trzymajcie się, dobranoc!

Radio Campus.

szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowe, niezmienne. Dżdżu krople padają i tuką w na okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni.

dziewiczy na próżno czekały na słońce obliczy. Dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, dal ciemną, bezkresną, dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby szukają stronie na ciche swe groby, a smutek cień kładzie na licu ich młodym, powolnym i długim, wśród dżum, korowodem. W dali dał na smutek

Nie da się ukryć, że obecnie jest o nich zdecydowanie ciszej w naszym kraju niż jeszcze parę lat temu, ale ich absencja nad Wisłą no też wcale nie oznacza, że kpiarze z Death in Rome, o których tutaj mowa, choć trochę odpuścili otaczającej ich rzeczywistości, no wręcz przeciwnie, Jaromir dalej robi swoje, choć też niekiedy płaci za to dość wysoką cenę, przede wszystkim w Niemczech, no ale też trudno się temu dziwić, jeśli zna się oczywiście specyfikę poczucia humoru Death in Rome. Summertime Sadness, no na pewno poznaliście. Lana Del Rey, oczywiście w wykonaniu rzeczonego Death in Rome, które co prawda sięga przede wszystkim po popowe hity i klasyki, ale gdyby tak pewnego dnia opracowało

Jedno z dwóch opublikowanych nie tak dawno nagrań Chelsea Wolf, nagrań zwiastujących jej dziewiątą już studyjną płytę. No a single jak to single, nieco popowe miejscami, ale takie piosenki rządzą się w końcu swoimi prawami, więc można przymknąć na to oko. Tym bardziej, że Chelsea ma to do siebie, że zawsze dobrze ją usłyszeć, niezależnie od tego, czy jest to coś w przypadku nagrania przeznaczonego jakby do promocji, takiego bardziej dla ludzi wszystkich, czy coś bardziej niszowego. Jej głos to jednak jej głos. A okazja ku temu, by nie tylko ją usłyszeć, ale i zobaczyć, nadarzy się w czwartek, chociaż niestety nie ten najbliższy, a dopiero grudniowy, więc trochę poczekamy. To będzie trzeci dzień grudnia w warszawskiej progresji. Wówczas Chelsea Wolf zagra koncert. Ale znacznie szybciej, bo już w lipcu, czyli za dwa tygodnie można by rzec, będziemy mogli zobaczyć na naszej ziemi, i to nie pierwszy raz, tych oto dobrze nam znanych muzyków.

Jak zawsze ciężko, demonicznie, rytualnie, no i gdzieś tam z płonącymi świecami w tle. Wolven Nest powraca na Kassel Party. Tak się składa, że belgijski kolektyw zagra w piątek, już niebawem, 17 lipca, na parkowej scenie tegorocznej edycji rzeczonego festiwalu. No i nie ma znaczenia, co będzie działo się wówczas na zamku, czy w innych punktach tego wydarzenia. Melodie będą oglądały ten koncert stojąc w pierwszym rzędzie, tak jak uczyniły to właśnie na CP kilka lat temu. Tak zamierzają uczynić to i w lipcu w tym roku. Ale to nie wszystko. Nie wszystko w przypadku Wolven Nest, dlatego że nie tak dawno ogłoszono, iż rzeczona belgijska grupa zagra 28 października w Krakowie i dzień później w Warszawie.

Poruszałem się w dość wąskich ramach, no ale trzeba też przyznać, że wciąż udaje mi się to naprawdę znakomicie. Czego najlepszym dowodem jest ta płyta, do której dziś powracamy, do wydanej ubiegłej jesieni na płyty na Procession, z którego to albumu nagrania, no z pewnością usłyszymy podczas tegorocznego Castle Party. Tu nie można mieć żadnych wątpliwości i na pewno także w październiku w krakowskim Zaścianku i warszawskim Wodu. O tych klubowych koncertach melodie będą wam jeszcze przypominać, bo zobaczyć Wolvennest w ogóle, a tym bardziej w klubie, to już jest naprawdę długo pamiętane doświadczenie. Opuszczamy Flandrię, wracamy do Polski, przed wami debiut. Debiut, który jest już, co melodię bardzo cieszy, bo nie przepadają za cyfrową muzyką, dostępny na fizycznym nośniku.

Ten głos znacie doskonale, jeszcze z czasów początków warszawskiej Datury, gdy melodie opowiadały wam, że w ich ręce trafiła epka, no bardzo młodych wówczas, nie da się ukryć, ale też bardzo obiecujących muzyków i wszystkie te przypuszczenia i nadzieje, to wszystko zostało zrealizowane i się potwierdziło w przypadku Datury. A teraz debiutancką płytę proponuje nam wokalistka Datury, solową płytę oczywiście, czyli Michalina Maja Rutkowska. Płytę zatytułowaną To The Old Ones, wypuszczoną pod nazwą Atavia. Słuchaliśmy zapowiadających jej cyfrowych singli nie tak dawno, zaś teraz w końcu możemy posłuchać całego albumu, to raz, a dwa, z fizycznego nośnika, który właśnie obraca się w radiowym odtwarzaczu.

takich przypadkach nie warto się śpieszyć. Nie ma co. Najlepiej tworzyć tak, by wszystko przechodziło naturalnie. Wówczas efekt pracy daje więcej satysfakcji, to raz, a dwa, jest po prostu bogatszy. I najwyraźniej, no melodie zaryzykują takie stwierdzenie, pozwolą sobie na to, tak właśnie mogło być. W tym przypadku, w przypadku Atavi, której pierwsze oficjalne nagranie pamiętają jeszcze, przecież pamięta jeszcze rok 2019, ale debiutancka płyta ukazała się dopiero teraz i chyba dobrze, że tak się stało, bo jest to płyta zróżnicowana, ciekawa, dopracowana i bardzo przyjemnie dla ucha wyprodukowana. To wszystko zaczynało się tak od ambientu, gdzieś tam takiego dark folku, szeroko rzecz ujmując, a doszło do momentami takiego pełnego rockowego brzmienia, brzmienia pełnego kolorów, może i nawet kwaśnych chwilami, a to kwestia tego, co kto ma w głowie i co kto ma w myślach, kiedy sięga po te dźwięki. To The Old Ones, debiut Atavi, którego odsłuch znajdziecie na stronie ataviamusicbandcamp.com już w całości. Przed nami jeszcze jedna nieoczywista rzecz.

Pochodzą z Białorusi, ale od lat mieszkają i tworzą w Polsce, dokładnie we Wrocławiu. Nazywają się Flower and Pines. Dużo tu, jak sami słyszeliście przed chwilą, dużo tu ciężaru, takiej teatralności, też minimalizmu. Jest to w efekcie muzyka wymagająca, ale za to pełna treści i na pewno szczerych emocji. Unconditional Love, debiut Flower and Pines, znajdziecie w katalogu warszawskiej Requiem Records w razie potrzeby, chęci bądź woli, zaś cyfrowy odsłuch jest dostępny na Flower and Pines, pisane razem, bandcamp.com. Warto poświęcić im chwilę i też warto dać im szansę. Kamil Marskowiak, bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzoną godzinę. Kłaniam się nisko, życząc dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia za tydzień.